Wracam do Londynu, miałem co ukrywać. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać tam. Ukrywać tam, yeah.

I nie mów mi, że tracę młodość, bo ty też nic nie przeżyjesz. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać tam, ukrywać tam, yeah.

Nic nigdy nie jest jak kiedyś. Nieodwracalne wszystko prócz klepsydry. Nasze światy tekturowe makiety ledwo wystają spod usypanej wydmy. Chwieją się domy na skałach, wiatr plącze dzwonki na pustych werandach. Byliśmy falą, przychodzi po nas fala i niezłomne maszty rozkłada na łopatkach. Patrząc na ostatni zachód słońca, starsi o młodość, mądrzejsi o naiwność. Chyba z zasady nie dane jest rozpoznać, gdy nagle w przeszłość zmienia się przyszłość. Usypaliśmy piramidy piasku, idei, marzeń, myśli i słów. Gdy mówimy, nikt nie rozumie nas, tu milczymy, czekając na barbarzyńców.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się. No i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo, już nie.

0: gorących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec.

po sobie zostawię zdjęcie z licencjatem, niedopitą kawę, depczą butem, przycięte hurtem, trawniki nie ma.

sprzątane. Problemy z routerami, czasami z sąsiadami, za rzadko wyrzucane śmieci. Na szybko rozmrażamy cokolwiek w mikrofali, odpoczywamy, by się spieszyć. Wyplewione łąki, cuchnące jak orbit, a na twarzach trądzik, twarzach nieprzytomnych, a na twarzach trądzik, twarzach nieprzytomnych, a na twarzach trądzik.

Zdjęcie z licencjatem, niedopitą kawę i pełną zmywarkę. Boję się jeść ramen pałeczkami, bo nie umiem. Nie wiem, czym jest talent.

Dzisiaj przed państwem na tej scenie mam zaszczyt zrobić antrę jako entrepreneur. Proszę już siadać, zajmować miejsca, bo spektakl to bardzo wymagające przedstawienie. Chcę powitać z dalekiego Pernambuco. Gościmy trzy oktawy głosu jak na moje ucho. Donna Clara, andiamo benvenuto. Kurtyna w górę, każdy zrozumie, czemu bilet 500. Na zewnątrz zebrał się tłumek, to fani Klary. Stopyła ich serca zabawnymi tiktokami. Kordon ochroniarzy oddziela gawieć od opery. Światła na scenę, czy państwo czują podniecenie? Światła na scenę, czy państwo czują podniecenie? Słychać kroki, to znak, że się zbliża. Słychać kroki, na widowni cisza. Ujmująca wokaliza, jakby ktoś mi ucho lizał. Cichną kroki.

Czarna Klara znika w szynkach bestii. Dwie inne ucztują na melomanach w rzędzie pierwszym. Może wabi je prestiż, może w tym horrorze będę państwa narratorem.

cichy, smutku gwiazdek maleńkich. Nazywałem, szukałem, brałem ciebie do ręki. Jak to się ciało twarde, tak w piasek albo glinę.

jak ktoś, kiedy dotknę, kwiat się obraża w ciemność, a po szum drzew w głuchotę, a chmury w grzmot nade mną. Jak to ja, nieobaczny, mijam sam sobie błahy i rzeźby, zanim zacznę, marmur wypełniam strachem. Jak to ja, nasłuchuję błyskawic w niebie trwogi. Jakże to ja nazywam każde czynienie Bogiem? Otąd strzęp oderwany od drzewa wielkich pogód, sam swym oczom nieznany, obcy swojemu Bogu. Oto słyszę, jak w popiół przemieniam się i kruszę, i coraz mniejszy ciałem wierzę we własną duszę.

to u mnie waluta. Na pewno nie jest to banknot. Ludzie chcą wchodzić po trupach, zupełnie nie moje stado. Chodzę w ciut za dużych butach, wzrok już mają. Mniejszych nie kupię ni chuj. Depczę śmiało. Podarte dżinsy z ortalionu, kurtka. Oczy me widzą nad Wiśniacki bulwar. Powietrze pachnie jak ozony i wódka. Super oderwać się czasem od biurka. Godzina jest późna, powietrze jak próżnia. Dzisiaj się nie uchlam, mam w domu robotę. Pobieram bodźce jak parkomet mońce. Od razu wykluwam. W tej porze parkowanie jest darmowe. Rap mnie ulula, sample i chmura. Myślowy dwutak, spacerem z buta. Trzyma za muła, dlatego szluga, odpalam od szlugę.

0: miłość to nie waluta, ale dolicz mi to do rachunku.
1: Mam na sobie 3M i nie chodzi o rozmiar. 0 i 10 w kółeczku. Na metce i na spodniach by style, mój ziomeczku. Mamo, przepraszam i oddam w głowie tysiące lęków. Kuboram na oczach, będę stał z tyłu, raczej niewidzialny na foto. Panuje tu cichy flex, bo perfekcja to prostota. Większość fitów jakie

0: Na pewno gra dla państwa, ją. Radek Polakowski na melodice tym razem.
1: Radio Campus.

swojej głowie umierałem z tysiąc razy, odurzając się tymi wizjami jak fajkami. Chciałem zasnąć, opaść bezwolnie na stoliki tych wszystkich miejsc, zasłoniętych kurtynami dymu, gdzie muzyka stapia się ze szkłem, a światło nie spełnia swojego najbardziej podstawowego zadania. Mimo to na złość samemu sobie nie potrafiłem zbyt prędko odpłynąć. Ale to, co najbardziej ubodło mnie dość dotkliwie w przestrzeń gdzieś pomiędzy płuc, rakiem a trzustki niewydolnością, to co sen przegrywa.

oślepioną nawet nie światłem świecącego prostokąta przed moją twarzą, ale kompletną bezczelnością półprawd, postprawd i zwyczajnych nieprawd, które zastępują mi śniadania, które zastępują mi śniadania. Nienawistnym spojrzeniem z prawej pokazuję palec lewej, wierząc, że moja nienawiść jest lepsza i świętsza od reszty. Mój sen przerywa pod zimny jak poranna rosa, a ja siedzę zanurzony zbyt wczesnym poranku i wymierzam czas, który mi pozostał na milimetry obciętych paznokci. Przegrywam bitwę w wojnie o znaczenie słów,

0: pozdrow Wrocław, pozdrow wszyscy. Yo, wielka klasa entertainment.
1: Same sztosy.

Rozkminiam skąd ten koleś, a nie skąd ten sample ciągle. Ktoś tu do mnie chce mieć jakąś sprawę między Czewą a Wrocławiem. Mówią Cyrus to Alzheimer, dogadane, ustawiane, a on swish. Rękami, nogami już czasami muszę być tutaj dla babci. A może być trudniej, nie chcę być jej mózgiem. Sam jestem już słaby, to

Moje ciało mówi do mnie, ja nigdy nie przestanę oddychać, ja nigdy nie przestanę jeść, trawić, kochać. Ja twoje ciało nie przestanę widzieć. Co ty robisz ze mną? Gdzie mnie prowadzisz? Czemu

być twoją cielesność, wyjawić płeć. Nasze ręce były mądrzejsze od nas, usta mądrzejsze od słów. Byliśmy jak zwierzęta, zanurzone w przyspieszonym oddechu. Zwierzęta, które rozmnożyły się tak zatrważająco, nieobliczalnie w 20.

do końca. Jakie to głupie, niepotrzebne myśli znów psują mi moment. Inaczej nie umiem, bo byłem i będę tym wszystkim, czego nie powiem. I nie nauczę się nigdy żyć uwięziony w swojej głowie. Żaden Tezeusz, po prostu

korzeniami. Dziś skrzypię w deskach jej podłóg i spadam książkami z jej półek. I patrzę jak śpi, patrzę jak śni, o mnie nie powiem co czuję. Wierzyć w miłość, tak wierzyć w ducha, największym duchem jest przeszłość. Żadna Ariadna dziewczyna i nic.

Nie czuję się dziś dobrze, wodociągi zryły asfalt, to już kurwa 3 miesiące.

Nie czuję się dziś dobrze. Ten dzień jest paskudny jak twój ryj, twój boyfriend. Miałem pisać rzeczy wielkie, ale Aiko zrobi beat, no to lecę. Enter. Se kupię ciuchy w second handzie, bo każdy hajs co mam to oddaję na BM-kę. Stuknąłbym w kogoś na rondzie, to miasto jest nie Thatcher, choć jest pierdolonym korkiem. Mam Nil na czole, serio, żyłe jak Nil na czole.

0: Radio Campus.
1: Ósma rano, ja plus ruda i pasztet. Tak zaczynamy częściej niż zdanie od ukreskowane. Smycie na stopie.

dyma we wiatrak, skwarka. Jest od Frediego Hubbarda. To się kręci jak grzanka w mikrofali. Za szybą świat się skrapla. Świat jak piekarnik, kolacja. Pieczonek na pieni w majdach, w sosie własnym. Rzecz ciężko strawna.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Akademickie Radio Campus.

Tyczyń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

0: Оксана Штосы. Академический радиокампус.
1: Pauza zero.
2: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu. Jeszcze bardziej chcę w dół. Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

0: Ale urwałeś ci się nagle.
1: Nagle, nie?
0: Jak hejnał.
1: No to prawda. Witamy państwa.
0: Dzień dobry. A ty właściwie powinieneś powiedzieć buongiorno.
1: Tak jest. No cóż, no jak co tydzień, to znowu my na falach Radia Campus.
0: I na falach wyobraźni.
1: To przede wszystkim.
0: Na tych, jak złapiemy do odpowiednią falę, to surfujemy na niej do 10.
1: Około, oczywiście. Po mojej prawicy Maciek Adamczyk.
0: A po mojej Krzysztof Szczaniawski. I teraz zastanawiajcie się, w jaki sposób usiedliśmy dziś.
1: Tak. No, nie mamy za dużo konfiguracji.
0: My jak tajni agenci siedzimy. Prawą ręką do siebie, jeden patrzy w jedną, drugi patrzy w drugą. I rozmawiamy ze sobą, zasłaniając ten sposób usta, żeby nikt nie wiedział,
1: o czym gadamy. Żeby kamery nie wychwyciły, bo kamery są w studiu zainstalowane.
0: Kamery nie mogą wychwycić, mogą za to wychwycić jak najbardziej mikrofony. Tak?
1: Mikrofony to przede wszystkim, natomiast gdyby ktoś chciał z ruchu ust naszych czytać,
0: i to na już ten... jako młokos najbardziej lubiłem.
1: No tak. Dobrze, proszę państwa. No, drogi kontaktu państwo znacie. Gdyby ktoś nie znał, to proszę poszukać, dowiedzieć się. Dzisiaj jesteśmy w ogóle wszędzie dostępni. Bo ktoś wczoraj telefonu nie odłączył, więc też jest telefon.
0: Jaki telefon?
1: Taki internetowy. W sensie internetowy dla nas telefon? Internetowy. Dla państwa nie. Bo my mamy telefon w komputerze. A wy macie komputery w telefonach i to jest ta subtelna, delikatna różnica. No dobrze, szanowni państwo, to co, zaczniemy? A tydzień temu też klasycznie zaczynaliście?
0: Nie, nie było ciebie, to nie była klasyczna audycja, więc nie zaczynaliśmy w ten sposób. No to by było z mojej strony niesympatyczne korzystanie z naszych wspólnie przez lata wypracowanych chwytów w mojej audycji solowej. Także nie było tak. Dzisiaj wracamy do tradycji.

0: Brzmieliśmy jak Gregorians.
1: Gregorians,
0: bardzo
1: tak.
0: Bardzo ładny SMS, dziękujemy bardzo.
1: No nie wiem, czy...
0: Ameno.
1: Właśnie to chciałem tutaj teraz w tle. Ale dobra, tak już zaśpiewałeś, to nie.
0: A co, chciałeś puścić?
1: Tak, żeby w tle, ale...
0: A nie se leci w tle.
1: Tak.
0: Szpinak z fetą, czy szparagi na początek?
1: Zjedz te szparagi.
0: Chyba szparagi, bo one zaraz się skończy sezon.
1: To jest teraz, to prawda, teraz jest sezon, a jakie ja szparagi tam widziałem.
0: Jakie?
1: Słuchaj, takie duże takie. Jakieś takie trochę większe niż u nas, wiesz? Nie wiem. No ale tam inaczej trochę te warzywa, owoce smakują. Wiadomo,
0: no,
1: więcej
0: mają
1: słońca.
0: Słońca więcej.
1: Tak, dlatego to jest duża różnica, bardzo duża różnica. Chociaż muszę przyznać, że nasze pomidory w sezonie, takie co sobie sami wyhodujemy, też mają bardzo dobry smak. A tam zawsze jakoś tak jest... Inaczej. No
0: może
1: nic.
0: To są inne po prostu.
1: Nie wiem, słuchaj, bawole serce sobie kupiłem, ale to jeszcze za chyba
0: jak
1: trochę za wcześnie.
0: Jak się nazywa bawole serce po włosku?
1: Coś tam, cuore, ale nie pamiętam jakieś tam, bo oni chyba, nie pamiętam, ale taka sama
0: a
1: nazwa.
0: A bufalo to nie jest? Ne?
1: Nie, tam jest, no, to jest bawuł, a nie byk, prawda? W każdym razie Bartek z Żoliborza też napisał, że jak słucha tego naszego początku, tego krzyku, to ustawić by chciał sobie to na telefon, to chyba nie polecamy. Wystarczy raz w tygodniu takie coś. Jakbyśmy tak codziennie zaczynali w ten sposób.
0: Co się dzieje? Coś tutaj wierci? Nie, to do mnie telefon jest.
1: No ale myślę, że jakbyśmy na przykład zaczęli, podejrzewam, że to się w końcu stanie, bo jak my zaczniemy tak naprawdę profesjonalnie w temat wejdziemy.
0: Jaki temat?
1: No ten temat jołowania.
0: Przepraszam, powiedz mi, ile czasu potrzebujesz, żeby wejść w coś profesjonalnie?
1: Spokojnie, wiesz, no całe życie się uczysz, nie? I na przykład tutaj...
0: Jak prezydent.
1: Będziemy, niedługo może wejdziemy, wiesz, w te no... Wiesz, o co chodzi? Bo to wtedy chyba można dłużej.
0: Te mongolskie śpiewy gardłowe?
1: Tylko oni cały czas tak robią. Oni oddychają i to robią. Więc wiesz.
0: Ale to już będzie trochę co innego.
1: Jak się nazywa? Ewolucja. O, to będzie ewolucja, ale wtedy mamy szansę nie tylko pobić minutę, ale nawet...
0: Całą audycję.
1: Całą audycję. Chciałem powiedzieć godzinę, ale nawet i 3 godziny. Ale to wtedy naprawdę można by było wpisać. Ja wiem, co zrobimy. Jak my się tego nauczymy, to my też zrobimy sobie jakąś transmisję z tego. Będziemy na szczytny cel pieniądze zbierać i przez 3 godziny będziemy to robić. Chyba, że będziemy potrafili dłużej.
0: Ja nawet znam jedną osobę
1: która
0: pochodzenia mongolskiego.
1: A, no właśnie, faktycznie, znasz.
0: Nie wiem, czy by.
1: Nie wiem, czy on to umie.
0: Czy umie? A napiszę do niego. Też śmiesznie, nie odzywałem się długo i napiszę. Siema gościu, czy ty potrafisz, że tak ja...
1: Dobrze, był wymieniony już, szanowni państwo, tu na antenie ten utwór i parę przyszło wiadomości od państwa, żeby to w takim wypadku, skoro zostało wywołane, to zagrać i jesteśmy też na to przygotowani. I nie chodzi wcale o ten, który leci teraz w tle.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Tu Radio Campus na zegarach w 7:30. Dziś mamy piątek, 22 maja, a serwis przygotował i przedstawi Łukasz Górski.
1: Akademicki Radio Campus.
3: W serwisie prezydent USA o relokacji wojsk do Polski, noc otwartych sądów oraz początek śledztwa w sprawie wypadku na kolei w Warszawie.
1: Wiadomości.
3: Wczoraj wieczorem prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy w celu wsparcia wschodniej flanki NATO. Na portalu Truth Social uzasadnił swoją decyzję sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, który jego zdaniem utrzymuje dobre relacje z USA. Decyzja o przesunięciu amerykańskiej brygady do Polski miała zaskoczyć nawet Pentagon. Nie wiadomo też na razie, skąd przyjadą obiecane przez Donalda Trumpa siły. Pewne jest natomiast to, że relokacja wojsk znacznie zmieni układ sił w Europie. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Z tej okazji dzisiaj wieczorem budynki sądów otworzą się dla zwiedzających z okazji Nocy Otwartych Sądów. To świetna okazja dla wszystkich miłośników Nocy Muzeów, aby zwiedzić tego typu instytucje. Jutro rozpoczynają się zaś obchody święta. Główne atrakcje przewidziano od godziny 13 do 18 w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.nocotwartychsądów.ms.gov.pl. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba poinformował, że ruszyło postępowanie dotyczące zderzenia pociągu kolei mazowieckich z ramieniem dźwigu drezyny na wysokości stacji Powiśle. Do wypadku doszło 1 maja, kiedy to operator dźwigu chciał sprawdzić, czy urządzenie działa. Ramię maszyny uderzyło wiodący pociąg kolei mazowieckich, w którym było 27 pasażerów, maszynista i kierownik pociągu. Okazało się, że operator maszyny był pijany. Wcześniej został też prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Straty wyniosły ponad 1 000 000 zł. Oskarżony jest także kierownik prac.
1: Korki.
4: W ogóle mnie to nie interesuje, dziękuję.
1: Pogoda.
2: Dzisiaj słonecznie, bardzo ładnie. W tym momencie 15 stopni, maksymalnie stopni dzisiaj 22. Wiatr, proszę Państwa, delikatny.

Szedłem tam, gdzieby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym

0: przepraszam, zagapiłem się, bo ostatnio zacząłem grać znowu, znaczy grać, no ja tak gram, że sobie włączam na pół godziny, godzinę max i
1: ale w co ty
0: wyłączam,
1: grasz?
0: No w Cowboya, w Red Dead Redemption, w dwójkę. I teraz wszystko, co mi się wyświetla, cały feed, to są właśnie...
1: Kowboje?
0: Kowboje, w sensie nie, no akurat jakieś, wiesz, te zgierki, jakieś rzeczy.
1: Chciałbyś być kowbojem?
0: Słuchaj, powiem ci, że...
1: W siodle?
0: Jak byłem i tam w Ameryce kiedyś i widziałem te kaniony, te przestrzenie, no to każdemu chyba chłopu powstaje taka w sercu myśl, że a fajnie by było być takim kowbojem. Tak mi się
1: wydaje.
0: Nigdy
1: czegoś takiego nie miałem.
0: No ale byłeś tam w tym kanionie?
1: W kanionie nie byłem, ale...
0: No widzisz, to musisz tam zobaczyć. No. Jakbyś poszedł tam, zobaczył, no to wiesz, to inaczej, to inna rozmowa jest, nie? Ale... Tak? A jechałeś tamtędy, wiesz, tam przykład tam gdzieś przez Nevadę?
1: Nie, nie byłem w ogóle nigdy. Najdalej w zachód to byłem w Chicago. Więc nie byłem w ogóle tam, ale nigdy nie miałem jakiegoś czegoś takiego. Ja chyba bardziej rolnikiem chciałem być, bo ja po prostu jestem tu na tych naszych łąkach mazowieckich wychowany, na połaciach tych wszystkich.
0: Tam byś mógł wypasać byki na przykład, albo jakieś inne zwierzęta. No, bo tam dużo terenów takich, nie? Byś, a wyobraź sobie, że
1: ja
0: miałbyś
1: być
0: jakieś konie.
1: Rancherem, tak.
0: No. Właśnie. O to chodzi, nie?
1: Ale konie to tylko na salami.
0: Ty nie mów, słuchaj.
1: Konie odmiany salamińskiej.
0: Tak, nie mów takich rzeczy, bo wiesz, co się teraz dzieje. Podobno polowania
1: ludzie przestają jeść salami.
0: Polowania są na restauracje, żeby wycofać z menu foie gras.
1: Ja jest dużo przykład... rzeczy, które trzeba zmienić na świecie, zanim trzeba będzie usunąć foie gras, więc jakby skupmy się na poważnych rzeczach.
0: Ja nigdy nie jadłem foie gras, wiesz, ja nie wiem, co to jest. Dobra. Znaczy wiem, co to jest, ale no, dla mnie, wiesz, wszystko, co kojarzy się z podrobami, to tak nie bardzo. Wiesz, te flaki, nie.
1: Też nie, jakoś nie potrafię sobie tego. Wątróbki, co kiedyś babcia robiła, to tak, to wątróbka z cebulką,
0: no
1: to
0: ja nie lubię,
1: jeszcze.
0: Ojej, nie lubię bardzo, nie lubię tego smaku. Wątróbki,
1: ale jakieś takie nereczki, płucka, coś
0: nie,
1: takiego,
0: to dla mnie nie.
1: Ale z drugiej strony szpik kostny pyszny.
0: Ja też nie, to też, ja
1: ale
0: nie lubię obgryzać kości.
1: Ale nie musisz, nie, bo to masz stary kość przeciętą. Aha. I wyciągasz to ze środka łyżeczką i rozsmarowujesz na chlebkach takie mięsne masełko, jest fenomenalne.
0: To nie wiedziałem, ale...
1: Będziemy mieli jakieś spotkanie biznesowe, to sobie pójdziemy tam do tego, wiesz, gdzie zawsze chodzimy i kupimy sobie od razu te patyczki pachnące.
0: To potrzeba. Natomiast muszę ci powiedzieć, bo wiesz, ja państwu powiem, nie wiem, państwo może nie wiecie, bo byłem we Florencji teraz.
1: Na Firenze.
0: Dokładnie. I tam też jadłem rzeczy florenckie. Ja nie wiedziałem nic o Florencji, a okazuje się, że oni tam mają specjalne...
1: Maszyny
0: pewnie
1: tak,
0: też.
1: Tak, Florence and the machine.
0: A, no tak. No nie. Ja jadłem... Oni mają z jakiegoś byka takiego specjalnego, który jest tam i przygotowują te mięso z tego byka na ich sposób. Rzeczywiście mięsko jest, ja nie wiem, teraz ci, którzy tutaj nie weganie i wegetarianie, proszę się nie obrażać. Tu audycja skierowana jest do wszystkich. To powiem ci, że to jest tak delikatne, no po prostu jak zjadłem sobie i carpaccio z tego, no rozpływa się w ustach, nie? I zjadłem takiego steka zrobionego właśnie na ten sposób florencki. Aha. Taki byk wielki.
1: A co to znaczy na sposób florencki?
0: Tego ci dokładnie
1: że
0: nie jestem w stanie powiedzieć.
1: Po
0: i przychodzi kelner i mówi: ała. Nie, ja dokładnie tej obróbki nie znam, nie wiem, jak oni to konkretnie robią, wiem, że to musi być, to nie może być, ja lubię na przykład takie, wiesz, wypieczone, raw, to ja lubię takie, a tam nie można tego jeść.
1: Nie, raw to jest surowe właśnie,
0: a,
1: to jest niewypieczone,
0: raw.
1: Well to done to
0: well
1: jest
0: done.
1: Surowe.
0: No.
1: A jak lubisz sobie zamówić well done steka, to lepiej se stary zamów kurczaka. Musi być tam trochę tego soczku. Tak. No musi być. No.
0: U nich to ty właśnie jest konieczność, że to musi być.
1: Medium
0: tak?
1: To jest w ogóle najwyżej, co może kulturalny człowiek powiedzieć.
0: No, także jakbyście kiedyś chcieli tam zjeść tego steka, no to zawsze właśnie w ten sposób.
1: Ale oni co wam... jeszcze takiego poza stekiem? Jakieś słodycze, jakieś były, kawka jakaś była wyjątkowo pyszna?
0: Nie, no stary,
1: jakieś...
0: kawa? No to wiesz, ja do tej pory... zastanawiam się, jaki to trzeba mieć sprzęt, żeby zrobić taką kawę. Bo wiem, że ziarna, ale to ziarna mogę sobie załatwić, naprawdę. Chyba, że to są
1: moim
0: jakieś...
1: Moim zdaniem to kawiarka jest.
0: No musi
1: na kawiarkach
0: być.
1: Jakaś taka, wiesz, od 40 lat używana i nie myta od 35 i tam po prostu te osady z tej kawy przez lata się odkładają jak takie skały wapienne i to może one dają ten niepowtarzalny smak.
0: Oni mają, wiesz, te takie maszyny normalnie restauracyjne. Natomiast rzeczywiście, no... bo tam jest mnóstwo tych nie restauracji, tylko tych kawiarni. Wielu piłem kawę, no ale jedna była taka, to akurat w Bolonii była ta kawiarnia, gdzie naprawdę wyróżniała się i cappuccino, bo było delikatne, naprawdę takie bardzo delikatne. No i espresso było... Wiecie, tam nie mówicie, że espresso chcecie, nie? Tylko mówicie un café per favore. I oni wiedzą, że to ma być po prostu corto, nie? Krótka. I była naprawdę wyjątkowa, więc ja nawet mam, słuchaj, taki mokka, wiesz, taki mały ekspresik, gdzie tam wlewasz wodę, zamykasz taką czapeczkę, tu wsypujesz kawę zmieloną.
1: Tak, i taki górą przelatuje.
0: Tak, tak, ale nigdy mi się nie udało takiej zrobić, wiesz. No i pytanie, no jak to zrobić, ale... Też bardzo popularny napój zawierający trochę tam ilość napojów wyskokowych, który się pije we Włoszech, też smakuje inaczej. I we wszystkich przepisach, szanowni państwo, jak sobie wejdziecie na internet, to oni mówią, że ma trzy składniki są tego napoju. A tu się okazuje, że we Włoszech robią go tylko z dwóch. To, co my mamy, żeby dolać jeszcze tam kieliszek wody... No to w ogóle to nie funkcjonuje tam. Po prostu trzeba dużo wrzucić
1: wody?
0: Lodu. Tak, w przepisach tak masz napisane.
1: Mohamnola?
0: Tak.
1: Wodę?
0: No serio. No masz takie proporcje 3-2-1.
1: Nigdy nie słyszałem o tym.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ach, no to może, ale interesowałeś się czy po prostu?
1: Nie.
0: Okej, okay, no też nie jesteś pewnie fanem tego napoju.
1: Wiesz co, no...
0: Jak dadzą, to wypiję, no
1: ja,
0: ale...
1: No tak, no, nie wyrzucę przecież to.
0: Ale sam z siebie nie wpadniesz na taki pomysł, wiadomo. Więc zobaczymy, spróbujemy, bo też był wyjątkowy smak.
1: A jedzonko?
0: Poza tymi rzeczami lokalnymi, które chciałem bardzo spróbować...
1: I na przykład kanapeczka z mortadellą.
0: Jadłem.
1: Mortadella?
0: Jadłem. Tak.
1: Z pistacjami mortadella?
0: Tak, tak.
1: Dużo jej tam było?
0: Dużo, bardzo dużo. Właśnie fajne jest to, że zawsze... Tutaj jak chcecie kupić sobie tam, powiedzmy, tam 15 dekoszynki, to jak nie powiecie, żeby wam cienko pokroili, to macie taki plastry, że tam jest 5 może tych plastrów, takich grubych. A tam wszystko...
1: To chyba trzeba iść po prostu do jakiegoś takiego, wiesz, do jakichś włoskich delikatesów po prostu.
0: Tak,
1: i...
0: tak.
1: I tam, wiesz, składasz
0: tak.
1: W palce. Nie, nie, w Polsce mówię, że idziesz w palce i mówisz mortadella. Jak powiesz tam przez trzy i jeszcze tak paluszkiem poruszasz mortadella, to oni wiedzą, żeby ci cienko kroić.
0: Tak, no słuchaj, no...
1: Są koło nas na kępie delikatesy.
0: Są. Dlatego ja ci nie przywoziłem, bo wiedziałem,
1: nie.
0: Że...
1: Nie, to łatwo zdobyć. Mamy tak. Tutaj, mamy Firenze nie ruszając się z Saskiej Kępy.
0: Tak. No tam jeszcze jest dużo trufli, nie? Ja na przykład nie jestem fanem trufli.
1: Naprawdę? Ja bardzo lubię. W sensie no, nigdy nie jadłem chyba takiej trufli, że ktoś mi tam strufił coś tam na makaron.
0: No to tutaj tak.
1: Ale jakieś takie smaczki truflowe.
0: Ja teraz, tak.
1: Chipsy truflowe gdzieś ostatnio wyłapałem.
0: To nie
1: dobre były. I też lubię octowe takie.
0: A, no octowe są nawet okej, bo też jadłem. Ale tak, tam olej truflowy, świeża trufla tam...
1: Dobra, jeszcze jedną taką rzecz, bo a propos jedzenia, trochę już wyjedźmy z tych, w sensie na sekundę tylko tak, z tych Włoch, bo wyskoczyło mi przed chwilą, może państwo będą w stanie to w jakikolwiek sposób
0: zweryfikować,
1: czy wraca Sherry Coke? To by mi bardzo dużo dało. 886-971-971, bo to do dzisiaj, już tutaj mówiłem Krzyśkowi poza anteną, najpopularniejsze moje stories to było, jak wrzuciłem zdjęcie Sherry Coke z internetu i podpisałem tęsknię. Zobaczyło to ponad 2,5 tysiąca ludzi, a ponad 400 osób tam kliknęło, że też tęskni, coś napisało. Także to by było fajnie, jak wróciło. Mam nadzieję, że smak będzie podobny.
0: I jeszcze jedna rzecz do potwierdzenia poza tym napojem. Czy dzisiaj rzeczywiście jest 9. rocznica śmierci Zbyszka?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Bo tak ktoś napisał, ja zawsze informacje weryfikuję, to znaczy pytam państwa albo Maćka. No tak. I to też bym chciał w takim razie zweryfikować. Masz coś tutaj, szukałeś w plecaku czegoś, tak?
1: 22 maja, 9. rocznica śmierci.
0: Zgadza się. To dzisiaj, no to słuchaj, to bardzo ważne w takim razie w naszej audycji wspomnienie. A pytam jeszcze raz, czy tutaj szukałeś w plecaku jakiegoś teraz utworu, który chciałeś zagrać?
1: Ktoś tam pisał, żeby coś house'owego se posłuchał, ja se czegoś tam szukałem, ale nie znalazłem jeszcze, więc mam tutaj na podorędziu jakiś taki szybki numerek, a my zastanowimy się, w jaki ładny sposób zapowiedzieć pana Zbyszka. Ile to trwa? Za dużo?
0: Tak, jakiś króciutki. To dobra. Na przykład możesz tutaj.
1: Nie, bo ja chciałem ten.
0: A, no to ten, to w całości. Dobra,
1: no to nie wpuszczamy nic, to gadamy w takim razie. Tutaj mamy nowego, na przykład puszczaliśmy już Triceratopsa, czy nie? Pamiętasz, czy nie pamiętasz?
0: Ale zagrajmy, nie chciałeś go na pewno puścić.
1: Szanowni Państwo,
0: już nie
1: bo będzie 8 lipca Action Bronson w Progresji, ja już bilety mam, z kimś się Państwa widzę, zawsze można pisać 886-971-971 albo do mnie na Instagrama, jak nie chcecie, żeby Krzysiek czytał, o czym my tam se piszemy prywatnie.

0: No proszę Państwa, no wiemy, że wielu z Was ma miłe skojarzenia z tym utworem. Każdy ma jakieś prawdopodobnie wspomnienia ze Zbyszkiem Wodeckim. Ja mam jedno takie. Pamiętam, jak w Białowieży spotkaliśmy Mitch and Mitch.
1: Tak.
0: To pamiętam i powiedzieliśmy im wtedy, że ten utwór już od lat, nawet nie wiem ilu, gramy w każdy piątek i pamiętam, że oni tam skrzyknęli resztę, ej, chodźcie, tutaj chłopaki grają w Odesia.
1: Tak było.
0: I zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Tak było w Białowieży, bardzo miłe wspomnienie.
1: A w tym roku do Białowieży wracamy.
0: Tak,
1: wreszcie
0: tak.
1: Wreszcie po przerwie. Udało się. Ostatni weekend sierpnia, tam będziemy, zrobimy audycję na żywo, oczywiście zrobimy też, szanowni państwo, jakieś stand-upy, będziemy się tam się kręcić. Najśmieszniejsze miasto w Polsce będzie w ostatni weekend sierpnia.
0: Tak, jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast czas nas goni. No, bardzo wiele dedykacji dzisiaj było, no ale musieliśmy wybrać jedną, wybraliśmy pierwszą, no bo już o 6.20 napisał do nas Kalin i pisze Kalin, że dzisiaj ma 42 urodziny.
1: No to najlepszego Kalinie.
0: I że jest wdzięczny za to, co ma. Za rodzinę, za wspaniałą żonę oraz dwóch synów i jest wdzięczny też za to, że z nim wytrzymują. Wszystkiego najlepszego, drogi Kalinie. Dzisiaj Zbyszek dla ciebie.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Tymczasem na zegarach 8, piątek, 22 maja, sport i Łukasz Górski.
3: Sportowy kampus.
4: Wczoraj koszykarze Dzików Warszawa pokonali w stolicy brązowego medalistę Mistrzostw Polski Energę Trefl Sopot 88-73 i po raz pierwszy w historii awansowali do półfinałów Ekstraklasy.
5: Walczyliśmy, wiedzieliśmy, co mamy robić, wiedzieliśmy, gdzie są nasze największe słabości i gdzie są te elementy gry, które dadzą nam ewentualną szansę, żeby walczyć w tej serii, ale po prostu się nie udało. Nie byliśmy w stanie, nie wiem, czy to jest zmęczenie, brak doświadczenia, czy coś jeszcze innego.
4: Mówił Jakub Szenk, kapitan drużyny z Sopotu. To kolejny sukces Dzików w tym sezonie. Teraz drużyna w półfinale zmierzy się z Legią Warszawa. Dzisiaj piłkarka Barcelony, Polka Ewa Pajor, po raz szósty wystąpi w finale Ligi Mistrzeń. Jej zespół zagra w Oslo z Olympic Lyon, który w 16-letniej historii zawodów wygrał je aż 8 razy. Żeńskiej drużynie z Barcelony udało się to zaledwie 3 razy. Nie zmienia to faktu, że Duma Katalonii jest faworytem tegorocznych rozgrywek. Finał Ligi Mistrzeń już jutro o godzinie 18. Wczoraj kanadyjscy hokeiści byli blisko niespodziewanej porażki z Norwegią w jednym z czwartkowych meczów Mistrzostw Świata Elity. Ostatecznie wicemistrzowie olimpijscy doprowadzili do dogrywki, którą wygrali, ustalając ostateczny wynik na 6-5. Drużyna kanadyjska pozostaje niepokonana w tej edycji Mistrzostw Świata w hokeju i prowadzi obecnie w grupie B. Po 4 najlepsze ekipy z grupy A oraz B awansują do ćwierćfinałów. Oprócz Kanady w tym gronie znajdą się najpewniej Szwajcaria, Finlandia, Słowacja oraz Czechy. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.
6: Radio Campus. Same sztosy.
7: We're still doing sound check. Just so everyone knows, stay with us.
8: Black technicals inside. Hold on. Hold.
7: Go on.
8: 12 technical 12. Twelve, technical, twelve.

0: Przenosimy się, proszę państwa, teraz szybko za ocean, gdzie mamy nadzieję usłyszeć się z Maxem Kargettą. Cześć, Max.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Jest, udało się. Mamy teraz, wydaje mi się, że no, jedne z najciekawszych meczów w tym sezonie.
2: Musi tak być, bo mój Instagram płonie po prostu od takich podpisów, że nie było tam od rekordów Brunsona, także musi się tam dużo dziać.
0: Brunson, poprzedni mecz był wyjątkowo dobry. Ten mecz dzisiejszej nocy to był Legacy Game Josha Harta, ale o szczegółach Max Kargetta.
1: Dokładnie, jeżeli chodzi o te playoffy, no to nie zawodzą. Pierwsza runda była naprawdę wyśmienita, no może poza, nie wiem, serią taką jak OKC Suns, gdzie rzeczywiście niewiele się działo. No i finały konferencji też naprawdę zapowiadają się bardzo dobrze, w ogóle seria San Antonio, Oklahoma City to jest to był najlepiej oglądany Game 1 finałów konferencji od bardzo dawna. I jest to seria, która wzbudza największe zainteresowanie, największe zaangażowanie w social mediach.
0: To dlatego także te rolki ci się wyświetlają.
2: Ale która? Jaki ten?
0: San Antonio.
2: To nie, mi się wyświetlają tylko nowojorskie rolki.
0: Nowojorskie, okej. Okay. Dobra, i do tego też przejdziemy, bo tutaj, ale to za momencik. To najpierw o tej rywalizacji Oklahoma i San Antonio.
1: A to niektórzy twierdzą, że są to przedwczesne finały.
0: Tak.
1: No i jest to spojrzenie, które jest na pewno ciekawe, ponieważ naprawdę można powiedzieć, że chyba to są te dwie drużyny, które prezentują najrówniejszą formę na przestrzeni sezonu. I ta seria, no pierwszy mecz zakończyła się po dogrywce. Wiktor Wembanyama oddał ten swój rzut, który latał po socialach i każdy, no, ludzie dalej są w szoku, jak to człowiek tak wielki, tak wysoki może oddawać takie rzuty i je trafiać. Udało się więc urwać pierwszy mecz na wyjeździe dla San Antonio Spurs, natomiast no, drugi mecz tutaj już były kontrowersje. Były kontrowersje, ponieważ Oklahoma City Thunder wygrała kolejny mecz u siebie, aczkolwiek najgłośniej mówiło się o nieczystej grze z ich strony, a zwłaszcza o grze Isaiah Hartensteina, którego no, ma on sklejoną w ogóle kompilację wszystkich swoich nieczystych zagrań i fauli z drugiego meczu. Głównie na Wembanyamie, ale najbardziej chyba się obiło to, gdy pociągnął Stefona Castla za włosy z San Antonio Spurs, po czym Oklahoma City Thunder trafiła trójkę, ponieważ sędziowie nie widzieli w tym zagraniu faulu, zwłaszcza, że jeden z nich patrzył się dosłownie prosto na tę akcję, no i uznał, że ciągnięcie za włosy to nie jest faul w sporcie.
2: A czy to nie jest coś takiego bardziej powrót do lat 90? Bo tam działo się troszkę, mam wrażenie, więcej. No. Byli ci przecież ten Detroit Pistons, ta drużyna z Benem Wallace'em.
0: Tak.
1: Byli jeszcze Bad Boy Pistons z lat 80. i właśnie już było porównywanie Isaiah Hartensteina do Billa Laimbeera właśnie z Detroit Pistons. Ja twierdziłem, że po tym jak Isaiah Hartenstein zagrał jedynie tam 10-11 minut w pierwszym meczu i był kompletnie niewidoczny, że uda się dla San Antonio wyłączyć go z serii, ale okazuje się, że jest jeszcze jedno zastosowanie, a mianowicie zatrzymaj Wembanyamę.
2: Fizycznie po prostu.
1: Tak.
0: No nie da się inaczej.
1: Ale go zatrzymaj.
0: Tak, nie da się inaczej, no.
1: Tak, no i teraz mamy remis po tych pierwszych dwóch meczach w Oklahomie. Przed nami teraz kolejne dwa mecze w San Antonio. No i dla dobra serii przydałoby się chyba, gdyby tutaj znowu było
2: się pobili. Gdyby doszło do rękoczynów. Niech tam eskaluje to napięcie, jak u Hitchcocka. Zaczęło się mocno game 1, no to w game 3 już powinien stary tam mocno, tam już kibice powinni wskoczyć na boisko.
0: No oby nie było tak jak podczas pamiętnego meczu, to Indiana Pacers grała chyba ten mecz.
1: Tak, Indiana Pacers z Detroit. Males at the Palace. Dokładnie. Jest nawet dokument o tym na Netflixie.
0: Bardzo fajny. Ja też, bardzo fajny.
1: No, ale jak jeszcze niedawno ludzie mogli myśleć, że Oklahoma City Thunder to jest hegemon na następne lata, okazuje się, że bardzo, bardzo szybko wyrósł im równy rywal.
0: Tak, to prawda. Ja też uważam, że to powinno trwać. Naprawdę, dla mnie to jest właśnie finał. No. Chociaż jestem ciekawy, jak właśnie zakończy się rywalizacja po drugiej stronie, no bo nie oszukujmy się, 2-0 w tym momencie Nowy Jork, ale to nie jest scenariusz, który no myślę, że tak się skończy, że to będzie 4-0, sweep i koniec. Tam myślę, że Cavaliersi, tym bardziej, że te kolejne mecze są teraz u nich, myślę, że mają bardzo dużą szansę, żeby wyrównać ten stan.
1: Tak. To na pewno. No już raz w tych playoffach mieli podobną sytuację. No i wtedy też myślę, że chociaż jeden mecz powinno im się udać urwać. Osobiście uważam, że to New York Knicks zawędruje do finałów, ale też nie sądzę, że ta seria skończy się szybkim sweepem i to tyle. Zwłaszcza, że trochę słabo by było, gdyby Knicksi mogli sobie wypoczywać ponad tydzień, a między San Antonio a Oklahoma byłoby walka do ostatniej kropli krwi.
0: Tak jest. Ale powiedz jeszcze o jednej ciekawej rzeczy, którą tu poza anteniu zdradziłeś, bo to jest ciekawy news, ten, który wysłałeś mi.
1: Tak. Nowojorska policja podała dane, według których w trakcie ostatnich 11 meczów playoffs drużyny New York Knicks, czyli zakładam po prostu wszystkich meczów tegorocznych. W godzinach trwania meczu przestępczość w mieście spadła o 45%.
2: Wow!
0: Czyli gangusy po prostu są fanami Knicksów, no.
2: A że im źle idzie, nie mają gdzie się tam wyładować, no bo nie oszukujmy się, Knicksi nie byli przez ostatnie lata jakąś potęgą, no raczej byli takim popychadłem, więc to, co się dzieje teraz, to musi być dla wszystkich fanów tej drużyny jakieś w ogóle spełnienie marzeń trochę, no bo ja nie pamiętam, może nie interesuję się jakoś koszykówką mocno, ale nie pamiętam finałów chociażby konferencji z udziałem tej drużyny.
1: Wiesz co, odkąd przyszedł Jalen Brunson, jest dużo, dużo lepiej w Nowym Jorku, ponieważ poprzednio to były dwie dekady rozczarowań, tam łącznie może były dwa albo trzy występy w playoffach, a tak bardzo, bardzo słabe występy. Ostatnie finały z udziałem Nowego Jorku, to jak dobrze pamiętam, był 1999.
2: Ja, czyli co, jeszcze tam był Patrick Ewing, jeszcze tam grał?
1: Tak, to ostatnie lata. To tak. Pierwsza i jedyna w historii drużyna, która dotarła do finałów, zajmując 8 miejsce w swojej konferencji. No ale w finale San Antonio Spurs byli już za mocni.
2: Zobaczymy, jak będzie w tym roku.
1: Czy nie powtórzy się właśnie scenariusz może, że będziemy mieć te same ekipy, jak gdy Knicks ostatni raz byli w finałach. Mm-hmm. Jest taka opcja.
0: Będziemy obserwować teraz, proszę państwa, te mecze o 2:30, wszystkie w zasadzie o 2:00 już będą teraz, czyli w tym
1: tak
0: prime time'ie. Tak, dokładnie.
1: Tak wygląda.
0: Więc kto tam odważny, to może oczywiście sobie wstać, bo naprawdę będzie warto i będzie co oglądać, a kto mniej odważny, ale lubi koszykówkę, no to
2: zapraszamy w piątek 8 z groszami.
0: Dokładnie.
2: Max Karieta wszystko wam przedstawi i się wyśpicie i będziecie ciekawostki znać i można imponować później kolegom.
1: Dokładnie, tylko nie wstawajcie dla samego Jeremiego Sochana, bo raczej się
0: nie dowiedzieć. Nie grał w ogóle niestety, no ale to było raczej do przewidzenia, że nie będzie grał. No i co? No nic, no czekamy,
2: ale
0: aż go wymienią.
2: Tam, czy wymienia?
0: Nie, no myślę, że gdzieś pójdzie, chociaż dla niego wartość spada, prawda?
1: Tak, i też z tego, co pamiętam, to on ma tylko kontrakt do końca sezonu z Nowym Jorkiem, także raczej po prostu zmieni drużynę.
0: O, jeszcze w ogóle o tych roszadach, bo też się bardzo dużo dzieje różnych zmian, tutaj zwalniają trenera, tutaj zatrudniają. O tym jeszcze, proszę państwa, porozmawiamy, ale za tydzień. Bardzo dziękujemy. Max Kargetta.
2: Cześć, Max.
0: Do usłyszenia.
1: Również dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.

0: powerful. That's powerful.
1: Dwie rzeczy, proszę Państwa, wymagają wspomnienia na antenie, bo zaczęliśmy te tematy, więc wypadałoby je dokończyć. Tak, wróciła Sherry Coke, można sobie sprawdzić. Podobno tutaj ludzie piszą, że to już nie jest ten sam smak,
2: to wiadomo było, ale już...
1: Że
2: będę miał puszkę
1: cukru.
2: Na tej.
1: A właśnie, tak, to jest chyba taka sama. Więc tak, no i...
3: A tu zobaczcie, słuchacze chyba w tej samej firmie pracują, bo sobie zrobili takie...
1: podobny test profilowy.
3: Czerwone, ten, czarno-białe profilowe i żółte tło.
1: To jest na pewno ta sama, na 100%, na 100% ta sama firma.
3: Ej, tak. Chłopie, chłopie, co wysłałeś, co nam tu wysłał?
1: Link jakiś wysłał.
3: Hubert do nas napisał. A tu jest?
1: A tutaj nie znajdziemy, bo to
3: nie znajdziemy,
1: słuchacz,
3: za daleko.
1: Który...
3: Słuchacz, co nam mierzy czas, jeden z taki, co
1: dużo,
3: tam...
1: dużo pisze, ale obaj noszą okulary.
3: O, jeden się nazywa Hubert, a drugi wyspisał o...
1: Koncercie.
3: O słonecznym poranku i utworze Supermercado. Ciekawe, tak. Czy wy pracujecie razem?
1: 100%. Ja uważam, że jeśli nie, to jest bardzo...
3: Jeden chłop pisał o tym, że Harry Potter grany na przyciskach do pralki.
1: Ale to nie dzisiaj chyba.
3: To nie dzisiaj było?
1: Nie.
3: Dzisiaj jest tu. No nieważne, ale muszą być z tej samej firmy. Firma się nazywa Jajo Spółka Zo.
1: Tak. I druga kwestia wymagająca dokończenia. Proszę Państwa, ja dobrze wiem, że tych... To się nazywa mokka, tak? Ta kawiarka taka malutka.
3: Si.
1: To się tego nie myje. Absolutnie nie wolno tego, w sensie płucze się, ale nie myje się żadnymi, wiesz, płynem do mycia naczyń czy
3: chemikaliami.
1: Nie, ja o tym wiem. Natomiast to nie jest też to, co może tak wpłynąć na smak, wydaje mi się, kawy.
3: A nie myślałeś o tym, żeby może przestać w tej kawiarce robić sobie barszczyk?
1: To jest tak jak tu w tych automatach, stary. Co możesz, jak się nazywa, kapciok?
3: Barszczyk, kawa, herbata i kapciok.
1: Kapcioka możesz sobie
3: kapciok
1: zrobić.
3: Kapciok to jak po prostu się płucze i przepłukuje wszystko, co tam jest w tej rurce, to ci wpada kapciok.
1: Słuchaj, jakby tutaj...
3: Ale poczekaj, stary, za jakieś 10 minut zwykle jest pora uzupełniania kapcioka. Tutaj
1: to prawda,
3: przychodzi karmiciel, zobaczymy. Zaraz usłyszymy kroki, jak z wózkiem leci.
1: Ale jakby to Włoch przyszedł i zobaczył, że tu mamy kapcioka, to by powiedział, mamma mia! A już by ładował pistolet z tymi i tymi, penne, makaronem, żeby...
3: Penegan.
1: Tak, penegana ładował. No i jeszcze jedno pytanie padło, czy jadłem w Atlantico Vinaio. Tak, tylko, że Atlantico Vinaio, wydaje mi się, że to jest z Rzymu. Że to jest rzymska kanapkarnia. Nie wiem, jak to się nazywa.
3: Bruschetteria.
1: Ale tam też jest we Florencji, pewnie gdzieś indziej może też jest tego nie wiem. Wiem, że jest w Rzymie i tam jadłem pierwszy raz i teraz we Florencji byłem i też jadłem. I to jest bardzo dobre. Polecam spróbować, jak ktoś będzie albo w Rzymie, albo we Florencji. No bo słuchajcie, no kolejki tam są ogromne.
3: Z jednej
1: ogromne.
3: Strony tak, ale z drugiej strony ty tu wszystkim mówisz, że fajnie, że pysznie, że smacznie, a pierwszą rzeczą, którą mi powiedziałeś, to że za dużo ludzi jak dla ciebie.
1: Tak, mnóstwo
3: ludzi. No więc stary
1: ludzi.
3: Rzym, Neapol czy jakieś tam inne Florencje, to właśnie kojarzyło się z tym, że tam jest...
1: Mnóstwo ludzi.
3: Musiałem się zastanowić, jak powiedzieć, będzie przeklinając
1: dużo
3: ludzi.
1: No to prawda. Tak. Jeszcze chodzi o to, że ta Florencja, wiesz, ma tam bardzo dużo, no tam jest, wiesz, Dawid, tam są te obrazy, wiesz, narodziny Wenus i tak dalej, więc tam ludzie po prostu masowo zjeżdżają, żeby właśnie te główne atrakcje oglądać, no i przy okazji też jakieś inne, bo to robi ogromne wrażenie.
2: Ale o co w ogóle chodzi? Ja czasem tak się zastanawiam, o co chodzi, stary, z tymi właśnie, jak to powiedziałeś, głównymi atrakcjami? Że ludzie chcą stać, nie wiem, 5 godzin gdzieś w jakichś kolejkach, żeby
1: Słuchaj,
2: spojrzeć na obraz,
1: ja ci powiem,
2: czy
1: ty
2: na rzeźbę?
1: Jako znawca kultury, tak?
3: Tak, kulturoznawca to się mówi.
1: No to właśnie powiedziałem.
3: Nie, szukałeś naokoło dosyć mocno. Byłeś blisko, ale
1: no to powinieneś rozumieć, że... Bo ja, jeszcze w jednym miejscu byłem, to ci powiem. Co na mnie niestety wrażenia nie zrobiło i tu prawdopodobnie państwo usłyszą to i powiedzą, ale jak to, ale tu zaraz będzie awantura. Bo były akurat wystawa dzieł Rotko, no nie? Kojarzysz tego malarza.
2: Mark Rotko, jest.
1: Słuchaj.
3: Ja mam stary na dyplomie 5 z kulturoznawstwa, więc
1: no
3: muszę chociaż kojarzyć.
1: Pod ileś tam 20 parę milionów chodzą te jego obrazy. Ja to widziałem.
2: To jest stary pranie hajsu.
1: No, tak mi się wydaje.
3: Jestem przekonany, że to jest jakieś tam pranie hajsu, że ktoś zamówił obraz, gdzieś to ubezpieczył, coś tam ten, jakaś podatkowa dywersyfikacja, nie wiem, nie znam się na wyższych sferach hajsowych, ale no nie wydaje mi się, żeby większość z tych takich rzeczy to były podyktowane jakimś takim, wiesz, jakąś taką inwencją twórczą, jakąś chęcią pokazania czegoś. Wydaje mi się, że to jednak jest w jakiś tam sposób.
1: Powiem ci
3: jak
1: tak.
3: Jak nas wezmą do tej masonerii, to się dowiemy.
1: No, to prawda.
3: Więc jeżeli szukacie, szanowni masoni, dwóch śmiesznych chłopaków, co wam mogą zrobić event stand-upowy i poprowadzić jakąś konferencję, to weźcie się, odezwijcie. 886 dzwoni. O, dzwoni Adam.
1: Dzwoni Adam na WhatsAppa.
3: Adam, czy ty jesteś masonem?
1: Bo jeżeli jak nie, to nie odbieramy.
3: Jak jesteś, musisz najpierw napisać, jestem masonem i dopiero wtedy będziemy...
1: Ale też nie mamy, Adam, nie mamy czasu, słuchaj, bo my ciekawy temat rozpoczęliśmy, a nie mamy czasu, żeby go kontynuować.
3: Napisz,
1: niestety.
3: Adam, co chcesz.
1: Napisz.
3: Oddzwonimy w wolnej chwili. Tak. Zadzwonimy do pana, będzie pan zadowolony.
1: Proszę państwa, być może to będziemy kontynuować ten temat, bo jest bardzo ciekawa, jeszcze nie powiedziałem wszystkiego. A tymczasem co?
3: Tymczasem
1: teraz to już musisz powiedzieć coś jeszcze do ludzi.
3: W tym momencie, szanowni państwo, przyszedł... A, nie mogę. Jesteśmy tutaj, bo pytał tutaj słuchacz, to ja może odpowiem na pytanie, ty się tutaj ustawiaj, bo ja już któryś raz powiedziałem ała dzisiaj i zauważył to słuchacz, to prawda, ponieważ wczoraj byłem na chwilę na działce, ponieważ moja wspaniała ekipa montuje tam Małpi Guy.
1: I o tym też porozmawiamy.
3: I testowałem tyrolkę. No i okazuje się, że hamulec był zamontowany troszeczkę zbyt blisko drzewa i z impetem, jak plecami, jak nie przyfanzoliłem stary w drzewo, to mnie zgięło na 20 minut. W nocy na lewym boku spałem i teraz jak próbuję wstać, czy coś, cokolwiek, co do czego jest potrzebny prawy półdupek zrobić, no to... To wychodzi
1: Słuchaj.
3: Ze mnie takie małe.
1: O. Dobrze, że to ty testowałeś, a...
3: No ja po to zrobiłem.
1: Żeby, ale... Głównie po to, żeby sam pojeździć.
3: Nie, głównie po to, żeby sprawdzić.
1: Wrócimy do tematu.
4: Autopromocja. Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
5: Autopromocja.
1: W pół do dziewiątej serwis i Łukasz Górski.
5: Akademicki Radio Campus.
6: A w serwisie kolejne wzrosty cen ropy, twórca cinkciarz.pl zatrzymany oraz nowa wystawa w Warszawie.
5: Wiadomości.
6: Ceny ropy naftowej ponownie idą w górę po trzydniowych spadkach. Póki co nie wpłynęło to jednak na amerykańską giełdę, która zwyżkuje i szykuje się do wielkich debiutów firm technologicznych, w tym OpenAI oraz SpaceX. Ważną rzeczą jest energia. Udało nam się obniżyć jej ceny, mimo naszej małej przygody z Iranem. Muszę powiedzieć, że giełda jest w świetnym stanie dzisiaj. Od 59 dni jest non-stop na historycznych szczytach. Mówił wczoraj prezydent USA podczas konferencji w Białym Domu. Tymczasem Iran wciąż twardo negocjuje warunki pokoju. Pomimo kruchego zawieszenia broni, deklaruje chęć dalszego wzbogacania uranu. Jak podaje portal Money.pl, Marcin P., założyciel Cinkciarz.pl, został zatrzymany w USA i czeka go ekstradycja do Polski. Mężczyzna jest oskarżony o oszustwo na szkodę ponad 7 tysięcy klientów, pranie pieniędzy oraz naruszenie ustawy o usługach płatniczych. Grozi mu za to łącznie do 25 lat więzienia. Założony przez Marcina P. w 2007 roku internetowy kantor wymiany walut Cinkciarz.pl sponsorował reprezentację Polski w piłce nożnej. Oskarżony uznawany był za człowieka sukcesu i jednego z pierwszych Polaków, którzy dorobili się miliarda złotych na nowoczesnych technologiach. Od wczoraj w Warszawie można oglądać wystawę Uchwyć życie, poświęconą twórczości Józefa Czapskiego oraz Zbysława Maciejewskiego. Ponad 90 prac artystów, których, jak to się mówi, więcej dzieli niż łączy, wystawiono w galerii Atak przy ulicy Mazowieckiej na Śródmieściu. Wystawa będzie dostępna do 26 września tego roku.
5: Korki.
1: O sarenkach powiedz.
3: O sarenkach? Sarenka na mrozie nie może. Czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze po udzie. Niech się
1: naje do syta.
5: Pogoda.
1: Po prostu napisał słuchacz, że gdzieś tam sarenki chodzą.
3: W okolicach S8. Ale to w ogóle niech przestanie nas w żaden sposób dziwić, ponieważ wbijają nam się zwierzęta do miast.
1: Nie przestaje nas zaczynać dziwić.
3: Wiesz dlaczego? No. Zwierzęta wbijają do miasta? Bo Warszawa jest super i mają tu co robić i nad Wisłą mogą posiedzieć i pójść sobie do klubu i są festiwale różne i tak.

0: No i co? I ja powiem ci jedną rzecz. W odpowiedzi na twoje wahania dotyczące tego, czy
1: nastrojów.
0: Warto tak... nastrojów. Faktycznie to jest tak, że czekasz w ogromnej kolejce, żeby zobaczyć jedno dzieło na przykład, prawda?
1: No.
0: No bo tam, gdzie jest ta rzeźba Dawida, no to jest oczywiście kilka innych dzieł, no dobra, kilkadziesiąt innych dzieł. Nawet są takie bardzo... To warto zobaczyć rzeźby niedokończone, które Michał Anioł zaczął rzeźbić, nie? To też możesz zobaczyć, jak, wiesz, wygląda już ta część skończona i jeszcze ta część, która jest w klocu takim, no nie? No, bardzo to jest ciekawe, no ale wiesz, sam efekt, powiem ci tak, no warto to zobaczyć na żywo. Ja nie jestem jakimś takim wczutym odbiorcą sztuki, który potrafiłby ci powiedzieć, o, ja mogę godzinami siedzieć i kontemplować. I,
1: ja mogę godzinami siedzieć i patrzeć, stary, na w przestrzeń, na zachód słońca,
0: no, tak,
1: na coś takiego.
0: Tak, ale... ja też tak mam.
2: Dlatego też chyba, ała,
1: nie zostałem zawodowym kulturoznawcą, tylko jestem...
0: hobbystą.
1: Tak, kulturoznawca amator.
0: No właśnie, ale to mimo tego, że tam jest mnóstwo ludzi, no to jest takie poczucie, że no obcujesz z taką wysoką kulturą.
1: Ja mam tak co tydzień, jak się z tobą spotykam.
0: No wiem, dziękuję. No.
1: Przychodzę tu do studia, poobcuję się z kulturą wysoką i mam normalnie, mój taki limit jest wypełniony, nasączony jestem tą kulturą.
0: Na kolejny tydzień.
1: Na kolejny tydzień, a my przecież jeszcze się spotykamy, nie tylko w radiu, tak? Więc u nas w biurze też jeszcze tam sączysz mi tę kulturę do ucha.
0: No to prawda, ale ogólnie jeśli tam będziesz, polecam. Polecam, tylko trzeba zarezerwować, to pamiętajcie państwo.
1: To w ogóle zapomnij, ja to w ogóle nie lubię
0: ludzi
1: takich rzeczy.
0: Też,
1: ludzi
0: ja
1: nie lubię, nie lubię rezerwować, nie lubię stać w kolejkach.
0: No wiem, ale warto,
1: ja
0: mówię
1: na naturę ci. Mogę, tak.
0: To akurat, jeżeli na mnie to zrobiło wrażenie, to na tobie na pewno zrobi też. Mówię ci.
1: Wydaje mi się, że zobacz. Troszeczkę mamy... jednak rozbieżne gusta, jeżeli chodzi o
0: dobra,
1: wrażenie.
0: Pójdź, zobacz.
1: Idę, mały... to cześć, dziękuję bardzo. To ja idę w takim razie.
0: Mały lifehack jeszcze dla państwa, bo no fakt jest taki, że tam jest wszystko skumulowane, dlatego tak dużo ludzi też jest, bo po pierwsze, wielkie dzieła. Po drugie, bardzo dużo jest rzeczy, które można, muzeum, galerii.
1: A lifehack taki to
0: bazylik.
1: Jest po prostu, że wchodzisz tam gdzieś między ludzi.
0: I udajesz, że jesteś z wycieczką.
1: Nie, i krzyczysz... Allah, Allah! I nagle się robi pusto i możesz się stać i kontemplować.
0: Nie, ale ciekawa rzecz jest taka, że tam jest bardzo takich dużo tajniaków. Nie wiedziałem, na przykład byłem świadkiem jednej akcji.
1: Jak wyglądała akcja?
0: No bo tam dużo jest takich panów.
1: Biegli?
0: Nie
1: ktoś tam, ktoś biegał czy nie biegał?
0: Gonili takiego, znaczy oni też tak nie robią zamieszania dużego, ale była ich trójka.
1: Tak
0: jedna
1: zwane
0: pani,
1: ciche gonienie.
0: Tak, jedna pani, dwóch chłopów. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka nie powiedziałbyś, że mogą być związani z funkcjonariuszami prawa. I pod, wiesz, idą, ale ci goście, którzy tam się rozstawiają, bo oni sprzedają jakieś takie repliki, jakieś takie, wiesz, takie obrazki.
1: Chiński no. Szmelc.
0: Nie, nawet nie chiński chyba.
1: Na stówę chiński.
0: Jakieś takie, wiesz, niby, że pomalowane obrazki. Rozkładają to na ulicy.
1: Ale szprajem?
0: Nie.
1: A ja lubię, jak szprajem malują.
0: Nie,
1: widziałeś
0: no to,
1: takich, co szprajem
0: to
1: robią?
0: To nie są prawdziwi artyści, tylko chłopy, które kupią to za 10 centów, a sprzedają...
1: No to
0: za...
1: mówię chiński szmelc, no,
0: za
1: a ty mówisz, że nie wiem.
0: No bo wydaje mi się, że to nawet nie jest chiński, tylko jakiś...
1: Z innej planety.
0: Jakiś turecki, czy coś podobnego.
1: Interplanetary szmelc.
0: Więc oni to rozkładają, mają takich powiedzmy 5, 6, 7 takich kartek. Rozkładają to na środku ulicy. Że nie możesz przejść, nie? Rozkładają na środku ulicy i myślą, że ktoś to kupi, nie? Ale może ktoś to kupuje, bo ich jest tam naprawdę sporo i mają telefony. I gadają cały czas przez telefon, pewnie się ostrzegają. I rzeczywiście gościu gadał przez telefon i nagle w ostatnim momencie, dosłownie w ostatnim momencie tylko dwa te obrazki wziął i uciekł, bo właśnie wyszli od razu na niego, wiesz, ściągnęli te obrazki z ziemi i poszli dalej, nie? To byli właśnie tajniacy.
1: Tajne oddziały sprzątające miasto.
0: Tak. Dobra, wracając do tematu. Mały lifehack dla państwa, gdybyście chcieli kiedyś odwiedzić Florencję. Firenze kart. Koniecznie. Jeżeli będziecie tam, bo tam w jeden dzień to nie zdążycie. Oczywiście, jak idziecie na jeden dzień, to nie kupujcie tego. Ale jeżeli będziecie tam 3, 4, 5 dni, to koniecznie Firenze kart, bo zaoszczędzicie bardzo dużo pieniędzy, a z tą kartą możecie wejść do prawie wszystkich miejsc. Tam chyba z 60 miejsc, gdzie możecie wejść. Z tą tą kartą.
1: A z ilu miejsc można wyjść? Takiej samej ilości?
0: Słuchaj,
1: czy jest większa
0: jak ci
1: ilość?
0: Się tak spodoba, to możesz się schować gdzieś.
1: Możesz też wyjść z siebie.
0: Tak. No ale to naprawdę nie jest miejsce na jeden dzień. To jest miejsce na 3-4, od 3 dni. 3 to jest minimum, żeby tam coś trochę zobaczyć. Bo wiadomo, trochę się czeka. Ja już byłem taki przesycony nawet, jak wychodziłem z niektórych miejsc, bo bardzo dużo dzieł widziałem. No, i widziałem też Marka Rotko.
1: Na żywo?
0: Tak.
1: Siemasz Mark.
0: Na autoportrecie jego.
1: A on mówi, siemasz Chris Szyniawski.
0: No i to ja na przykład nie rozumiem tego.
1: Dobra, słuchajcie, szanowni państwo, szybko jest tutaj do was pytanie, bo napisał do mnie mój serdeczny kumpel Hubert Skrzyński, wybitny improwizator z klubu komediowego i wymyśla właśnie tytuły spektakli na nadchodzący okres wakacyjny. Pierwszy, co robią dorośli, kiedy dzieci są na koloniach, improdokument wakacyjny. Czy weekend w bemowskiej kawalerce taty, czyli wakacje po rozwodzie. I trzeci, ja chcę gór, a on morza, więc jesteśmy w Kutnie. Który z państwu z tych trzech tytułów się najbardziej podoba? Poproszę o SMS-y 886-971-971. Może w ten sposób pomożemy Hubertowi oraz osobom układającym repertuar w klubie komediowym.
0: No i państwo będziecie mieli realny wpływ na właśnie ten repertuar, bo to wy będziecie osobami, które zadecydują ostatecznie, jaki będzie tytuł spektaklu.
1: Co robią dorośli, kiedy dzieci są na koloniach? Improdokument wakacyjny. Tytuł numer 2. Weekend w bemowskiej kawalerce taty, czyli wakacje po rozwodzie. Oraz trzeci. Ja chcę gór, a on morza, więc jesteśmy w Kutnie. Który z państwa najbardziej się podoba? 886-971-971. A ty, Hubert, jeżeli słuchasz, to szykuj jakieś podwójne zaproszenie. Tutaj będziemy musieli
0: komuś
1: coś rozdać,
0: tak.
1: No bo to tak...
0: Koniecznie. To co? To może ten utwór, który chciałeś zagrać teraz, tylko widzę,
1: który?
0: Że są jakieś...
1: Albo mi się tutaj dwie zmienia... Opcje. Które dwie opcje?
0: Dwie opcje, na dwóch płytach masz ten sam...
1: To ten tylko... drugi, ała!
0: O tym jeszcze też porozmawiamy. Co boli? Co dzisiaj boli Maćka?
1: Poślad. Nad pośladzie.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
3: Reklama. No i proszę, szybko rozdane zaproszenie. Tutaj Maciek już koresponduje z osobą, która najładniej napisała. Ja nie czytałem, ale widzę, że dużo jest napisane. Więc myślę, że dla mnie to jest wystarczający argument. A Maciek przeczytał, więc jeszcze dodatkowo merytorycznie sprawdził pod kątem merytorycznym.
4: Tak, bardzo ładnie tutaj Monika uargumentowała wszystko, także...
3: Gdzieś się wybierze.
4: Gdzieś do komediaka się wybierzesz, zaraz ci Monika dokończę, zejdziemy z anteny, dokończę ci pisać, co musisz jeszcze zrobić, żeby taki wieczór spędzić.
3: Tak, a skoro jesteśmy przy wydarzeniach...
4: To ja chcę przy okazji Państwa serdecznie, ale to serdecznie zaprosić na wydarzenie, które będzie miało miejsce już w najbliższy czwartek, 27 maja. Nie kto inny jak Tomek Skrzypek nagrywa swój materiał w Hydrozagadce i mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Nie trzeba tutaj nic specjalnego robić, nie trzeba nawet zapisywać naszego numeru telefonu, ponieważ wiem, że będzie zainteresowanych dużo, więc ja od razu odsyłam Was do Tomka. Hasło, jakie trzeba mu w wiadomości napisać, to coś musicie pojechać mnie, że jestem wysoki. Bo on ogólnie jest konusem przeokrutnym i on się zawsze ze mnie śmieje, że jestem wysoki, coś tam, więc napiszcie coś tam, że skarlały Adamczyk, czy coś tam sobie wymyślicie, skrzypek.tomek na Instagramie, kto najbardziej pojedzie po moim wzroście, to co najbardziej Tomka rozśmieszy, tę osobę on zaprosi. Występ jest, o ile się nie mylę, o godzinie 20 w czwartek 27, piszecie do skrzypek.tomek na Instagramie i drwicie z moich 2 metrów prawie wzrostu. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, ja jeszcze powiem Państwu też, gdyby ktoś chciał wybrać się też na wieczór komediowy, ale no myślę, że jednego z takich fenomenów, który się pojawił na scenie stand-upowej.
4: Fenomen wraca? Nie. Ekonomii żółw?
3: Tak, więc jest taki komik, który... O, zobacz, jak mi się...
4: Żart puszczam w miasto.
3: Zobacz, 2 lata temu, proszę bardzo, Kaplica Sykstyńska. Mi się wyświetliło właśnie. No, nieźle. Bardzo ładne robiłem wtedy zdjęcia.
4: To co się stało, że teraz brzydkie robisz?
3: Co ty gadasz? Widziałeś moje relacje? Stary.
4: Nie widziałem.
3: Widziałeś,
4: komentowałeś. Tak,
3: tak. W każdym razie, szanowni państwo, już 3 czerwca, dobrze mówię?
4: No, już niebawem, tak.
3: W czerwcu w każdym razie, to już niedługo.
4: A, tu mówisz o Kubie Rafalskim.
3: O Kubie Rafalskim, tak. No, powiem Państwu szczerze, warto się na to wydarzenie wybrać. W 3 dokładnie czerwca w Terminalu Kultury Gosław, czyli niedaleko Maćka, wystąpi Kuba.
4: Tak, dokładnie pomiędzy mną a Łatwogangiem w połowie drogi jest, jest Terminal Kultury Gosław. Także ulica Nowaka Jeziorańskiego ma dla Was mnóstwo atrakcji, szanowni Państwo.
3: To prawda. 3 czerwca, szanowni Państwo, naprawdę mówię o tym teraz, dlatego że będziemy jeszcze oczywiście mówić później, tylko że tutaj jest tak, że to wydarzenie jest wrzucane i wydarzenie za chwilę jest wyprzedane. Więc póki jeszcze są bilety, to Państwu zdradzam, że są jeszcze, niedługo nie będzie. Może będą, może nie będzie, lepiej się zaopatrzyć wcześniej. No i tyle. To co? Jakiś utwór teraz?
4: Tak, ale ja chcę jeszcze takiego do podręczenia.
3: A ja wiem chyba, tak?
4: Co?
3: A ja myślałem, że ten.
4: Nie, ten już w takim klimacie był. Puścimy coś innego. Szanowni Państwo, możecie teraz jeszcze... O, już mam, dobra, cofam Was, nie potrzebuję Was. Poradziłem sobie sam, jak zwykle.

Dobra, albo zrobimy inaczej. Zostaniemy z tym samym, tylko puścimy go bez remiksu, żebyśmy szybciej mogli sobie przypomnieć, co to jest za wspaniały utwór i jak bardzo wszyscy tęsknimy za imprezami w tym klimacie, a mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej dwie edycje w te wakacje zrobić, więc mam nadzieję, że spotkamy się i sobie potańczymy do na przykład czegoś takiego.

0: Ależbym se wskoczył w lniane spodnie.
1: Widzisz, no właśnie, ale ja mówię. Słuchawki to jest...
0: Bo co, bo nie mogę sobie beknąć?
1: Możesz, tylko
0: jestem
1: po prostu
0: człowiekiem.
1: Experience jest lepszy.
0: Jaki? Dla ludzi? Dla słuchaczy? Bardzo możliwe.
1: Dla ciebie, dla ciebie.
0: Dla mnie jest experience, jak cię mogę za kolanko złapać. To jest mój experience.
1: I złapał mnie, proszę państwa, za...
0: Za kolanko.
1: Nie za kolanko, tylko
0: bo
1: tu.
0: Bo trzymasz rękę na kolanku, zabierz tę rękę,
1: złapałem.
0: Zabierz tę i o, już cię za kolanko trzymam.
1: No tak. Dobrze, opowiedzmy teraz o tym twoim bólu, to znaczy przejdźmy
0: bólu.
1: Płynnie od bólu do tego, co
0: bólu, gulu.
1: Było powodem tego bólu.
0: A ja już powiedziałem, czy nie?
1: Ale no teraz, bo dobra, bo myśmy zatrzymali się na etapie, jak ty wpadłeś na pomysł, żeby zbudować domek na drzewie.
0: Tak.
1: No i ten pomysł eskalował. I to...
0: W sensie pomysł nie, pomysł zawsze był taki, żeby zbudować małpi gaj. Tylko że chciałem to zrobić przy pomocy
1: młotka, gwoździ
0: i też zaangażować moje dwie...
1: Coś tam patyk, weź, kilku kumpli, ten. Pamiętasz to?
0: Nie, nie znam.
1: Okay.
0: O, nie znam piosenek o kumplach i patykach. Starałem się takich unikać. Nie wiem, czego tam was na tej oazie uczyli.
1: Co ty gadasz?
0: No to taka oazowa piosenka. Kumpli weź i patyk chcesz i pod namiotem bawcie się. To tak szło. Weźcie jeden koc, bo to zimna noc i przykryjcie w trójkę się.
1: Nie ma takiej piosenki jakby co, proszę państwa.
0: Jest, no Krzysiek, ty przecież mi śpiewałeś się dzisiaj rano.
1: Co ty gadasz? Posłuchaj, posłuchaj o co chodzi. Tutaj ci zaraz zagram.
2: Na jaki czas?
3: Jedzonka.

0: aferę, no to ja jestem, tutaj jest, to jest, mogę można powiedzieć skąd to jest?
1: No pewnie,
0: z Kubusia Puchatka,
1: no tak?
0: I głównie Tygrysek i Kubuś Puchatek budują dom, a Prosiaczek ciągle gdzieś tam wpadnie na drzewo, gdzieś tam zniknie, coś tam poudaje, że robi. I ja na tej mojej budowie jestem Prosiaczkiem niestety. Jestem inwestorem zastępczym albo producentem artystycznym, też lubię siebie tak nazywać, bo ja od 3 lat myślałem, że to powinno powstać, no bo mi zaraz dzieci dojrzeją i już nie będą chciały się bawić w domku na drzewie, ale mam dwóch wspaniałych, właściwie mam jednego majstra, który jest wybitny i nikomu nie podałem jego numeru telefonu, bo nie będzie miał dla mnie czasu.

0: No super ta piosenka była. Ja pamiętam, jak ja... Można o tym powiedzieć, bo już nie ma tego radia. W radiu bajka słuchaj miałem. Przepraszam.
1: Ja dlatego nie noszę słuchawek. Dał słuchawki, załóżek experience. I nadepnął mi na kabel i ja już więcej tego nie zrobię. 15 lat nie nosiłem, wytrzymałem, dalej wytrzymam. Co za hamowa.
0: Przepraszam. Chciałem powiedzieć tak, że miałem doświadczenie w radiu bajka i super były piosenki. Naprawdę super były piosenki.
1: A propos, jak jesteśmy przy takich tematach dziecięco tych, to ja chciałbym serdecznie polecić, to jest polecajka prosto z serca, a nie, że mi ktoś za to zapłacił, bo mi się nie płaci za takie rzeczy, ale słuchowisko dla dzieci o Kocie Mundku. Już tutaj się Krzysiu śmiał, bo przeglądał mój plecak z winylami, ale jest kurde stary... No jest fajne, no jest taki stary, niby są, wiesz, policjanci, wszystko dzieje się w Łodzi i są prawdziwe ulice, prawdziwe miejsca, prawdziwe wydarzenia, jakieś artefakty, pomniki, to w ogóle jest to słuchowisko w jakiś tam sposób sponsorowane chyba przez miasto Łódź i przez różne tam, bo pojawiają się też nazwy sklepów, parków, galerii handlowych, rozwiązują sprawy kryminalne. I kurczę stary...
0: No to ciekawe.
1: Powiem ci, że nawet mi się tego fajnie słucha. Wiadomo, no, że jak tam w piątej minucie już domyślam się, jak to się skończy, no bo to jednak nie potrzeba tam jakiejś tam, wiesz, wielkich dedukcji. Zdolności dedukcji, ale kurde, jest to super nagrane, mega klimatycznie, ekstra głosy są. To jest jedyny moment, kiedy w samochodzie jest cicho. Jak puszczam Mundka, to nagle ustają z tyłu wszystkie walki, kłótnie, waśnie.
0: Spory.
1: Tak.
0: Ej, no to super.
1: I jest super i jedziemy w ten weekend do Łodzi. Mam nadzieję, że przejdziemy się kawałek śladami
0: historii
1: tropą
0: Kota
1: Mundka. Tak. Także ekstra polecam rodzicom, którzy mają dzieci w okolicach tak 5-10. Wydaje mi się, że to jest taki okres...
0: Dobra, wracamy do domku.
1: Wracamy do domku.
0: Powiedz, bo to nie jest...
1: No i testowałem tyrolkę tak. Po prostu.
0: Tyrolkę testowałeś, wpadłeś na drzewo, no ale wiesz, sam fakt, że w domku na drzewie, to jest jak w Kevin sam w domu. On też
1: lepiej
0: miał tyrolkę.
1: Jest lepiej niż w Kevin sam w domu. Bo tyrolka nie idzie prosto od domu, tylko żeby przejść do tyrolki, która jest 3 drzewa dalej, trzeba przejść po takim wiszącym mostku.
0: O, nie no, marzenie.
1: A na tę platformę można wejść albo po ściance wspinaczkowej, albo przez mostek do domu, albo jeszcze sznur jest podwieszony i po tym sznurze można się jeszcze tam
0: wspiąć,
1: także na drzewie stawiasz stopy. Mhm. Mam nadzieję, że...
0: Jaki wymiar domku?
1: Platforma ma 3x3, domek ma 2x2. Mhm. Więc jest już tam wyszlifowane, pomalowane wszystko. Dzisiaj rano przyjechał pan Grzegorz, przywiózł piasek. Więc już mi tam chłopaki wrzucają piasek do piaskownicy. Mam nadzieję, że jak pokażę chłopakom, to będę miał ich z głowy na 4-8.
0: A teraz pytanie jeszcze takie dla z rodziców, którzy tak bardzo o bezpieczeństwo dbają. Czy jakieś zabezpieczenie na ziemi jest?
1: Ale no, nie ma.
0: No rozumiem, no.
1: Nie ma, żadnego zabezpieczenia. Ja się wychowywałem bez zabezpieczeń na ziemi, oni również się będą wychowywać bez zabezpieczeń na ziemi. Nie oszukujmy się, też małe dzieci są elastyczne dosyć.
0: To prawda.
1: Trudno im zrobić krzywdę. Taką im samym też jest trudno zrobić sobie krzywdę, więc... A tam nie ma betonu ani nic, no co, najwyżej spadnie na szyszkę. Wow, ale hardcore.
0: A jak wysoko to jest?
1: No...
0: Będzie z 15 metrów!
1: Nie, no. Wszystko zostało wymyślone tak, że ja mogę pod tymi rzeczami przejść nie schylając się.
0: No to
1: więc
0: co najmniej
1: 2-10 nad ziemią.
0: No to jest już, można coś zrobić.
1: A tyrolka ma stary ze 25 metrów.
0: Jak ty byś na przykład spadł z takiej wysokości, to już mógłbyś...
1: Nie wstać.
0: Nie wstać. To prawda.
1: Trzeba by mnie powstać tym takim napojem, co to jak padłeś, to trzeba...
0: No i nie wiem, czy nawet i by to pomogło. Tak, proszę państwa, czytam... O, zobacz, masz nawet Papa Lenkiewicz napisał... Papa też do mnie pisał, dziękuję za pamięć. Wyrośliśmy już z Mundka, czyli kolejny etap, jak skończycie to słuchać, to jest jakiś czajnik.
1: Ja się boję
0: czekaj,
1: trochę.
0: Czajnik to jest jakiś youtuber chyba.
1: Ja się boję, bo mój starszy syn coś zaczyna gadać o jakichś palionach i o jakichś... Czekaj, o kim on jeszcze gada? Jakiś... Luczek i Pimpek też coś takiego? Zaczynam, może ktoś z Państwa będzie w stanie mi to rozszyfrować? 886-971-971.
0: To jeszcze brzmi jak coś dla dzieci, no ale Czajnik to jest taki YouTuber. Teraz mi się skojarzyło, jak przeczytałem. No ale wiesz, nie wiedziałem, że Papa Lenkiewicz ma też w podobnym wieku dzieci.
1: Nie, on ma starsze te dzieci.
0: No chyba tak.
1: Dużo starsze.
0: No to nic dziwnego, no to wtedy oczywiście, że tak. O, widzę, że to będzie dobry. To będzie dobry utwór.
1: Dobry, no ten, dobry. No ten, oczywiście.
0: O, słuchajcie, to jest jedna, najbardziej mi zapadła w pamięć ta bajka, bo ja ją dostałem, jak to było, wczesne lata.
1: 70.
0: Jak dostałem ją na kasecie, na urodziny chyba, jeszcze. Czy jako prezent, jakoś, nie pamiętam, ale dostałem, od brata dostałem tę kasetę, pamiętam. I oglądałem, znałem teksty na pamięć.
1: A grałeś w grę?
0: Była gra też, ale było dużo, bo u Królew była gra.
1: No wiem,
0: była,
1: ale
0: ta...
1: mi chodzi o tą konkretnie jedną, bo tu normalnie, stary, ona jest...
0: Stary, teraz to może się...
1: W przeglądarce, wiesz o tym.
0: Takie gry teraz są w przeglądarkach i można se pograć. Zaraz se pogramy.
1: Lecimy?
0: Tak, dawaj, to jest super.

gęścitej tok, przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask, brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: No i widzicie państwo, jak na wielbłądach przez chwilę wyobraźni sobie pojeździliśmy.
1: Mnie, stary, aż plecy bolą.
0: No, no, od wielbłądów mogą boleć, to prawda. Ale też są takie konie, które tak, wiesz, mocno wybijają i tak trzeba
1: nie
0: się
1: wiem,
0: do nich
1: przyzwyczaić. Nie, to o koniach ty wiesz, ja nie wiem. Ty jesteś moją koleżanką koniarą.
0: Tak. No, to prawda. Niektóre takie są, co mocno wybijają i trzeba się dostosować do nich. No, jest trochę trudniej wtedy. No. Słuchajcie, pograłbym sobie takich utworów, bo naprawdę ja uwielbiam te piosenki. Uwielbiam te piosenki, bym mógł grać i grać. Ale to musiałbym zrobić jakąś w nocy audycję, gdzie mało osób będzie słuchać i wtedy wszystkie takie fajne piosenki moglibyśmy sobie pograć,
1: wiesz,
0: nie?
1: Co? Powiem ci, że nie musimy.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów po

0: No i co? I co? I gramy, proszę państwa, sobie tak. No, takie mamy dzisiaj radio i fajnie. I teraz na zakończenie chyba tylko musi to być od początku.
1: No to przestań gadać i daj głośniej.
2: To nie byle.
0: Dalej od początku musi być.
1: Rewind selecta.
2: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiatr.
1: Gdy był ze mnie mały wiatr.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Campus na zegarach 9:30, piątek 22 maja, a serwis przygotował i przedstawi Łukasz Górski.
4: Akademickie Radio Campus.
5: W serwisie spór w Senacie o interwencję policji, polscy aktywiści wracają z Izraela oraz decyzja w sprawie przełomowego kanadyjskiego referendum.
4: Wiadomości.
5: Wczoraj w Senacie RP, poza wystąpieniem Andrzeja Poczobuta, rozpoczęła się dyskusja na temat wejścia policji do mieszkania redaktora naczelnego telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza.
6: Zirytowało mnie jedno, bo ta interwencja będzie wyjaśniona i to zostało powiedziane już wielokrotnie. Natomiast koledzy z obecnej opozycji wykorzystali tę debatę, aby przedstawić obraz czarno-biały.
5: Mówił Tomasz Grodzki, były marszałek Senatu. Tymczasem Aleksander Szwed z Prawa i Sprawiedliwości przedstawił sytuację następująco.
7: Najpierw dochodzi do działań budzących ogromne wątpliwości, później pojawia się strach przed politycznymi konsekwencjami, więc rozpoczyna się akcja odwracania znaczeń i mówię o tej sferze medialnej w tak zwanych mediach publicznych w likwidacji. Ofiara ma stać się winna, a odpowiedzialni mają przedstawiać się jako obrońcy prawa.
5: Wedle zapowiedzi wiceministra Czesława Mroczka sprawa ma zostać niedługo wyjaśniona. Są informacje na temat polskich członków globalnej flotyli Sumut, która próbowała przedrzeć się do strefy Gazy z pomocą humanitarną. Cała polska delegacja, która opuściła w czwartek Izrael, jest już bezpieczna w Turcji, a ich stan jest dobry. Aktywiści zarzucają polskim władzom bezczynność. Ich zdaniem od porwania do pierwszego komunikatu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych minęły aż 2 doby i był on ograniczony do wyrażenia zaniepokojenia. Izrael od wielu lat utrzymuje blokadę morską strefy Gazy, której legalność jest przedmiotem sporu. Aktywiści z globalnej flotylii Sumut uznają ją za nielegalną i deklarują jej symboliczne przełamanie przy użyciu żaglówek. Wczoraj wieczorem Danielle Smith, premier kanadyjskiej prowincji Alberta, ogłosiła, że w październiku będzie miał miejsce referendum w sprawie niepodległości tej prowincji. Wniosek o referendum secesji został przygotowany przez kampanię Stay Free Alberta, powiązaną z separatystycznym ugrupowaniem Alberta Prosperity Project, które jest z kolei wspierane przez republikanów z USA. Samo zwycięstwo separatystów nie przesądziłoby podziału Kanady, gdyż jak wskazują niektórzy prawnicy, obszar związany jest z traktatami z koroną brytyjską. Przyszłość Alberty, czwartej największej prowincji państwa, ma się wyjaśnić 19 października.
4: Korki.
8: Krzysiek powiedział, weź ty korki zrób, powiedz chociaż raz, więc mówię, raz.
4: Pogoda.
3: Dobrze, ja tylko powiem, co w weekend, bo miało być załamanie pogody. Słyszałem, nawet widziałem, jeszcze wczoraj były takie...
8: Co widziałeś, jak się łamie?
3: Że tak, że...
8: Jak się pogoda łamie?
3: Mają być, nawet do 13 stopni miało być, ale już te scenariusze chyba poszły w zapomnienie, bo rzeczywiście w ciągu tygodnia będzie załamanie pogody, ale stopni będzie 18.
8: Takie więc... załamanko bardziej niż załamanie.
3: Tak, no będzie deszcz i to jest dobra wiadomość, natomiast miało być tego deszczu więcej.
8: Daj spokój, nie ma deszczu w ogóle, nic, susza jest przeokrutna.
3: No właśnie o to chodzi.
8: Proszę,
3: no.
8: Wielka prośba do państwa, jak chodzicie po ulicy, to plujcie na trawniki.
3: Albo jak pijecie wodę, to trochę się tam podzielcie, na przykład
8: tak,
3: z roślinami.
8: Tak, za tych, co nie mogą.
3: Tak. No, 25 stopni i później w środku tygodnia do 18, ale potem znowu ta temperatura się podniesie. No troszkę popada, ale to jest wszystko mało.

0: Krótkie podsumowanie tego, gdzie państwa możemy zaprosić. Ja powiem tylko tyle. Kuba Rafalski, 3 czerwca. Wejdźcie sobie, szanowni państwo, na jego profil. Zobaczcie sobie, kto to jest. Poczytajcie komentarze. I niech to będzie wystarczającą zachętą do tego, żeby na ten występ się udać. 3 czerwca, Terminal Kultury Gocław. Kuba Rafalski ze swoim pełnym materiałem.
1: Bohater na miarę czasów?
0: Tak.
1: Tak się nazywa program.
0: Fajna grafika też, polecam sobie zobaczyć. I tyle.
1: A ja zapraszam serdecznie jeszcze raz na Tomka Skrzypka, 27 dzień maja, najbliższy czwartek. Jeżeli państwo nie słyszeli, to Tomek ma dla was 2 podwójne zaproszenia. Trzeba pojechać mnie po tym, że jestem wysoki, bo Tomek jest konusem strasznym i lubi się śmiać z tego, że jestem wysoki, więc jeżeli ktoś chce zapunktować, to należy się pośmiać z mojego wzrostu. A gdzie to robić? U niego na Instagramie skrzypek.tomek. Radźcie se sami.
0: I na razie to by było chyba na
1: tyle, bo zbliża się lato, zbliża się czas intensywnego działkowania, zbliża się czas bulwarowania, a nie siedzenia na zamkniętych jakichś tam piwnicach, gdzie śmierdzi wilgocią i słuchania żartów. Teraz nadchodzi czas słuchania żartów na świeżym powietrzu, w plenerkach, zabawa, rowery, rolki, kajaki, latawce, dmuchawce i wiatr.
0: Tak, kolorowy.
1: Oczywiście.
0: To co? To tyle.
1: Barwy.
0: To jeszcze tu państwu możemy zaproponować coś z plecaka, bo wiem, że tu masz kilka utworów przygotowanych.
1: Jestem gotowy.
0: Żeby zagrać państwu. Dzisiaj, no wiadomo, poszliśmy w ciekawy kierunek muzyczny taki. No skoro już skręciliśmy w takie rejony, gdzie...
1: Ale to jest taki kierunek, w którym jeszcze nie byliśmy, ale... Bo też można tutaj, prosił ktoś o drum and bassy, to można tutaj jakiegoś drum and bassa ludziom zaproponować.
0: To dajmy drum and bassa.
1: Ale
0: też,
1: takiego, no, czy takiego?
0: No ten.
1: Czy takiego?
0: Ten winyl chyba.
1: Ten już leciał, ale.
0: Wiem, że leciał. No.
1: Ale ja go lubię, niestety.
0: No właśnie, ja
1: on jest kubaniec stary. On za każdym razem, jak go słyszę, to mnie coś gdzieś tak kłuje w sercu, że jak ja tam stary nie polecę.
0: Tam jest
1: to
0: bardzo dużo Polaków, można coś zorganizować.
1: To próbujmy.

0: Brasil!
1: No i co? No i tyle.
2: Ach, fajnie.
1: Ale może z tych winylków, które, wiesz, mamy...
2: Mamy?
1: Które mamy. Bo
2: ale
1: ja na przykład...
2: nie mam brazylijskich dużo. W sensie mam, ale nie są to... Tu są jakieś takie, widzisz, funky, jakieś takie, coś takiego. Tu jakieś takie starsze trochę.
1: Ale nie brazylijskie.
2: No jest, zobacz. Jest nawet napisane.
1: No, okej. Okay. No to daj, graj go.
2: Tylko, że to jest zupełnie inny klimat.
1: No ale to możemy zmienić, bo już wiesz.
2: Bo możemy?
1: Bo jesteśmy dorośli. Wszystko, ale możemy zmienić nawet na funk brazylijski, bo to pamiętam.
2: To zmieścimy dwie.

0: No dobra, proszę Państwa, do usłyszenia zagramy jeszcze jeden utwór z gatunku Brazil!
1: To jest taki gatunek?
0: Tak!
1: Brazylijski gatunek?
0: Brazil!
1: Brazil!
0: Pomyliłeś gatunki, no to był gatunek koszerny.

0: to weź mi tutaj, bo ja jeszcze jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, bo jest przecież nasz tutaj wspaniały lokalny realizator, Karol Sawicki, który się okazuje, że nie tylko zna się na Japanezach i mi podsyła co jakiś czas tutaj, więc jeżeli państwo słyszą jakąś Japanezę, która leci u nas na tym, na antenie, to znaczy, że jest to podesłane prawdopodobnie przez Karola Sawickiego, który teraz wydaje epkę starej, w ogóle chłop śpiewa, Pawstaw to się nazywa, puszczaliśmy dwa tygodnie temu jeden utwór i będziemy mieli dla was rozdania. Nawet będziemy mieli jakąś do rozdania. Także.
1: Ale teraz?
0: Teraz już nie, bo już jest za późno, bo sobie zapomniałem. W sensie cieszę się, że przypomniałem, ale mamy za mało czasu, żeby do tego doszło, więc linki już podeślę do nas na grupkę. Jeżeli ktoś z państwa chce być z nami w kontakcie na bieżąco, to zapraszamy serdecznie na Orbicie Prawdy. Grupa się nazywa i jest tam... nie dużo piszemy, ale jak już piszemy,
1: to
0: już jest konkret. To już są zaproszenia, to już są rzeczy za darmo, to już są pieniądze od kuzyna z Afryki, to już... same poważne rzeczy. Także tyle chciałem powiedzieć. Pawstaw sobie sprawdźcie we własnym zakresie, a my będziemy wam przedstawiać już, mam nadzieję, z wydanej epki.
1: W kolejnych odcinkach.
0: W kolejnych, tak.
1: Naszej audycji.
0: Przez całe wakacje. A teraz DJ, dawaj tam, wciskaj, lecimy z tym.

0: Bardzo Państwu dziękujemy, kłaniamy się w pas. Było nam jak zwykle niezmiernie miło spędzić z Państwem te trzy poranne, piątkowe godziny. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w przyszłym tygodniu o tej samej porze, a Maciek powie, czego dzisiaj się nauczyliśmy.
1: A, musisz jeszcze troszeczkę ze dwa zdania by się przydały.
0: No.
1: Czego dzisiaj się nauczyliśmy? Ty powiedziałeś, kłaniamy się w pas. Ja bym bardzo chciał, niestety zrobić tego nie mogę, więc niech lekcja wasza będzie na moich błędach wyciągnięta. Dajcie komuś innemu tyrolkę do testowania. Tak? Najlepiej jak komuś młodemu, bo na nich się też szybciej goi. Albo dużo starszemu, bo nie będzie co zbierać. Nie róbcie tego wy po prostu.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. Maciek Adamczyk
1: i Krzysztof Szaniawski. Pozdrawiamy was serdecznie. Smarujcie się kremem z SPF-em, pijcie wodę i plujcie na trawniki.
0: Pa!

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.

Heja, tutaj rower. Wracam do Was z letnimi pioseneczkami. Słuchajcie, podczas przygotowywania się do tej audycji natknęłam się na moją playlistę, którą stworzyłam kilka lat temu w wakacje właśnie, na moim pierwszym winobraniu. Kilka lat z rzędu jeździłam właśnie do Francji w wakacje, zbierać winogrona na polu, zarabiać pieniądze, pracować na polu, odpoczywać psychicznie. Nie wiem, czy byliście kiedyś na winobraniu, ale jak byliście, to możecie mi napisać, bo jestem ciekawa, czy jeździcie, czy nie. No, w każdym razie, czy tam był odpoczynek psychiczny, to Wam opowiem w późniejszych etapach tej audycji, a dziś no, możecie się poczuć, jakbyście byli ze mną na polu, w promieniach słońca. Stereo MCs i Connected.

Dwa razy z rzędu byłam na winobraniu pod namiotem z moim przyjacielem i w ogóle uważam, że po tych wszystkich akcjach, które się tam działy, wiecie, jeszcze nie dość, że namiot, to praca na polu i to ciężka, no bo 8 godzin dziennie, wstawaliśmy o godzinie chyba 5 w czołówkach, jechaliśmy na pole, tam pracowaliśmy i że po tych wszystkich akcjach, które tam przeżyliśmy razem, mogę go nazwać przyjacielem. W ogóle wyznaję taką zasadę. I myślę, że takie prace sezonowe, czy w ogóle właśnie wyjazdy w jakieś góry, to jest dobry test relacji. Czy właśnie romantycznej, czy przyjacielskiej, to jest świetny test relacji i polecam. Zabierz chłopaka, zabierz dziewczynę na winobranie w góry także. Tymczasem Kid Frost i La Raza.

0: Pytacie mnie, rower, praca w polu i namioty? Dlaczego? Dlaczego sobie to robisz? Dlaczego? Powiem wam szczerze, że po pierwsze, ja lubię akcję, więc akcja, wiecie, nie wiecie, co was czeka, jedziecie tutaj trochę taki survival. A po drugie, no myślę, że fajnie jest się postawić w takie niekomfortowe sytuacje i nie do końca wiedzieć, jak się zachowacie w jakichś takich krytycznych sytuacjach. Myślę, że to jest super test i polecam każdemu. Co teraz będzie? Top Down i Channel Trees.
1: Y'all know me, Gemini, different ass niggas. Just be on my shit. All kind of shit going on. My brother doing 30. I do something out here, something different out here. You already know, nigga really is from the block though. But you ain't never heard shit like this from the block before.

Jeden z naszych słuchaczy zdecydowanie się ze mną zgadza i napisał do mnie SMS-a, w sensie nie do mnie, tylko do Radia Campus, ale do mnie, że kilka nocy poza domem zdecydowanie wystarczy, by docenić włącznik światła, kran i łóżko. Żeby nie było, na winobraniu miałam kran i tyle. Łącznika światła nie miałam, łóżka też nie miałam, ale woda była. No ale to prawda i... I wtedy, no teraz na przykład ostatnio oglądałam, to jest takie moje trochę guilty pleasure, Królowe Przetrwania, no i dziewczyny to samo mówiły i że po prostu, wiecie, one tam wchodziły do takiej, na taki super camp, jak wygrywały swoją jakąś tam dyscyplinę. I po prostu wchodziły tam była wanna, to one płakały ze szczęścia, no i ja miałam to samo. No ale dobra, teraz może coś powiem o muzyce, z racji tego, że jest to audycja mimo wszystko muzyczna. Teraz będzie totalny klasyk. W ogóle to jest najlepszy numer określony według Pitchforka. Blind i Hercules and Love Affair.

czas na jakąś kobietę, cały czas tylko mężczyźni. Teraz będzie świetna performerka z Nowego Jorku, Jennifer Vanilla. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Jeśli nie kojarzycie, to sprawdźcie koniecznie. I ona ma taki numer Space Time Motion. Jest genialny, zaraz sobie posłuchajcie, trochę psychodeliczny, ale musicie zobaczyć koniecznie wideo. Szkoda, że nie mogę wam pokazać, ale totalnie. Jeszcze raz powiem wam tytuł, sprawdźcie to wideo. Jest wielkim hitem. Jennifer Vanilla i Space Time Motion.

0: I'm Jennifer Vanilla.
1: Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.

Wiem już, czym będę się zajmowała, jak wrócę do domu. Zacznę robić radioedity swoich ulubionych numerów. Kurczę, ale wiecie co, zastanawiam się tak, bo tak sobie teraz myślałam, ten numer trwał aż 8 minut i miałam ochotę go ściszyć, ale z drugiej strony sobie myślę, kurczę, jakby ktoś słuchał mojej piosenki i właśnie chciał ją wyłączyć, tak w momencie, a to jest mój ulubiony moment, byłoby mi przykro, więc nie zrobiłam tego. Teraz będzie numer, który miał swoje wyjątkowe miejsce na naszej playliście na winobraniu we Francji. Jest to utwór La Femme, zespołu La Femme z Francji, Sakatela. I mieliśmy nawet swoją przeróbkę własną tego numeru i śpiewaliśmy na polu sekatora, sekatora. No bo tam wszystko tniemy sekatorami, tnęliśmy sekatorami. No, więc Sakatela zmieniło się na sekatora.

gadyla. Na polu we Francji musiałam także czasem poczuć się jak gangsterka i wiecie, musiałam być taka twarda i silna, bo no tam były różne akcje, na przykład była kiedyś taka sytuacja, że jeden chłopak cały czas krzyczał i w pewnym momencie zaczął mi grozić sekatorem i ja mu powiedziałam: o nie, pójdę do Francuzów i już nie będziesz tutaj pracował. No i co? Poszłam. Nie pracował. Musiałam być trochę gangsterką. Teraz będzie jedna z najważniejszych tak naprawdę kobiet w hip-hopie, w historii hip-hopu. Dzięki niej czułam się właśnie tam jak twarda babka gangsterka. Unity.

polskich pioseneczek na winobraniu, na mojej przygodzie survivalowej także nie brakowało. Dużo było numerów w mojej ulubionej i rodzimej wytwórni The Very Polish, Cutouts. No i był na przykład numer Paul Raksa dla ciebie i też śpiewałam, jak dawałam komuś kawałek gałązki z winogronami, to śpiewam to dla ciebie, ale co jeszcze mogę powiedzieć o chłopakach z The Very Polish? To, że jak jesteście fanami tak jak ja, to oni mają teraz w ten weekend, który będzie, nie, w przyszły. W przyszły weekend będzie festiwal w Miami Wars nad Wisłą i zagra tam Pejzaż, którego na pewno bardzo dobrze znacie. Zagra też Etnobotanika. No, zapraszam was, bo zostały ostatnie bilety i ja na pewno się tam też pojawię. Tymczasem dla ciebie Paul Raksa.

0: Zbliżamy się do końca, niestety. A teraz będzie mój ulubiony i też wasz ulubiony, bo jest to totalny klasyk, utwór Armanda van Heldena, Flowers. A ja z wami się żegnam. No i co mam mogę powiedzieć? Zabierajcie swoje drugie połówki i swoich przyjaciół i swoich może nawet też wrogów na winobrania i różne takie prace sezonowe, bo możecie się miło, a także niemiło zaskoczyć, ale myślę, że jest to dobry test, tak jak wam mówiłam wcześniej. No i co? Życzę wam miłego dnia, dobrego weekendu i do usłyszenia. Pa!
1: Czas letni w Radiu Campus.

Electronicity, Lewis of Man. Mamy 12 minut po godzinie 11. Ja się nazywam Kacper Koźluk i zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy kampus główny. Sporo dzisiaj będzie wątków, będzie o ekologii w kontekście Uniwersytetu Warszawskiego, będzie rozmowa o badaniu mediów społecznościowych, będzie się generalnie działo. Tak elektronicznie zaczniemy dzisiejszy program. DJ Duch, Cezary Ostrowski i kawałek Dzieci Księżyca. Enjoy, na dobry początek.

co świeca darte, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk rytmiczny. Pojawia się mgła. Wszystko jest lekkie. W powietrzu wisi zapach zieleni. Nadchodzi ta część nocy, gdy wszystko wiruje.

0: Kampus Główny.
1: DJ Duch i Cezary Ostrowski, to jest to, czego mogliście posłuchać przed chwilą na naszej antenie. A już teraz przechodzimy do pierwszego tematu naszego dnia, bo wybrałem się ostatnio na śniadanie prasowe Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, żeby posłuchać o nowym raporcie, w którym, tak wam zajawię tylko, jest całkiem interesujący. Naukowcy sprawdzili, jakie teorie różnego rodzaju narracje spiskowe pojawiają się w przestrzeni medialnej, jak rezonują z użytkownikami, co tam się w ogóle w tym wszystkim dzieje. Ale zresztą, co ja sam będę opowiadał, po prostu oddam głos moim rozmówczyniom. Opowiadała o tym Dominika Czerniawska, adiunktka z Wydziału z Uniwersytetu Warszawskiego, współpracująca z Centrum Współpracy i Dialogu właśnie przy projekcie Nauka Sprawdza.
0: Kampus Główny.
1: Rozmawiamy na śniadaniu prasowym, na którym mogliśmy zobaczyć wyniki raportu, który zbierał 2 lata przeszukiwania internetu pod kątem występowania różnych teorii spiskowych. Zastanawiam się, czy skąd w ogóle padł pomysł i czy jest jakaś przyczyna, dla czego akurat teraz zabraliście się za ten temat.
2: Temat ten jest bardzo palący i bardzo ważny i w końcu udało nam się zgromadzić środki i ludzi do tego, żeby tym tematem się zająć. Problem jest istotny ze względu na to, że nauka odgrywa coraz większe znaczenie w społeczeństwie. Ludzie podejmują decyzje dotyczące ich codziennego życia i zdrowia, bazując na treściach o nauce dostępnych w różnych kanałach komunikacji, w tym również w internecie. I my jako społeczność akademicka jesteśmy współodpowiedzialni za to, jakie treści o nauce w internecie i w innych mediach się pojawiają.
1: Sięgnęliście właśnie głównie po media społecznościowe, w zasadzie można chyba powiedzieć wyłącznie po media społecznościowe. Skąd taka decyzja? Dlaczego nie było tam na przykład klasycznych, tradycyjnych mediów?
2: Tutaj nie do końca jest to w 100% poprawne, dlatego żeśmy rzucili nasze sieci również na cały internet. Faktycznie nie patrzyliśmy na media tradycyjne. Dlatego, że one wywołują inny typ zaangażowania i myśmy chcieli spojrzeć na takiego typu media, gdzie ludzie mogą w wyraźny sposób angażować się z treściami, które się pojawiają, dzielić się z nimi, rekomendować. One stają się częścią ich takiego codziennego ekosystemu, a tradycyjne media w takim stopniu tego nie oferują.
1: No tak, przekazanie sobie gazety to chyba jednak nie jest to samo, co przekazanie postu dalej. Macie bardzo, bardzo dużo tematów, które wybraliście. Jest ich 95, z tego co pamiętam, pogrupowanych w różne kategorie. Ale na jakiej podstawie w ogóle zdecydowaliście się na wskazanie akurat ich? Czy to było tak, że najpierw mieliście tematy, czy po prostu przeglądając udało wam się wyłuskać akurat te?
2: Chcieliśmy to zrobić w sposób bardzo systematyczny i odtwarzalny. Także zdecydowaliśmy się na skorzystanie z uznanych źródeł i skorzystaliśmy z tematów, które zostały opracowane przez znane polskie organizacje fact-checkingowe. Ponieważ chcieliśmy mieć pewność, że one tam się pojawią, że badanie będzie można powtarzać i z tego wynikał wybór.
1: To jeszcze zanim przejdziemy do samych wyników, chciałbym jeszcze zapytać, jak wyglądało w ogóle taki warsztat badawczy, tak bym zapytał, to znaczy jak to w ogóle wyglądało? Czy mieliście właśnie wybrane jakieś materiały, jakieś posty z mediów społecznościowych, coś takiego, je przeglądaliście, szukaliście tych treści, czy jak to wyglądało w takiej codziennej pracy nad projektem?
2: No, takie przeglądanie i czytanie tych treści oczywiście robimy, ale ze względu na skalę tego badania, bo myśmy zidentyfikowali milion tych wzmianek w 2 lata, to nie jest możliwe, żeby zrobić to ręcznie. Chyba nie ma armii ludzi, która by była w stanie to zrobić. Dlatego skorzystaliśmy z różnych zaawansowanych technik, które pozwoliły nam odtworzyć to, co się działo w przeciągu dwóch lat, korzystając z systemów, które udostępniają dane, wykorzystaliśmy odpowiednie narzędzia, które przeczesały, no powiedzmy, cały internet pod kątem wybranych przez nas tematów. Później zastosowaliśmy dosyć zaawansowane techniki czyszczenia, porządkowania tych danych i analizy. Także taka praca, nasza praca codzienna nie jest z analizą tych danych, nie jest aż taka spektakularna wizualnie, ponieważ po prostu siedzimy przed komputerami, klepiemy kod i oglądamy wyniki. Ale oglądanie wyników bywa dosyć ekscytujące.
1: No właśnie, oglądanie wyników bywa dość ekscytujące i to my się zaraz zajmiemy. W drugiej części naszej rozmowy uchylimy również rąbka tajemnicy tego, co udało się dzięki temu badaniu wypracować, czego nowego dowiedzieliśmy się o świecie.
3: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem... Być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą. Do gwiazd, gdzie już za chwilę zabiorą nas

0: Kampus Główny.
1: Kosmonauci Sensei Jagba na aficie to perfekcyjnie nam siadło, mogę powiedzieć. Do pytania, czy jazz jest potrzebny polskiej muzyce i czy filozofia jest potrzebna nauce. I w sumie pytanie, czy narracje spiskowe są nieodzowne od istnienia internetu. Dominika Czerniawska, przypomnę, że opowiada cały czas o swoim badaniu.
0: Kampus Główny.
1: No i wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, ten ekscytujący moment oglądania wyników, to znaczy jakie są w takim razie najważniejsze wnioski, które płyną dla Was, w sumie nie tylko dla Was, z tego badania.
2: Pierwszą rzeczą, która wydaje mi się niezwykle ważna, jest to, że różne tematy funkcjonują na różnych platformach i ten podział jest dosyć głęboki. Co innego znajdziemy poza platformami społecznościowymi, co innego znajdziemy na poszczególnych platformach społecznościowych. Co więcej, to spektrum emocji, które się pojawia na tych platformach społecznościowych, jest również zróżnicowane. Na Facebooku po prostu widać więcej tej polaryzacji, co związane i z tym w ogóle jak funkcjonuje Facebook. Na innych platformach jesteśmy w stanie wskazać więcej tematów, które po prostu budzą zainteresowanie. Niekoniecznie są polaryzujące. I to nas w taki oczywisty sposób kieruje w stronę tego, w jaki sposób te komunikaty powinny być budowane. Inaczej reagujemy na polaryzację, gdzie chcemy deeskalacji, zmniejszenia napięcia. Inaczej reagujemy na temat, na który ludzie są po prostu zainteresowani. Wtedy chcemy ich wciągnąć i dać im więcej informacji, tak żeby oni mogli się zaangażować czy emocjonalnie związać z informacjami, które są wysokiej jakości.
1: A czy są jeszcze w takim razie jakieś jeszcze coś interesującego, co można było wyciągnąć z takich największym skrócie oczywiście z tego raportu?
2: Bardzo wyraźne jest, bardzo wyraźnie widzimy również odcięcie platform społecznościowych od źródeł poza internetem, przepraszam, poza tymi platformami. Jedynie 16% wzmianek, które zaobserwowaliśmy na platformach społecznościowych, posiada jakieś linki do zewnętrznych tekstów. Nie mówię tutaj o jakości tych linków, ale sam fakt, że jest tak mało tych linków, jest problematyczny, szczególnie problematyczny w kontekście nauki, gdzie nauka jest głęboko osadzona w historii. Żeby robić naukę, musimy wiedzieć, co już zostało zrobione. Jak to Newton powiedział, stoimy na barkach gigantów. Jeżeli nie mamy tych linków, jeżeli nie mamy odnośników, otwierają nam się drzwi do zwiększonej dezinformacji, misinformacji i wprowadzania ludzi w błąd.
1: To czy jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to czy jest ten raport gdzieś dostępny, żeby można go było przeczytać?
2: Tak, raport ma premierę, jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do czytania i korzystania z zawartych tam treści.
1: Zapytałbym jeszcze tak od takiej aplikacyjnej strony, jak to zwykle się pyta naukowców, to znaczy, czy te wnioski, które płyną szeroko z całego raportu, nie tylko te, które przed chwilą pani wymieniła, da się w jakiś sposób zaaplikować do tego, żeby ten internet, nazwijmy to tak bardzo górnolotnie, był trochę lepszym miejscem?
2: Na pewno nie w takim wymiarze, jakbyśmy wszyscy chcieli. No nie ma tam podstaw do tego, żeby wprowadzać regulacje, ale też nie taki cel był tego raportu. Na pewno to, co ja bym chciała zrobić i to, do czego będę zachęcać, to budowanie prototypów strategii komunikacji nauki na podstawie naszych wyników i testowanie, w jaki sposób, na jakich kanałach, na jakie tematy powinniśmy skutecznie z ludźmi rozmawiać.
1: To jeszcze na koniec bym zapytał, ten program jest częścią szerszego programu Nauka Sprawdza. Jak to się w ogóle wpisuje w cały kształt tej idei i na czym on w ogóle polega?
2: No, Nauka Sprawdza jest bardzo szerokim programem, który zawiera różne elementy związane z walką z dezinformacją naukową, popularyzacją nauki, zaangażowaniem, dostarczeniem narzędzi, które pozwoli ludziom samodzielnie z dezinformacją naukową się zmierzyć. My jesteśmy takim analitycznym, praktycznym komponentem tego projektu i mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach uda nam się ładnie spleść i przełożyć nasze analityczne wysiłki na praktyczne działania.
1: Opowiadała dr Dominika Czerniawska z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, jedna z autorek prac, ale też oczywiście warto wspomnieć, należy wspomnieć o dr Marii Lompe z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, która jest współautorką pracy. Jeżeli jesteście zainteresowani tym raportem, to znajdziecie go pod tytułem Niepewność. Nauka w obiegu problematycznych informacji, zaufanie, platformy i odbiorcy. Tam przeczytacie znacznie więcej, więc odsyłam Was na stronę naukasprawdza.uw.edu.pl.
0: Radio Campus. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
6: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
1: To teraz Buddy i kawałek Young, a już zaraz w naszym studiu będzie gościła prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i porozmawiamy sobie o Dniu Zielonym, ale też w ogóle o Uniwersytecie w kontekście zmian klimatu. Zapraszam serdecznie.

0: Kampus Główny.
1: Już w przyszły wtorek, 26 maja na Uniwersytecie Warszawskim będziecie mogli wziąć udział w Zielonym Dniu na Uniwersytecie w 2026 roku. To jest wydarzenie, które nie tylko jest interesujące samo w sobie, ale też pozwala w ogóle zacząć poruszyć ten temat jeszcze bardziej tego, jak w ogóle Uniwersytet może się wkomponować w kontekst zmian klimatu, co może zmienić, jak może te zmiany mitygować, o czym porozmawiam dzisiaj z prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowana Ewa Krugulec jest moją rozmówczynią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy może od samych

0: kwestii klimatu, to znaczy te wątki wydają się być dosyć dalekie, uniwersytet i klimat, różne skale, ale może jednak uniwersytet może się w to jakoś wkomponować.
1: To prawda, uniwersytet nie tylko może, ale powinien wkomponować się w takie pytania jak w skutki czy przyczyny zmian klimatu. Dzisiejszy uniwersytet to już inny uniwersytet niż uniwersytet, w którym ja kiedyś studiowałam czy prowadziłam badania naukowe jako młody badacz. Uniwersytet to nie tylko badania naukowe, to nie tylko doskonała dydaktyka, która zawsze była częścią działalności Uniwersytetu Warszawskiego i jest nadal. Uniwersytet i rola uniwersytetu to też odpowiedź na pytania, które są ważne dla współczesnego świata. To odpowiedź na pytania, które właściwie są pytaniami trudnymi i powszechnymi, ale odpowiedzi są nieoczywiste, odpowiedzi są trudne, dlatego kto ma odpowiadać na te pytania? Właśnie Uniwersytet Warszawski. Zawsze było to misją Uniwersytetu Warszawskiego współpraca czy wpływ na otoczenie, ale teraz przy pytaniach, które są stawiane, na przykład związane ze zmianami klimatu, te pytania są na tyle trudne, że rola uniwersytetu tu jest bardzo ważna i oczekiwana przez społeczeństwo.
0: Kiedy myśli się faktycznie o właśnie roli uniwersytetu w zmianie klimatu, myśli się chyba głównie o edukacji, o prowadzeniu badań, ale też rozmawiam z prorektorem do spraw rozwoju, więc zapytałbym też o ten aspekt samego nawet funkcjonowania uniwersytetu. Czy on, żeby tak rozszerzyć w ogóle ten kontekst, czy sam uniwersytet swoim działaniem, swoim byciem może też w jakiś sposób, no nie wiem, może dawać przykład?
1: Z całą pewnością tak. Mam nadzieję, że daję ten przykład, ale... Może najpierw zastanówmy się, co to są zmiany klimatu. Jeśli już odpowiedź na to pytanie jest trudna, to Uniwersytet Warszawski, mając do dyspozycji naprawdę szeroki arsenał badań naukowych, działalności dydaktycznej, może na to odpowiedzieć. I my tu rozumiemy zmiany klimatu i odpowiedzi na te pytania związane z konsekwencjami zmian klimatu nieco szerzej. Mamy do tego narzędzia. Geolodzy zastanawiają się, jak odpowiedzieć na zmiany klimatu w aspekcie bardzo długoterminowym. Być może nawet widzą to inaczej niż inni badacze. Hydrogeolodzy, ja jestem hydrogeologiem, zastanawiają się, jak zmiany klimatu wpływają na bezpieczeństwo wodne. Ale Uniwersytet Warszawski to też prawnicy, którzy myślą na przykład o pewnych regulacjach środowiskowych, medycy, którzy myślą o zdrowiu, psychologowie, którzy myślą o konsekwencjach wpływu klimatu na nasze życie, biolodzy, którzy myślą o bioróżnorodności i możemy tu mnożyć nasze specjalizacje, więc my jako Uniwersytet Warszawski widzimy zmiany klimatu w bardzo szerokim aspekcie i możemy odpowiedzieć nie tylko na skutki środowiskowe zmian klimatu, ale też skutki ekonomiczne, prawne, środowiskowe, jak wspomniałam, ale też medyczne czy ekonomiczne, które chyba dotykają nas wszystkich. I w związku z tym dochodzimy do takiego momentu, w którym możemy wykorzystać nasze zasoby. I wykorzystanie, wracając do pytania pana redaktora, wykorzystanie tych naszych zasobów prowadzi też do budowania świadomości. Budowanie świadomości poprzez różne działania. Między innymi takim działaniem jest właśnie Dzień Zielony, na który zapraszamy bardzo serdecznie, który nie jest pierwszym wydarzeniem na Uniwersytecie Warszawskim. To już kolejny dzień. Ale za każdym razem budujemy ten dzień i organizujemy ten Dzień Zielony w nieco inny sposób. Po to, aby dotrzeć do innych grup, do innych osób, do innych słuchaczy. W tym roku ten Dzień Zielony na Uniwersytecie Warszawskim jest adresowany do szkół średnich, głównie do szkół średnich, do uczniów szkół średnich. Chcemy budować świadomość ekologiczną na bazie naszych dokonań, naszych badań, naszych wyników badań, naszych umiejętności do młodych ludzi. To jest jedno z trudniejszych zadań, bo młodzi ludzie oczekują autentyczności. I tą autentyczność możemy przedstawić i możemy wykorzystać, możemy zaprezentować dzięki naszym wynikom badań i dzięki naszym umiejętnościom, ale zobaczymy, jak nam pójdzie.
0: Po więcej szczegółów, jeżeli jesteście już zainteresowani, zaprosimy Was na drugą część naszej rozmowy, która już

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, profesor dr habilitowaną Ewą Krogulec. Rozmawiamy o uniwersytecie w kontekście zmian klimatu, ale szczególnie o uniwersytecie w kontekście Zielonego Dnia, który już w przyszły wtorek, 26 maja. Chciałbym zapytać, jak w ogóle stać się częścią tego wydarzenia, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, do kogo ono skierowane i gdzie, czy trzeba się na przykład gdzieś zapisać? Tak bym zapytał.
2: Dzień Zielony jest skierowany do wszystkich. Jesteśmy, Uniwersytet Warszawski jest otwarty, więc zapraszamy wszystkich na Dzień Zielony, aczkolwiek są tam takie części Dnia Zielonego, jak na przykład budowanie lasów w słoikach, czy tak zwane kursy, może nie tak zwane, ale po prostu kursy chemii domowej, ekologicznej chemii domowej, gdzie pewnie chętnych jest bardzo dużo. I prawdopodobnie trzeba się na to zapisać lub może nawet miejsca są wyczerpane, ale jest cały zestaw wykładów, paneli, rozmów, dyskusji, gdzie zapraszamy wszystkich do udziału. Wcześniej wspomniałam, że jest to adresowane, zaprosiliśmy szkoły średnie, ale oczywiście szkoły średnie zaprosiliśmy z pewną premedytacją. Chcemy budować świadomość ekologiczną wśród młodych ludzi, budować pewną wiedzę i zapobiegać dezinformacji, ale Dzień Zielony jest skierowany do wszystkich, bo budowanie świadomości ekologicznej, budowanie świadomości wśród całego społeczeństwa i także społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest dla nas bardzo ważne. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Uniwersytet Otwarty. Jest to wydarzenie otwarte.
1: To zapytałbym jeszcze w ten sposób, to znaczy jaką drogą chcieliby Państwo właśnie edukować, pokazywać ten świat, a mówiąc to mam na myśli, jakie rzeczy znajdą się w programie tego wydarzenia?
2: Program jest bardzo różnorodny. Program w części zależy także od naszych gości, od Państwa, którzy będą uczestnikami. Jest szereg spotkań, w których można zadawać pytania, w których oprócz słuchania o na przykład bezpieczeństwie wodnym, w którym oprócz prelekcji dotyczącej ekonomicznych aspektów czy świadomościowych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem w zakresie ekologii, jest cały szereg spotkań, gdzie można zadawać pytania. W spotkaniu będą uczestniczyli naukowcy, badacze Uniwersytetu Warszawskiego i z całą pewnością chętnie odpowiedzą na pytania, bo to odpowiedzi dostosowane zostaną, czy będą ważne w momencie, kiedy pytanie zostanie zadane. A pytanie musi być zadane, czy powinno być zadane przez Państwa, przez osoby, które są ciekawe, jak zmiany klimatu wpływają na nasze życie, jak widzimy zmiany klimatu, jak prowadzimy badania w zakresie zmian klimatu, jak je komunikujemy. Pytania są ważne, a my postaramy się o właściwe odpowiedzi, albo jeśli właściwe nie jest najlepszym to słowem, to po prostu odpowiedzi, które wynikają z naszej wiedzy.
1: No to bym właśnie zapytał między tymi właśnie pytaniami z wiedzy, tymi właściwymi, ale też nawet szerzej. To znaczy, czy widzi Pani głównie rolę uniwersytetu w takim tworzeniu wiedzy, w poznawaniu rzeczywistości, w odkrywaniu zależności, którymi rządzą właśnie między innymi tutaj w kontekście zmian klimatu, czyli na przykład rozumienie lepiej, jak co robi woda w glebie, czy właśnie bardziej szerzeniu tej wiedzy, pokazywaniu ludziom, jakie procesy zachodzą, która z tych rzeczy jest może ważniejsza, może która jest stricte uniwersytecka.
2: Zapewne i prowadzenie badań naukowych, i dydaktyka, edukacja to są trzy elementy, które wzajemnie się przenikają i żaden z nich nie może istnieć odrębnie. Uniwersytet Warszawski to jest właściwie małe miasto. To jest miasto, które składa się z licznych budynków, infrastruktury budowlanej, laboratoryjnej, sal wykładowych, nie tylko w Warszawie, ale także i poza Warszawą. To jest miejsce, gdzie studenci się uczą, gdzie prowadzone są badania naukowe. Zaryzykowałabym nawet takie określenie, że można powiedzieć, że Uniwersytet Warszawski to jest takie prawdziwe laboratorium tych różnych projektów, prac i badań. Także w zakresie zmian klimatu. Prowadząc badania, przeróżne, jak wspomniałam wcześniej, w zakresie geologii, hydrogeologii, bezpieczeństwa wodnego, bo zawsze będę do tego zmierzała jako hydrogeolog, ale w zakresie katastrof czy sytuacji kryzysowych, jak susza, powódź, prowadząc badania, jak odczuwamy to jako ludzie, czyli w zakresie psychologii, socjologii, prowadząc badania w zakresie fizyki, chemii, czyli pewnych zagrożeń środowiskowych, możemy odpowiedzieć na szereg pytań. Ale odpowiadając na te pytania, prowadzimy badania, prowadzimy dydaktykę. I próba odpowiedzi na pytania jest niezwykle ważnym elementem dydaktyki. Więc wracając do pytania, mogę powiedzieć tak, że nie ma dobrej dydaktyki bez bardzo szerokich badań. Nie ma szerokich badań bez zadawania pytań. Jak powiedziałam wcześniej, młodzi ludzie są bardzo świadomi, bardzo autentyczni w swoich opiniach. Więc zadając nam pytania, my prowadzimy badania. I można powiedzieć, że to są naczynia połączone i dzięki temu Uniwersytet Warszawski chyba jest doskonałą instytucją, może to chyba bym skreśliła, jest doskonałą instytucją, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania najbardziej nas dręczące, czyli zmianę klimatu również.
1: No w takim razie wieńcząc naszą rozmowę, przypomnę jeszcze, że Zielony Dzień na Uniwersytecie Warszawskim jest już w najbliższy wtorek, 26 maja. Panie profesor, może pani zaprosić osoby, które może chciałby nam dołączyć.
2: Zapraszam państwa bardzo serdecznie i dbajmy o środowisko.
1: Opowiadała prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowana Ewa Krugulec. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Kampus Główny.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Jest takie wrażenie, że już jakby po prostu tyle czasu minęło, a to dopiero półmetek naszej rozmowy. Już zaraz zapraszam Was serdecznie na rozmowę z dr Emilią Karbownik o uwięzieniu światła. Będę z problemem, coś czuję. Tym, jak może wyglądać przyszłość fotoniki, naszej elektroniki, która obsługuje się nie elektronami, nie prądem, ale światłem. Mega interesujący temat, więc mam nadzieję, że będzie super. Brodka i Hey Man na teraz 2 minuty po 12:00.

0: Kampus Główny.
1: Tak sobie rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tej rozmowy, że fizyka w zasadzie posługuje się takimi samymi słowami, co wszyscy inni ludzie, którzy próbują kupić warzywa czy wymienić telewizor, ale jednocześnie te wszystkie słowa niekoniecznie zawsze razem mają sens. Dzisiaj będzie o więzieniu światła. I też się zdaje, że wszystko jest jasne, ale w zasadzie nic nie jest jasne, ale myślę, że w toku naszej rozmowy trochę się to wszystko rozjaśni. Moją rozmówczynią jest dr inżynier Emilia Pruszyńska-Karbownik z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy może od zarysowania sobie dziedziny w ogóle, zanim do tego więzienia światła. To znaczy elektronika i fotonika. One brzmią też podobnie, mają podobną strukturę, ale czym się różnią jako dziedziny?
2: Różnią się przede wszystkim tym, na czym oparte jest ich działanie. W elektronice nośnikiem informacji, nośnikiem właśnie wszystkiego są elektrony, czyli cząstki materialne. Natomiast w fotonice tym nośnikiem będą fotony. Takie najmniejsze możliwe elementy światła. Co to zmienia? Ponieważ elektrony są materią, mają w związku z tym masę. Fotony tej masy nie mają. Fotony są również dużo szybsze. No wiemy, że największą możliwą prędkością jest prędkość światła. W związku z tym nie możemy mieć nic szybszego. Więc jeżeli zbudujemy układ taki jak układ elektroniczny, ale w którym wykorzystamy fotony, to ten układ będzie działał szybciej, będzie tam mniej możliwości błędów, mniej szumów, również będzie mógł być mniejszy. Poza tym to otwiera przed nami nowe możliwości, ponieważ w tradycyjnej elektronice mamy właściwie takie układy zero-jedynkowe. Albo coś jest, albo nie ma. Możemy tworzyć bramki logiczne typu AND, że jeżeli dwie rzeczy na wyjściu są prawdziwe, na wyjściu dostaniemy prawdę, jeżeli któraś z nich jest nieprawdziwa, dostaniemy fałsz. Ale to wszystko jest tylko tak 1-0. W fotonice możemy mieć układy, które działają jednocześnie na wielu liczbach, albo układy bardziej analogowe. Tak jak kiedyś był zapis na taśmie magnetofonowej, na taśmie filmowej, w której mieliśmy więcej informacji takich, powiedzmy, szarych. Nie białe, czarne, tylko coś pomiędzy. I to samo możemy też uzyskać w fotonice, tylko że będzie to działało bardziej precyzyjnie, szybciej.
1: Czyli chodziłoby właśnie wtedy o takie odcienie szarości, właśnie na przykład natężenie tej fali i intensywność,
2: tak,
1: coś
2: tego tak, typu? Tak, tego typu rzeczy. Owszem, takie zero-jedynkowe też jest możliwe, jeżeli na przykład ustalamy polaryzację światła, czyli to, w jakim kierunku ono drga, to możemy ustawić, że jeżeli drga pionowo, to mamy 1, jeżeli drga poziomo, to jest 0, ale możemy też mieć coś pomiędzy.
1: Ale mówimy tutaj o takich technologiach codziennych, powiedzmy oczywiście w przyszłości. No moglibyśmy mieć właśnie, nie wiem, fotoniczny komputer, zegarek czy mikrofalówkę?
2: Tak, to jest zdecydowanie science fiction, ale tak, każdy układ elektroniczny można też zbudować podobny układ fotoniczny. Nie zawsze ma to sens, ponieważ to, co działa dobrze, to działa. Natomiast jest to jakaś droga, którą być może będziemy podążać w dalszych pracach naukowych, w dalszym rozwoju technologii.
1: Też myślę, że skoro AI weszło do mikrofalówek, to taka fotoniczna mikrofalówka też byłaby super.
2: No, mikrofalówka z samego założenia już działa na światło, także tutaj...
1: Taki kompletny układ by się zrobił. A co w takim razie nas oddziela jeszcze od tego science fiction? Co jest taką największą barierą, którą trzeba przejść, żeby móc zastosować to światło w układach logicznych?
2: Musimy zbudować takie bramki logiczne. Musimy zbudować układy, które dobrze przenoszą światło, które tworzą światło. Mamy już lasery, które można użyć, ale na przykład problem jest taki, że najwięcej laserów mamy w technologii arsenkowej i fosforkowej, czyli w materiałach opartych na tych na właśnie arsenku galu czy na fosforku indu, a cała elektronika, którą dotychczas mamy, z którą na razie chcielibyśmy współpracować, jest na krzemie. I to jest nie do końca kompatybilne. I tutaj też na razie są prace, które mają łączyć te dwa światy i tworzyć też takie układy, jak mamy elektroniczne, właśnie na tych materiałach albo arsenkowych, albo fosforkowych, albo jak w naszym przypadku zupełnie jeszcze nowych.
1: Bo rozumiem, że istnieją już jakieś takie koncepty, chociaż takich właśnie urządzeń, które mogłyby tak działać, czy jesteśmy w ogóle jeszcze daleko od tego?
2: Tak, tak. Są już prace naukowe, w których są pokazywane tego typu urządzenia.
1: I one mają właśnie takie ograniczenia w tej postaci, że trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby je jakby właśnie zbudować, skonstruować, trochę jak z komputerami kwantowymi, że one jakby liczą, coś tam sobie zrobią, ale żeby zaprojektować taki układ, który to policzy, to trzeba poświęcić tak dużo czasu, że to w sumie
2: tak, no raczej, bez sensu. Raczej jesteśmy na etapie pojedynczych elementów, które chcemy ze sobą złożyć. Tak, bo porównanie z komputerem kwantowym jest bardzo słuszne, ponieważ to też jest jedna z kolejnych dróg, w którym możemy rozwijać naszą elektronikę.
1: To żebyśmy sobie jeszcze podsumowali, zanim przejdziemy dalej, to znaczy, co byłoby lepsze w takiej właśnie elektronice fotonicznej, może co moglibyśmy uzyskać z takich efektów, czego nie możemy uzyskać dotychczas w komputerze, czy to jest właśnie prędkość, czy to jest kwestia jakichś nowych rodzajów zastosowań, czym byśmy mogli jeszcze znaleźć?
2: Nowy rodzaj zastosowań to na pewno to, o czym mówiłam, natomiast to już jest dalsza przyszłość. Natomiast szybkość, większa niezawodność, no to jest to, na czym możemy się na razie oprzeć.
1: W takim razie to jest taki średnik, co sobie postawimy i za moment przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, w której już o tym uwięzieniu światła sobie porozmawiamy.
0: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Kampus Główny.
1: Z dr inżynier Emilią Pruszyńską-Karbownik z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o technologiach fotonicznych, które już teraz są na papierze i w publikacjach naukowych, a może kiedyś i w naszej codziennej, chciałoby się powiedzieć elektronice, ale fotonice, która może nas otaczać, ale zapowiedziałem to pułapkowanie światła, to więzienie światła, to, o którym sobie teraz porozmawiamy, no bo jest pani praktyczką tego tematu, więc od tego bym chciał zacząć. Ten temat jest w ogóle taki super ciekawy, jak to w ogóle można uwięzić światło.
2: No tak, jest to takie dosyć nieintuicyjne, no bo światło przede wszystkim jest falą, tak? To zaraz wyobraźmy sobie, że mamy morze, w którym chcemy, żeby nagle fale były tylko w jednym miejscu, a nie wypływały gdzieś indziej. I jeżeli byśmy mieli jednolitą strukturę, jednolity materiał, tak jak morze, no to to jest niemożliwe. Natomiast jeżeli stworzymy taki falochron, który by składał się z periodycznych elementów, czyli że są rozłożone w tych samych odległościach, to wtedy fala, która jest tam wzbudzona, próbując uciec z tego miejsca, zderza się sama ze sobą. Następuje coś, co nazywamy destruktywną interferencją i jest fala w jednym miejscu, nie ma jej w całym otoczeniu. I tak samo możemy zrobić ze światłem. Tylko że tu jest taki problem, że światło jest ta fala ma dużo mniejszą długość, czyli mniejszą odległość między kolejnymi maksimami, kolejnymi falkami. I w związku z tym taka struktura musi być dużo, dużo mniejsza.
1: Czyli takie wyobrażenie sobie właśnie takiej fali, dajmy na to tej wody z jakimś takim zamkniętym w takim mocnym pudełku, która na sobie po prostu tak stoi, jest tak zatrzymana, to jest dobre wyobrażenie.
2: Albo fala
1: tego.
2: Dźwiękowa na bębnie, tak? Widzimy, jak ta membrana drga. No i tutaj fala dźwiękowa nam ucieka, ponieważ słyszymy ten dźwięk. Słyszymy, jak bęben gra. Natomiast chcemy zrobić tak, żeby nasza membrana, nasz bęben drgał, a żeby nie było słychać tego światła na zewnątrz. I żeby cały czas się to wzmacniało coraz mocniej.
1: A po co nam to jest potrzebne? To znaczy, to jest właśnie do tej kontroli światła w takich układach fotonicznych, jak opowiadaliśmy?
2: Trochę do kontroli światła, żeby ono szło tą drogą, którą chcemy, nie uciekało gdzieś na zewnątrz. Tak jak w elektronice mamy przewody, którymi płynie prąd. Nie chcemy, żeby ten prąd nam wypłynął na zewnątrz. Tak samo tutaj nie chcemy, żeby światło uciekało. A druga rzecz jest taka, że jeżeli mamy miejsce, w którym na przykład występuje generacja światła, że tworzymy nowe światło, na przykład poprzez emisję laserową. Lasery działają w ten sposób, że jeden foton, który wchodzi w dany układ, generuje kolejny. W związku z tym mam kolejny, który jest taki sam. Dlatego światło laserowe ma jeden kolor, jedną barwę i świeci całe w jednym kierunku. Ponieważ te wszystkie fotony są identyczne. I jeżeli te fotony, które nam się generują, będziemy więzić w tym miejscu, to zjawisko będzie następować coraz bardziej. Mhm. Jeżeli one by uciekały, no to tam jeden zadziała, wyleci, drugi zadziała, wyleci, a tak to jest cały czas wzmacniane. Tak samo inne efekty można wzmacniać.
1: Okej, czyli jesteśmy w tym punkcie, w którym mamy naszą falę zamkniętą w pudełku, na bębnie, czy w innym miejscu, ona tam stoi i się z niej nie może wydostać. To jaki w takim razie jest do tej pory był problem z tym? Dlaczego nie było łatwo i dalej chyba nie jest łatwo, z tego co rozumiem, jest to trudne, żeby uwięzić taką falę?
2: Znaczy, takie rzeczy już były robione, natomiast zazwyczaj potrzebujemy dosyć dużego tego pudełka, dosyć dużo miejsca, żeby ta fala nie wypływała przez to, że się nie mieści, tak mówiąc bardzo obrazowo. Natomiast tutaj w naszej pracy udało nam się to zmniejszyć, przede wszystkim z powodu tego, że użyliśmy materiał, który dotychczas nie był używany do tych celów.
1: Mhm, to znaczy?
2: Diselenek molibdenu, czyli materiał, w którym, no jak sama nazwa wskazuje, mamy na jeden atom molibdenu przypadają dwa atomy selenu. On jest bardzo ciekawy, ponieważ on tworzy takie warstwy, że mamy warstwę molibdenu, która nad sobą i pod sobą ma warstwy selenu.
1: Bo selen to jest metal, a nie, odwrotnie, molibden to jest metal, a selen to jest gdzieś tam obok krzemu, prawda?
2: Tak, tak, tak. Coś takiego, to jest tam pod tlenem.
1: Tak, na tej okolicy. No, w układzie okresowym.
2: Tak, to jest jeden z halkogenków metali przejściowych, tak? Ponieważ selenki są halkogenkami, a molibden jest jednym z metali przejściowych.
1: No to jest coś takiego, czego co się chyba nie pojawia na chemii nigdy, nie? Bo tam zawsze są jakieś takie tlenki, jakieś siarki, wodorki. Wodorki to chyba też nie pojawiają za bardzo.
2: Jak komuś się nudzi na chemii, to może popatrzeć na układ okresowy pierwiastków, wtedy zobaczy te związki. Natomiast tak, w chemii mamy mało z tym do czynienia. Natomiast wracając do tej warstwy, to te trzy warstwy atomowe tworzą jedną warstwę materiału i one są bardzo mocno ze sobą związane. Natomiast kolejne warstwy, między nimi jest słabsze oddziaływanie, one są większe odległości i ten materiał działa tak jak grafen, że możemy z niego zdjąć pojedynczą warstwę i ona ma inne własności niż cały duży blok materiału, tak? Jak grafen ma inne własności niż grafit, tak samo pojedyncza warstwa diselenku molibdenu ma inne własności niż taki gruby materiał. I różnica jeszcze jest taka, że grafen jest przewodnikiem. Natomiast to MOSE2, już będę mówić w skrócie, diselenek molibdenu, jest, jeżeli mamy jedną warstwę, jest półprzewodnikiem. W związku z tym może też na przykład generować światło. Ale to nie jest nasz przypadek. My mamy jednak grubsze warstwy.
1: I ta fala może tam się gdzieś właśnie ukryć, schować?
2: Tak, jeżeli byśmy połączyli jedną warstwę takiego materiału albo innego typu dwusiarczku molibdenu, ponieważ on też ma takie właściwości, uwięzilibyśmy w tej naszej strukturze, to tak, moglibyśmy zrobić nawet laser, taki bardzo, bardzo mały.
1: Wydaje mi się, że ponownie, ja rozumiem wszystkie słowa, ale wyobrażenie sobie tego jest trochę bardziej skomplikowane, więc jeszcze mamy na szczęście trzecią część rozmowy, bo jestem też bardzo ciekaw, jak to wygląda w takiej perspektywy naukowców, to znaczy gdzie oni w ogóle to wiążą to światło. Wiążą to światło. Gdzie ono się tam ukrywa.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z dr inżynier Emilią Pruszyńską-Karbownik z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a przypomnę, że rozmawiamy o fotonice i o pułapkowaniu fotonów, sprawieniu, żeby one nie wychodziły poza ramy, które naukowcy postanawiają im nadać. Trochę już przeszliśmy przez te techniczne rzeczy, więc zapytałbym, jak to w ogóle wygląda z takiej strony naukowców, no bo to się jakby wydaje w miarę logiczne, że tam jest jakaś warstwa materiału i one gdzieś tam się mogą schować, ale jak to wygląda w praktyce? Bierzecie jakiś kawałek materiału, świecicie na niego laserem, czy jak to działa?
2: Znaczy, najpierw musimy przygotować ten materiał. Tutaj też mamy dużą różnicę w stosunku do poprzednich badań, ponieważ MOS-2 normalnie do badań przygotowuje się w ten sposób, że bierze się duży blok tego materiału albo ewentualnie proszek i taśmą klejącą, tak wiem, że to brzmi mało profesjonalnie, ale taśmą klejącą odkleja się kolejne warstwy i przekłada na inny materiał. Natomiast my zrobiliśmy inaczej. U nas to zostało wyhodowane metodą epitaksji związek molekularnych, to już tłumaczę, co to jest, to znaczy, że w komorze próżniowej zostały nakładane atom po atomie, warstwa po warstwie ten nasz materiał. Tak jakbyśmy mieli drukarkę 3D, ale drukujemy tylko w jednym wymiarze, tylko każda warstwa jest taka sama, znaczy jest jednolita. I dzięki temu mieliśmy dosyć duży kawałek tego materiału, znaczy dosyć duży, to znaczy około cala, kilka centymetrów, w którym można było poprzez w plaźmie tlenowej wytrawić wzór, który chcieliśmy. Tak, ten wzór, który sprawia, że następuje ta destruktywna interferencja, o której mówiłam wcześniej.
1: Czyli to jest takie przestrzenne, tak? Jest właśnie ten materiał, tam jest jakiś taki jakiś kształt przestrzenny i tam te fotony faktycznie fizycznie się wiążą. Pułapkują.
2: Tak. Tak, jest to... akurat nasza struktura jest bardzo prosta. To jest paski materiału przydzielone pustym miejscem. I te paski są w równej odległości każdy od siebie.
1: A skąd się w takim razie bierze tam to światło? Musicie je wprowadzić zewnętrznie?
2: Tak, albo wprowadzamy je zewnętrznie. No, mogłoby też powstać, jeżeli mielibyśmy warstwę aktywną, tak, która tworzy światło. Natomiast na razie jeszcze tego nie robiliśmy. Na razie po prostu wprowadzaliśmy zewnętrznie to światło. Również mieliśmy taki eksperyment, że wprowadzaliśmy światło o jednym kolorze, o jednej długości fali i to światło po

0: przez efekty nieliniowe w tym materiale zmieniało swoją długość fali. Trzy fotony o małej energii, czyli dużej długości fali, łączyły się w jeden foton o wyższej energii, czyli światło podczerwone zmieniło nam się na niebieskie, tak? Czyli tutaj już moglibyśmy też związać to niebieskie tylko, które powstało jakby już wewnątrz struktury. Ale ogólnie to raczej na razie wprowadzamy z zewnątrz.
1: Tu już się pojawiają kolory, ale jeszcze chciałem właśnie zapytać, skąd wiecie w ogóle, że to światło się związało faktycznie w środku?
0: To badamy, jak cała struktura odbija. Czyli widać, które długości fali są dobrze odbijane przez strukturę, jakie światło jest dobrze odbijane, jakie nie. I widać na tych obrazach, że jest takie miejsce, gdzie ta struktura zachowuje się inaczej. I to jest właśnie na podstawie symulacji, które robię, gdzie dostaję takie same efekty, a wiem, że to znaczy, że światło jest uwiązane, że ono jest w środku. Porównując to z eksperymentem, widzimy, że to zaszło też w prawdziwym świecie, w cudzysłowie.
1: Tutaj jest parę innowacji, które zastosowaliście. Trochę właśnie ta kwestia przestrzenna, trochę kwestia materiałowa, tam się tego nałożyło.
0: No ten materiał to jest najważniejszy.
1: W takim razie właśnie o to chciałem zapytać. Co się w takim razie zmieniło i dlaczego akurat on? Znaczy, co nowego dało zastosowanie diselenku molibdenu?
0: Ten materiał ogólnie jest już używany w różnych zastosowaniach, natomiast mam właściwość, która wcześniej była tak gdzieś odłożona trochę na bok. To znaczy ma bardzo wysoki współczynnik załamania światła, czyli to, jak światło zwalnia wchodząc do niego, czy albo też jak się załamuje. Tak jak wiemy, jak jest woda w szklance, włożymy tam łyżeczkę, że
1: łyżeczka to wygląda załamana, no.
0: Tak, że światło, które przechodzi przez wodę, się załamuje, a woda ma współczynnik załamania, teraz nie pamiętam dokładnej wartości, ale gdzieś około 1,5. Natomiast u nas jest ponad 4. W związku z tym ta łyżeczka byłaby naprawdę bardzo, bardzo mocno krzywa, jakbyśmy mogli ją tak zobaczyć w tym materiale. I dzięki temu tą warstwę mogliśmy zrobić nie mikronową, co też wydaje się bardzo małe, bo to jest mniej więcej grubość włosa, tylko jeszcze 100 razy mniejszą, rzędu 10 nanometrów. W związku z tym, jeżeli weźmiemy już taką rzeczywistą strukturę fotoniczną, to ona będzie mogła być jeszcze cieńsza niż to, co dotychczas udawało się zrobić.
1: Wiem, że pytania o plany przyszłościowe są zawsze trochę różne. No i tak bym zapytał, czy macie jakieś takie kolejne plany, co jeszcze chcielibyście zrobić? Czy właśnie zastosowanie nowych materiałów, czy szukanie jeszcze usprawnienie tego, dajmy na to?
0: No na razie chcielibyśmy wykorzystać ten materiał, wszystko, co on może nam dać. Mamy już jakiś inny materiał też na widoku podobny. Natomiast w tym materiale chcielibyśmy jeszcze zrobić takie bardziej skomplikowane struktury, czyli takie, które to światło przynoszą, w którym można wprowadzać światło do całego układu i później sprawiać, że ono zmienia kierunek, być może zmienia różne jakieś własności jak polaryzacja. No, mamy dużo pomysłów, jakie można byłoby struktury robić bardziej skomplikowane niż tylko to, że to światło tam zostało uwięzione, albo też dodanie obszaru aktywnego i zrobienie lasera.
1: Czy to faktycznie jest tak, że możecie, korzystając z tej technologii, właśnie zrobić tak, żeby gdzieś to światło zatrzymać, potem gdzieś tam wypuścić, ono potem zmienia kolor, coś tam wypuścić tylko jeden kolor, tak? To się
0: tak, bardzo dużo rzeczy można zrobić. Ja to sobie wyobrażam, że mamy teraz nową kartkę kolorowego papieru i nożyczki i możemy powycinać z tego, co chcemy i część z tego będzie na pewno interesująca.
1: Brzmi to absolutnie niesamowicie i za to trzymam kciuki. Doktor inżynier Emilia Pruszyńska-Karbownik z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego była moją rozmówczynią. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.

To byli Dziąsło i Roda z kawałkiem Wrocławski Tajfun. Na zegarach mamy 5 minut do godziny 13, więc to jest ten moment zakończenia dzisiejszego programu. Dzięki wielkie za te wspólnie spędzone 2 godziny. Ja się nazywam Kacper Koźluk i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Rolling Stones w wydaniu Fatboy Slim z kawałkiem Satisfaction Skank. Tak na piękny dzień.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Filip Pietkiewicz-Bednarek, dyrektor do spraw komunikacji Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Rozmawiać będziemy w związku z projektem edukacyjnym EduAkcja, między innymi o oszczędzaniu, o inwestowaniu i o młodzieży, spojrzeniu młodzieży na te kwestie. Młodzież, emerytura, to się jakoś na pierwszy rzut ucha w ogóle nie łączy.
2: Zgadza się, nie tylko wśród młodzieży, ale nawet wśród młodych dorosłych to dosyć trudno się łączy, dlatego że to jest taki okres w życiu, w którym no jesteśmy jakoś bardzo skupieni na tym, co jest tu i teraz, a myślenie o takim bardzo odległym horyzoncie czasowym, perspektywie kilkudziesięciu lat, no jest ogromnym wyzwaniem w takim wypadku. No i taki nie mamy naturalnej skłonności, żeby takimi tematami się zajmować, w związku z czym no jesteśmy bliżej tej bieżącej, aktualnej naszej sytuacji życiowej. Więc tak to pokrótce wygląda. Ta kwestia właśnie zarządzania finansami w cyklu życia no pewnie staje się aktualna z upływem czasu coraz bardziej w naszym życiu.
1: Oszczędzanie, inwestowanie. Trochę podobne pojęcia, ale jednak się czymś różnią.
2: Ja bym tak definiował bardziej oszczędzanie jako przyglądanie się bieżącym przepływom pieniężnym i generowaniu pewnego rodzaju nadwyżek wskutek naszego zarządzania, czyli no, powiedzmy mamy jakiś określony przychód, czy to jest kieszonkowe, kiedy jesteśmy w okresie nastoletnim, kiedy my, powiedzmy, jesteśmy trochę starsi, mamy jakąś dorywczą pracę, a potem kiedy podejmujemy takie aktywności zawodowe, no to mamy jakąś określoną pulę pieniędzy. No i generalnie w tym oszczędzaniu chodzi chyba po pierwsze po to, żeby nie wydawać wszystkiego, co do nas przychodzi, tylko tą część zatrzymywać, tak? I tutaj zrobiłbym takie jedno rozróżnienie. I kiedy mamy już jakąś zatrzymaną, zgromadzoną pulę pieniędzy, środków, to możemy się zastanowić nad tym, co z nimi robić, bo szkoda, żeby środki były nieaktywne. Dobrze byłoby je w coś właśnie zainwestować, żeby mogły się pomnażać. I w tym wypadku warto pomyśleć o różnego rodzaju możliwościach, które mamy, które będą dopasowane też do naszego takiego indywidualnego poziomu ryzyka. Ponieważ trzeba pamiętać, że zawsze każda inwestycja wiąże się z jakimś ryzykiem. To znaczy, że to ryzyko może być pozytywne albo negatywne, czyli możemy jednak na tej inwestycji trochę stracić, ale też możemy na tej inwestycji zyskać. Więc tak to wygląda.
1: Ważne też jest spojrzenie, perspektywa, co możemy zyskać w krótkim czasie, a co może być inwestycją długoterminową.
2: To prawda, to warto zwracać na to uwagę i oczywiście być świadom tego, w co inwestujemy, na jaki cel inwestujemy, ponieważ to po prostu warunkuje nasze decyzje. Natomiast wracając jeszcze do oszczędzania, to ja mam jakąś taką bardzo chciałbym się podzielić jedną, wydaje mi się, dosyć istotną kwestią, że to w takim powszechnym rozumieniu oszczędzanie łączy się z jakimś pojęciem ograniczania, rezygnowania z czegoś, umniejszania jakiejś takiej dużej kontroli czy rezygnowania z czegoś, a jest wręcz przeciwnie, ponieważ jeśli spojrzymy z szerszej perspektywy, to takie oszczędne gospodarowanie pieniędzy polegające na tym, żeby te środki, którymi dysponujemy, właśnie wydawać w taki sposób efektywny, czyli tam, gdzie możemy kupić coś taniej, to warto kupić taniej, tam, gdzie czegoś nie musimy koniecznie kupować, żeby tego nie kupować, no i wtedy otwiera się przestrzeń do tego, żeby skorzystać z innych możliwości, które dają nam te zaoszczędzone środki. Więc warto o tym pomyśleć właśnie w ten sposób, że oszczędzanie to nie jest ograniczanie się, ale tworzenie możliwości do tego, żeby wykorzystać inne dodatkowe opcje w związku z wygenerowaniem tych oszczędności.
1: Wątków w tym temacie jest bardzo wiele i za chwilę do naszej rozmowy powrócimy.
3: Adam Biacia. Adam Biacia.
1: Ja.

We go.

0: Gambia, ja. Gambia.
1: Same sztosy. Akademickie Radio K.

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Filip Pietkiewicz-Bednarek z Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Rozmawiamy o oszczędzaniu i inwestowaniu. Przed momentem było o tym, że oszczędzanie nie zawsze oznacza odmawiania sobie. Oszczędzanie można zacząć od niewielkich sum. Nawet jeśli my, młodzi ludzie, czasem jeszcze żyjący na kieszonkowym albo zarabiający na umowie zlecenie, umowie o dzieło, możemy sobie pozwolić na odłożenie niewielkiej sumy, by za jakiś czas ta suma robiła nieco większe wrażenie?
2: To wydaje się, że to jest taka podstawowa jakaś myśl stojąca za oszczędzaniem, że my nie musimy od razu oszczędzać ogromnych kwot, ale takie rozłożone w czasie oszczędzanie nawet niewielkich kwot, no po pierwsze jest możliwością tworzenia jakiegoś takiego bufora finansowego albo jakiegoś takiego zasobu, który możemy wykorzystać na różnego rodzaju cele, ale chyba to, co jest najważniejsze w oszczędzaniu, to to, żeby w miarę wcześnie wytworzyć w sobie taki nawyk, żeby pamiętać o tym, że pewną pulę pieniędzy warto przeznaczyć na jakąś rezerwę, czy właśnie na jakiś określony cel i ją regularnie odkładać. I jeśli tego się nauczymy w relatywnie młodym wieku i to stanie się nawykiem, to to rzeczywiście jest w stanie w długim okresie, czyli w okresie całego naszego życia, tak, które teraz powiedzmy no, średnio jest to około 80 lat, możemy powiedzieć, no to potrafi naprawdę dać nam bardzo dużo możliwości, dużo szans, dlatego że podstawowa zasada w oszczędzaniu jest taka, że jak sobie robimy je regularnie, czyli powiedzmy co miesiąc podamy jakąś kwotę, dodatkowo ją inwestujemy, to w długim horyzoncie czasowym skorzystamy z takiego zjawiska jak procent składany, czyli powiedzmy po pierwszym roku od 100 zł mamy wygenerowany jakiś zysk na poziomie 5 zł, to w kolejnym, drugim roku nasz zysk będzie już nie od 100 zł, tylko od 100 zł i 5 zł. Jeżeli my sobie to kumulujemy przez powiedzmy 10, 20, 30, czasami 40 lat, no to ten efekt jest naprawdę bardzo duży i możemy zgromadzić naprawdę bardzo pokaźne środki i wykorzystać je na realizację naszych potrzeb.
1: Istnieje wiele programów długoterminowych, IKE, IKZE, PPE, PPK od kilku lat. Ten ostatni program wydaje się wymaga najmniejszej wiedzy uczestnika, ponieważ skapuje coś do konta PPK z naszej pensji, jeśli mamy umowę o pracę i pracodawca jest w programie PPK włączony.
2: To prawda, tych możliwości jest bardzo dużo i rzeczywiście jest tak, że my nie musimy od razu super znać się na rynkach finansowych czy na rynkach kapitałowych, żeby zacząć oszczędzać i inwestować. I tak jak pan wspomniał, pracownicze plany kapitałowe przed paru laty wprowadzone u nas w Polsce. To jest taki naprawdę świetny program dotyczący długoterminowego oszczędzania, w ramach którego część środków z naszego wynagrodzenia jest transferowana właśnie do funduszy cyklu życia. Do tego dokłada się nasz pracodawca i raz do roku też mamy taką wpłatę od Skarbu Państwa. I te pieniądze są inwestowane właśnie w długim okresie. To jest tak, że my oszczędzamy część pieniędzy, do naszych oszczędności dokłada nasz pracodawca, do tego dokłada państwo i to jest cały czas inwestowane. Te środki korzystają właśnie ze zjawiska procentu składanego i tworzą taki duży zasób, który możemy wykorzystać w późniejszym terminie. I tak jak pan powiedział, właśnie to jest najlepsze rozwiązanie na start, ponieważ nie wymaga od nas żadnej aktywności. Jest to skonstruowane w ten sposób, że kiedy podejmujemy pracę, jesteśmy z automatu zapisywanie do tego programu oszczędzania, więc nawet nic nie musimy robić i te środki są z automatu przez naszego pracodawcę transferowane do funduszu i te fundusze są również, co jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, dostosowane do naszego wieku, czyli poziom ryzyka takiego funduszu na samym początku jest relatywnie wysoki po to, żeby móc generować wysokie stopy zwrotu, a w miarę upływu czasu, kiedy się zbliżamy już powiedzmy do naszej jesieni życia, no to sukcesywnie to ryzyko jest coraz mniejsze, więc jest mniejsza zmienność na tych aktywach, tak żeby już te skumulowane oszczędności w długim terminie nie były poddawane ryzyku nadmiernych jakichś strat.
1: Niektórych mogą stresować pojęcia, o których dzisiaj mówimy, czy skróty, czy nieznane instytucje. Wiedza może nam dodać pewności siebie. Jest okazja ku temu, by nieco wiedzieć więcej o inwestowaniu, o programach na przyszłość. Projekt EduAkcja. O nim za chwilę.

0: just keeps going.
1: Trzy grosze o ekonomii.
2: Z nami jest dziś Filip Pietkiewicz-Bednarek z Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Rozmawiamy o różnych sposobach oszczędzania, inwestowania pieniędzy wśród ludzi młodych, którzy już na starcie swojej kariery mogą myśleć o tym, co za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Przed momentem rozmawialiśmy o pracowniczych planach kapitałowych. Takich programów zabezpieczenia emerytalnego jest więcej. Warto o nich wiedzieć. Również dzięki akcji, w której również wy uczestniczycie. Co mówicie młodym ludziom? W jakiej formie, żeby to było ciekawe?
3: Staramy się przede wszystkim jakoś przekładać treści, które komunikujemy, na taką rzeczywistość właśnie tych grup docelowych, czyli rzeczywistość uczniów szkół podstawowych czy średnich, tak żeby pokazać im po pierwsze, w jaki sposób może odnieść się do ich świata, w którym żyją, w którym się znajdują, do ich rzeczywistości, ale też pokazujemy, staramy się pokazać taki szerszy kontekst, takiego spojrzenia również, jaką rolę na przykład rynek kapitałowy ma w gospodarce, jak gospodarka wpływa na to, na przykład jak młodzi ludzie, jakie mają warunki na rynku pracy, jak rynek pracy funkcjonuje, na ile jest sprawny, na kogo poszukuje. No my, jeżeli mamy dobrze rozwiniętą gospodarkę, która odpowiada na wyzwania współczesności, no to też tworzy atrakcyjne miejsca pracy dla młodych ludzi, którzy mogą lepiej realizować się w pracy zawodowej.
2: Co może zaskakiwać? O czym wiedzą, a co chcą wiedzieć, o czym zupełnie nie mają zielonego pojęcia?
3: No to trudno tak generalizować, tak? Na pewno myślę, że doskonale zdają sobie sprawę z dwóch rzeczy. To, że no pieniądze nie biorą się znikąd i najczęściej po prostu trzeba na nie w jakiś sposób zapracować, jakoś je zarobić. Natomiast też ważna jest kwestia dotycząca tego, że pewne mechanizmy związane właśnie z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, z funkcjonowaniem giełdy, finansowania przedsiębiorstw, gospodarki, przekładanie się tego wszystkiego na rynek pracy, no to są raczej takie informacje, które są dla tych osób nowe. Oczywiście tą kwestię, na którą staramy się przede wszystkim uczulać młodych ludzi, to uczulać ich na szeroko rozumiane dzisiaj wyzwania związane z różnego rodzaju usługami cyfrowymi, nawet jeśli te usługi niekoniecznie, powiedzielibyśmy, miałyby charakter legalny. Czyli tak naprawdę te wszystkie te zagrożenia, które są związane z obszarem cyfrowym i są związane z gospodarowaniem pieniędzy. Tak, mamy bardzo dużo różnego rodzaju ofert, które obiecują szybki, krótki zysk w krótkim terminie i tutaj starałem się bardzo uczulać na to, żeby weryfikować wszystkie oferty, żeby sprawdzać i żeby jasne było to, że jeżeli ktoś oferuje ponad standardowy zysk, taki, który po prostu no, jest jakimś ewenementem, no to powinno się włączyć od razu żółta, najlepiej czerwone światła w głowie, że no, w realnej gospodarce, w realnym świecie taka oferta jest czymś wymagającym co najmniej weryfikacji.
2: Co możemy zrobić, by nasza klasa, szkoła w takich szkoleniach wzięła udział?
3: Wystarczy zgłosić swój akces do programu. Nasz projekt Akcja trwa od kilku lat. Rozpoczął się jesienią 2021 roku i my właśnie zachęcamy różnego rodzaju podmioty, szkoły do tego, żeby zgłosić swój akces, do tego, żeby zgłosić się chęć wzięcia udziału w takiej zdalnej lekcji, w ramach którego dla młodzieży, dla dzieci szkół podstawowych i szkół średnich są prowadzone lekcje przez profesjonalistów, którzy na co dzień pracują na rynku kapitałowym. Ja tylko chciałbym dodać tutaj, że w ramach tego projektu jest kilku partnerów. Ten, który ja reprezentuję, to Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, ale zaangażowane są też pozostałe organizacje, takie jak Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, CFA, Society Poland, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych oraz Franklin Templeton. I co ważne, to też dodatkowo myślę, że może przesądzać o tym, żeby taki akces do programu naszego złożyć jako szkoła czy klasa, to nasz projekt otrzymał w ubiegłym roku wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów za działania w 2024 roku.
2: Dlaczego warto, by młody człowiek wiedział więcej o pieniądzach? Czy wtedy mądrzejsza jest cała rodzina? Czy wtedy nasi rodzice i dziadkowie wiedzą więcej, gdy taki mały Jaś mówi dużemu Janowi o oszczędzaniu, inwestycjach, o pieniądzach?
3: Oczywiście bywa bardzo różnie, natomiast myślę, że jest jedna taka puenta, która powinna chyba wybrzmieć, to, że mądre zarządzanie pieniędzmi w całym cyklu życia, w gospodarstwie domowym, jak również indywidualnie, pozwala na jak największe spełnienie swoich ambicji, aspiracji i życiowych możliwości.
2: od młodego można oszczędzać, o czym mówił nasz dzisiejszy ekspert Filip Pietkiewicz-Bednarek, dyrektor do spraw komunikacji Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Bardzo dziękuję. Dodam, że IGTE jest jedną z instytucji partnerskich projektu Edu Akcja. Bardzo dziękuję za te wszystkie wskazówki.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: I zanim weźmiemy się do nauki, zachęcam jeszcze do słuchania podcastu Trzy grosze o ekonomii, tym bardziej, że o takich programach emerytalnych, zabezpieczenia emerytalnego w przeszłości mówiliśmy. Wiele odcinków naszej audycji znajdziecie w ulubionych aplikacjach z podcastami. Zachęcam do słuchania. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Can you

Poszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie próbuję.

Zobaczyć wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany. I to

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

widzę, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Normalnie o tej porze.
1: Siema, siema, z tej strony Dawid Buczek, jak co piątek i tyle wam powiem, bo resztę intra macie ze specjalną dedykacją.
2: Siema, siema,
3: siema,
2: z tej strony DPN.
3: Dzień dobry, Młody Lesz, Smallhead i Pawlarz z tej
4: tak
3: strony.
4: Jest. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Campus. Tak jest, zapraszamy na audycję normalnie o tej porze. Chcemy tylko przypomnieć o naszych nadchodzących premierach. Słuchajcie ZPN-u. Zapraszamy do naszego studia na Radiowej 18. Zrealizujemy wasz każdy utwór. Bardzo wam dziękujemy, że nas słuchacie. Pozdrawiamy.
3: Słuchajcie siema siema na Spotify, dostępny. Oglądajcie klip na YouTubie. Elegancki.
2: No i zapraszamy do posłuchania najnowszego singla, który nazywa się jak?
3: Siema, siema! Siema.

0: Normalnie o tej porze.
1: Say My Name w Radio Campus. Powiem wam szczerze, że dzisiaj bardzo intensywnie zaczęła się ta audycja, ale też wam zdradzę, że ja w sumie tak lubię i bardzo mi się to podoba. Czemu nie, jak z przytupem zacząć właśnie piątkowe popołudnie i właściwie już wielkimi krokami zbliżający się weekend. No i ciśniemy dalej z tą intensywnością, ale taką właśnie zadziorną, fajną. W studiu jest Konrad Ziaja, namaste, z zespołu też Fenomen.
2: Dokładnie, cześć, witam wszystkich.
1: No właśnie, ja pamiętam, albo przynajmniej znalazłem takie info, że wcześniej chyba obsługiwałeś bardziej Zrobiłeś Ziaja.
2: Się research, tak, no bo to naturalnie od nazwiska i taka ksywa też i osiedlowa, ale przy powrocie po dłuższym czasie do muzyki taki inny rozdział pisany innymi literami postanowiłem po prostu zrobić i no i teraz tak to wygląda, tak, także...
1: Dobra, ja już zdradziłem, że ci, którzy słuchacze ciebie znają z Radia Campus między innymi, to wiedzą, że jesteś członkiem zespołu Fenomen.
2: Tak, to prawda.
1: I ja bym trochę zadbał o to dziedzictwo kulturowe, po pierwsze, i ja bym cię chętnie poznał bliżej, właśnie nie tylko z researchu, a też okay. Tak właśnie face to face, a słuchaczom, którzy ciebie pamiętają, no to odświeżymy im pamięć, czy właśnie mógłbyś przybliżyć, jak powstała grupa Fenomen i jak właśnie ona działa, o co chodzi z tą grupą?
2: No to powstała już dosyć dawno temu, można powiedzieć. Mamy teraz 25-lecie debiutanckiej płyty FX, z którą chyba tak naprawdę najwięcej osób będzie miało jakieś wspomnienia pierwsze, jeżeli chodzi o tą całą kulturę hip-hopową, która się wówczas kształtowała u nas w kraju. Także jakąś sporą cegiełkę zostawiliśmy, zwłaszcza kawałkami, nie wiem, Szansa, Sensacja, teksty, to te kawałki i Marzenia z Gramatikiem razem. Gramatik teraz dostał na Popkillerach nagrodę za 35-lecie płyty. Ja się bardzo cieszę. Nie tylko dlatego, że również jesteśmy tam na tej płycie, ale tam z tą płytą też mam bardzo, bardzo dużo i dobrych wspomnień i bardzo ją lubię. Także no taki, tak jak mówię, taką cegiełkę jakąś zostawiliśmy. Myślę, że trochę starsi tutaj odbiorcy rapu będą kojarzyć. Młodsi mogą zawsze nadrobić. Także no także pokrótce tak mogę to scharakteryzować.
1: A śledziłeś właśnie rozdanie Popkillerów ogólnie?
2: No byłem nawet też i śledziłem, tak, jasne, tak, tak.
1: I jak oceniasz pod względem właśnie rapowo-hip-hopowym obecne rozdawanie Popkillerów?
2: Ja w ogóle jestem bardzo zaskoczony, jak, i nie tylko jeżeli chodzi o Popkillery, ale w ogóle jak rozrosło się to jakby od tych naszych czasów, gdzie to ziarno zostało zasiane, tak to nazwijmy, jak się po prostu rozrosła cała ta, że tak powiem, infrastruktura tutaj muzyczna. Również jeżeli chodzi o Popkillery, to Marcin Natali tam robi świetną robotę, rozwija to, to już naprawdę osiąga coraz fajniejsze rozmiary i nawet gdzieś tam poza granicami naszego kraju też jest już odbiór taki, że tutaj my robimy w Polsce naprawdę świetną rzecz, jeżeli chodzi o kultury hip-hop i gdzieś tam jest to na pewno jakiś tam punkt odniesienia dla innych krajów, pewnie jak można to robić fajnie z pompą i ze smakiem.
1: Namaste i Fenomen dalej zostają, no ja bym powiedział wprost, w oldschoolowym brzmieniu. Czy widzisz zarówno Namaste, albo oddzielnie i Fenomen w nowoczesnym brzmieniu rapowym?
2: Znaczy, ja ogólnie jak najbardziej nie mam zamkniętej głowy, jeżeli chodzi o muzykę. Jestem jakby od zawsze, jeżeli chodzi o korzenie, to w ogóle podejrzewam, jak większość z nas z tamtych czasów, to zanim doszliśmy do rapu, to przechodziliśmy różną drogę taką muzyczną, ja również, zwłaszcza gitarowo, czy to punk rockowo, czy jakoś mocniej też słuchaliśmy, nie wiem, Pantery, Sepultury, jakby grunge'u słuchaliśmy też, jakby chłonęliśmy MTV też z różnych stron, więc myślę, że tutaj jakby, że chodzi o te nowocześniejsze brzmienia, to jest na zasadzie, tak przynajmniej ja mogę za siebie powiedzieć, że to jest tak jak z czuciem muzyki. No jeżeli czujesz, że ta muzyka akurat, czy nie wiem, beat, czy w ogóle coś w ten deseń jest z tobą jakoś w zgodzie i rezonuje i pojawia się pomysł, a może by pod to coś stworzyć, tak? No to jak najbardziej. Tutaj jakby nie ma takiego jakiegoś wzorca, że to tylko musi być ten taki oldschoolowy sznyt, który buja głową jakby w górę i w dół. Także mogą być trochę takie bardziej cykające rytmy, które najczęściej powodują to, że głową kręcimy na boki, prawda? Więc jakby tutaj jasna sprawa jest taka, że jakby droga jest otwarta, muzyczna, autostrada, wszystkie dźwięki, które rezonują, są okej, no.
1: Najlepszym przykładem na właśnie takie podejście jest chyba PZ, tak mi się wydaje.
2: No to jest w ogóle wspaniała sytuacja, która ma miejsce, bo jakby jeżeli chodzi o PZ, to on w ogóle wspaniale się odnajduje jakby w tych wszystkich różnych odłamach, formach muzycznych, do których tam, że tak powiem, się jest mu bliżej w danej chwili. No a to, że w ogóle jest to taki sukces tutaj w skali naszego kraju, to po prostu wspaniale, bardzo kibicuję, trzymam kciuki, podoba mi się po prostu to, co on robi, bo nawet jak robi coś w tej nowej szkole, to jakby jest to w taki, w moim odczuciu, w naturalny sposób, bez jakiegoś cringe'u, więc super, no jakby propsuję bardzo i pozdrawiam Pawła przy okazji.
1: Pozdrawiamy, fajnie to w ogóle usłyszeć od starszej szkoły, bo zazwyczaj się zbijam z takim zdaniem, nie wiem, jak jest starsza szkoła, nie wiem, rzucę ksywą z buku na przykład, no to oni bardziej się trzymają starszej grupki i faktycznie gdzieś tylko i wyłącznie się odnajdują w tych starszych i grubą krechą oddzielają to, co jest teraz nazywane właśnie rapem. Powiedz mi jeszcze, jaką datę wpisać w kalendarz z podpisaniem, z takim tytułem Nowy Singiel Fenomen?
2: O kurczę, nie mam pojęcia. Tutaj ci nie podpowiem. Bardziej mogę gdzieś tam jakąś datę rocznikową, że w tym roku na pewno coś ode mnie wyjdzie singlowego. Możliwe, że Żółw też coś wypuści. No natomiast tutaj ciężko mi powiedzieć. Może jakaś gościnka prędzej. To tyle, co mogę powiedzieć, bo ostatnio też się pojawiliśmy właśnie gościnnie, między innymi na albumie Picha, czy na ostatnim albumie Leroya, również na albumie Jano MP, czyli taka też postać znana na pewnie starszej gwardii hip-hopowej z numerem Berek, gdzie tam trochę się pojawiło, że tak powiem, ze starszej gwardii osób. Także polecam sprawdzić, bo jakieś rzeczy się pojawiają, tylko możliwe, że nie za bardzo się po prostu potrafią przebić.
1: A my już tak powoli wdrażając w ten taki drugi temat, o którym chcieliśmy wam wspólnie powiedzieć, to będzie o festiwalu Open Stage na Bemowie. O tym powiemy za moment i to będzie bardziej o takiej właśnie nowej szkole i żeby też taką nową szkołę troszeczkę tutaj wdrożyć, to gramy teraz singiel Marceli Zguba, a za chwilę znowu rozmawiamy z Konradem Ziają na Namaste właśnie o tym wspomnianym już festiwalu.
2: Tak jest.

0: To był singiel Marceli Zguba, a my tutaj wracamy do rozmowy Konradzie Namaste, podobnie Elo.
1: Elo.
0: Siema, siema, jak siema, zaczynaliśmy siema, na samym
1: jak
0: początku.
1: Na początku, tak.
0: Open Stage 2026, Amfiteatr Bemowo, co mi powiesz na ten temat?
1: No to jest druga edycja już. W tym roku mamy dwa koncerty, w zeszłym roku mieliśmy trzy, więc jak ktoś chce sprawdzić, kto grał, jak grał, to zapraszam. No natomiast w tym roku są dwa koncerty. Jest to taka inicjatywa dla artystów może z mniejszym przebiciem, dająca możliwości wyjścia, nie wiem, z sali prób, z jakiegoś tam studia, tak, pokazania się szerszej publiczności. Przede wszystkim na dużym obiekcie, ze świetnym wsparciem technicznym, z akustykiem, z oświetleniowcem. Trochę też tutaj właśnie między innymi jestem po to, by dać więcej zasięgu wydarzeniu, a przede wszystkim tym artystom i dzięki temu też zbudować jakąś im solidną publikę, by mieli dla kogo grać. Także wszystkich zapraszam. 29 maja w piątek od godziny 18:00 ośmiu artystów, do których zaraz przejdziemy. Także inicjatywa jest o tyle fajna, że na przykład ja mogę tylko dać od siebie jeszcze taki tutaj case, że jak ja robiłem muzykę wcześniej, to w ogóle ten rynek się zmienił diametralnie, tak? Jakby samemu teraz tworząc, widzę, jakie są różne przeszkody z tym związane i każda taka inicjatywa, uważam, gdzie ktoś może po prostu wyjść i zaprezentować swoją twórczość, jest ważna, zwłaszcza jak możemy tutaj to zrobić troszkę bardziej niż w jakimś mniejszym klubie, tylko dać po prostu spory obiekt, jakby dobre zaplecze techniczne, profesjonalne, no to jest taka wartość dodana dla artysty, mi się wydaje.
0: To co, może dajmy słuchaczom taki trailer tego, co będzie na Open
1: Stage? Zapraszam, oczywiście.

0: Chłopak, nie łam się, bo wszystko może być ukryte właśnie w tej jednej szansie. To a propos namaste sobie zapisałem taki
1: wers. Bardzo dobry, że tak powiem, cytat do właśnie tej całej inicjatywy w punkt.
0: Właśnie, o to chodziło. Jeszcze tak pokrótce możesz powiedzieć, jak, w jaki sposób dobieraliście w ogóle tych artystów, że wyszła ósemka?
1: Znaczy, to była trochę takie, że tak powiem, z poprzedniego roku, że po ośmiu wykonawców po 20 minut takie bloki są na występy z 5-minutową przerwą. No to jest taki optymalny, stwierdziliśmy czas, by upchnąć tam, znaczy upchnąć może jest złym słowem, ale gdzieś tam dać się zaprezentować możliwie jak największej ilości artystów, ale też, żeby po prostu nie przebodźcować po prostu też tutaj tego koncertu. No i szkoda tego, że w tym roku dwa, ale będą dwa na pewno super line-upy i gdzieś tam ja między innymi byłem odpowiedzialny za podobieranie artystów i stworzenie line-upu, żeby był zróżnicowany, no i gdzieś tam wyłuskać po prostu taki line-up, żeby gdzieś tam był różnorodny i fajny i jakościowo też super, nie?
0: Open Stage 2026 w Amfiteatrze Bemowo. Pierwsze koncerty właściwie już za tydzień, a zapraszam ja, słuchacz Radia Campus, Radio Campus i oczywiście Konrad.
1: I ja też również. Zjajanamasta. Zapraszam wszystkich.
0: Dzięki, że wpadłeś i elo, do zobaczenia.
1: Dzięki, elo.
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Za niespełna 15 sekund, 15.30 w studiu już jest Julia z Widryn.
1: Serwis akademicki.
2: Już za chwilę rozpocznie się 9. edycja konferencji mediów studenckich. To idealna okazja na poznanie ludzi z branży i podzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi studentami z całego kraju. O 18.30 zapraszamy na debatę o współczesnych mediach w Polsce, w której wezmą udział Joanna Dunikowska-Paś, Arleta Zalewska i Piotr Witwicki. Ciekawych spotkań nie zabraknie także w sobotę i niedzielę. Cały program możecie sprawdzić na stronie kms2026.pl. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza wolontariuszy do odszyfrowania cennych manuskryptów. Tam, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji zawodzą, wciąż niezbędny jest czas i wnikliwość ludzi. Wśród udostępnionych materiałów znajdują się chociażby plany bitwy pod Pragą z 1757 roku oraz projekty przebudowy Pałacu Saskiego. Niektóre zadania nie wymagają specjalistycznej wiedzy, a jedynie zaangażowania. Prace odbywają się głównie w zamkniętej grupie projektu Transkrybów w mediach społecznościowych oraz na platformie projektu. Każdy chętny może do nich dołączyć. Już jutro w godzinach od 10 do 15 odbędzie się Dzień Otwarty Politechniki Warszawskiej. Co zrobić, żeby dołączyć do grona studentów? Jakie są zasady i terminy rekrutacji? O czym trzeba koniecznie pamiętać w tym procesie? I jak wygląda studenckie życie? Przyjdź na spotkania organizowane w gmachu głównym i na wydziałach i dowiedz się, czy Politechnika Warszawska jest miejscem dla Ciebie. Choć w debacie publicznej często podkreśla się różnice między pokoleniami, najnowsze badanie Ja w swoim wieku pokazuje, że Polaków w różnym wieku więcej łączy niż dzieli. Niezależnie od wieku bardzo podobnie definiujemy dorosłość i dojrzałość życiową. Wspólnym mianownikiem wszystkich badanych grup jest dojrzałość ekonomiczna, rozumiana jako dążenie do samodzielności finansowej. Raport pokazuje, że dziś dojrzałość jest definiowana przede wszystkim przez sprawczość i umiejętność radzenia sobie z codziennością. Z dobrych wieści badania pokazują także, że mimo często pojawiających się głosów o epidemii samotności, większość badanych ma przynajmniej jedną osobę, z którą może szczerze rozmawiać o osobistych sprawach.
1: Korki.
0: Najdłuższy korek w tej chwili na Okopowej i Żwirki i Wigury w kierunku Komitetu Obrony Robotników. Tam nawet do godziny postoicie. Postoicie również w Solidarności i Targowej do wysokości Zamojskiego. Korek także w Alejach Ujazdowskich i na Nowym Świecie w kierunku Ronda de Gaulle'a. Postoicie także na Targowej, Grochowskiej czy Cybernetyki. Warto też wspomnieć, że za niespełna dwie godziny będą utrudnienia w okolicach Stadionu Narodowego, ponieważ dzisiaj zagra tam koncert Taco Hemingway.
1: Pogoda.
0: 21 stopni obecnie na termometrach i patrząc na to, jaka będzie pogoda w sobotę i niedzielę, to obecnie jest dość chłodno, ponieważ jutro temperatura do 25 stopni, a w niedzielę do nawet 29, czyli będzie ciepły, słoneczny weekend.

0: O, jakie apetyczne ciasteczka.
1: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
0: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Zasiek tyle, gdzie jest miłość?
1: Plavgo i singiel Gdzie miłość, 21 minut do godziny 16. Gdzie miłość? A z kolei teraz zadajmy sobie pytanie, gdzie w ten weekend wybrać się na wystawę? O tym powie wam Ula Ożarowska.
2: Normalnie o tej porze.
3: Co można ciekawego obejrzeć w najbliższym czasie? Jakie perełki filmowe i serialowe na nas czekają? Tu Ula Ożarowska i mam dla was przegląd fajnych rzeczy do zobaczenia w domu. Jest w tym momencie, trwa cały czas festiwal M-Docs Online, czyli online VOD wersja festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity, więc wszystkie filmy, których nie zdążyliście zobaczyć na festiwalu, będą właśnie tam i cały festiwal trwa do 1 czerwca, więc warto sprawdzić stronę Millennium Docs Against Gravity i tam właśnie super dokumenty sprawdzić. A oprócz tego fajne perełki serialowe na Arte TV, to jest bezpłatna platforma VOD i tam propozycje serialowe, które wszystkie mówią o zmianie w życiu, o tym, jak życie potrafi się do góry nogami wywrócić zupełnie w ułamku sekundy. Nowości serialowe w maju, ale więcej o nich opowie redaktorka naczelna Arte TV w Polsce, Berenika Wyrzykowska-Nowi.
4: Jeśli szukają Państwo seriali, które naprawdę wciągają i jednocześnie można je obejrzeć całkowicie za darmo, to na platformie streamingowej Arte TV pojawiło się kilka naprawdę świetnych tytułów. Pierwszy z nich to Życie na Marsie z 2006 roku, absolutny klasyk brytyjskiej telewizji, w którym to detektyw Sam Tyler po wypadku samochodowym nagle budzi się w 1973 roku. Nadal jest policjantem, ale zamiast smartfonów i testów DNA ma do dyspozycji brutalne policyjne metody, krótkofalówki i Manchester lat 70. To genialne połączenie kryminału, science fiction i świetnego brytyjskiego humoru. Serial zdobył 2 międzynarodowe Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego, a Stephen King nazwał go jednym z najlepszych seriali wszechczasów. Jeśli ta historia Państwa wciągnie, to od razu można sięgnąć po kontynuację, czyli powstać z popołudniów. Tym razem do przeszłości trafia policyjna profilerka Alex Drake, która po strzelaninie budzi się w Londynie 81 roku. Są neony, New Wave, Thatcher i oczywiście powraca kultowy Gene Hunt, grany przez Philippa Glenistera. To trochę kryminał, trochę science fiction, ale też świetna podróż do szalonych lat 80. A jeśli mają Państwo ochotę na coś lżejszego, bardzo polecam Everything Is Gonna Be Okay z 2020 roku. To ciepły, mądry i naprawdę zabawny serial o młodym chłopaku, który po śmierci ojca musi nagle zaopiekować się 2 nastoletnimi siostrami. Australijski twórca i główny aktor Josh Thomas stworzył coś jednocześnie śmiesznego i bardzo wzruszającego. Bez tabu o żałobie, autyzmie i dorastaniu. A dla fanów bardziej współczesnej historii jest jeszcze Idealne życie z 2019 roku. To znakomity hiszpański serial o 3 kobietach po 30, których perfekcyjnie zaplanowane życie zaczyna się sypać. Rozstania, nieplanowane ciąże, kryzys tożsamości, wszystko pokazane z humorem, szczerością i dużą dawką emocji. Serial zdobył nagrodę dla najlepszego serialu na festiwalu Cannes Series. Wszystkie te seriale można oglądać za darmo na arte.tv bez logowania i bez abonamentu.
3: Redaktorka naczelna Arte TV w Polsce, Berenika Wyrzykowska-Nowi.

0: Ula opowiadała wam o wystawach, to może teraz trochę z innej beczki. Franek Kowalewski poopowiada wam o koncertach.
1: Normalnie o tej porze.
2: Najbliższy piątek, 22 maja, Taco Hemingway ma swój koncert w Warszawie w ramach jego nowej trasy koncertowej promującej album Latarnie wszędzie dawno zgasły. Wszystko to będzie działo się na Stadionie Narodowym, a bilety zarówno na trybuny, jak i płytę w dalszym ciągu są dostępne w internecie. Koncert rozpocząć ma się o godzinie 20:30. Piątek jest również ogłoszeniem startu sezonu przez Bonę. House w lesie w centrum świata, czyli bujanie się do house'u, groove'u, techno i transu. Będzie można tam również zobaczyć pop-up for the 20s, platformy kreatywnej wspierającej niezależnych artystów i pograć w piłkę siatkową. Wszystko to będzie działo się na plażówce Saskiej przy Wale Międzyszyńskim 389 i rozpocznie się o 22:30. Sobota to pierwszy dzień targów celebrujących polską sztukę performiarstwa, czyli Polish Niche. Zobaczyć będzie można stoiska i poczuć zapachy od wielu artystów, m.in. Cloud Sense, House of Aran, Nosy Club. Wejście jest całkowicie darmowe. Wszystko będzie się działo w domu handlowym na Mysiej 3 i potrwa od 10 do 18. Po wąchaniu niszowych perfum będzie można udać się na targi Glam Vintage, czyli targi ubrań vintage, które są już trzecią edycją Glam w tym roku. Ubrania wystawców znaleźć będzie można na parterze i antresoli w hali koszyki, a wstęp jest całkowicie darmowy. Lokalizacja to Koszykowa 63, a targi potrwają od 11 do 19. Niedziela, 24 maja, to powrót 14 sezonu targów śniadaniowych, gdzie będzie można zjeść dania i wypić napoje z wielu stron świata. Odbędzie się na skwerze AK Granat na Mokotowie i potrwa od 10 do 17. Niedziela jest również ostatnim dniem siódmej już edycji Festiwalu Sztuki Kobiecej Persona, którego program obejmuje wydarzenia literackie, spektakle, warsztaty, koncerty i wystawy sztuk wizualnych. Na niedzielę przewidziane są panele dyskusyjne czy rozmowy z takimi osobami jak Aleksandra Korczak czy Magdalena Wróblewska. Niektóre wydarzenia mają wstęp wolny, inne zapisy, są również eventy biletowane, dlatego warto jest zapoznać się z repertuarem z wyprzedzeniem. Wszystko to będzie działo się w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ulicy Elektoralnej 12.

0: Siema, siema.
1: Siema, siema.
0: Leo w studiu i ciągniemy dalej pasce siema, siema.
1: Tak jest, Radio Campus.
0: Tak jest, pierwszy raz w Radio Campus.
1: Pierwszy raz w Radio Campus.
0: No i bardzo się cieszymy, ja tak powiem w imieniu słuchaczy, ale bardzo się cieszymy, że dojechałeś tutaj do Radio Campus.
1: Też się cieszę, że się udało dojechać.
0: Wiem, że w międzyczasie trochę już świętujesz dobrą pogodę ładną.
1: Tak, dobrą pogodę, skończone maturki.
0: A, bo maturę pisałeś.
1: Dokładnie. Jeszcze dwa dni temu, tak dwa, w środę byłem na maturce z polskiego, ale teraz już grille, teraz już rap.
0: No i chillaucik i luz. Dobra, w takim razie dalej twój krok to będzie muza czy studia, albo muza i studia?
1: Wiesz co, muza i studia. Teraz będę miał czas w wakacje dłuższe sobie po pierwsze trochę zarobić, może na jakieś ruchy muzyczne, dokończyć swój projekt, który we wrześniu chcę puszczać, więc... Teraz będzie po prostu mój czas. Do studiów czekam, na studia przyda się iść, no, wiadomo. Więc, ale do tego czasu po prostu cisnę muzę, stary.
0: I jak to mówią niektórzy, że to ta matura już jest, znaczy miejmy nadzieję, ale myślę, że na luzie zdasz.
1: No nie, to luz. No to w sensie, pisałem rozszerzenie z biologii i z tym może być ciężko, ale rozszerzenia się nie da nie zdać, tak?
0: Więc... Dobra, jak nie biologia, to będzie, wiesz, muza. Ale właśnie, chciałem ci zadać pytanie, bo już zdradziłeś słuchaczom, że oczywiście, chociaż oni cię już znają z Radia Campus, że tworzysz muzę, no ale właśnie, śpiewasz, rapujesz, jesteś wokalistą i jak się określasz?
1: Wiesz co, ja... Przede wszystkim chcę się określać na pewno przez to, że mega po prostu od dzieciaka siedzę w tej kulturze jako raper, ale z drugiej strony wiem, że najlepsze dzieła i największe, jakie ja słyszałem, to są dzieła, które się trochę wyłamują, więc ten śpiew w ogóle nie przeszkadza według mnie, mi przynajmniej, i nie jestem fanem, bo ja też nie umiem śpiewać ogólnie, w sensie wiadomo, jak siądę sobie w studiu, zrobię kilka take'ów, to mi wyjdzie, ale ja nie jestem jakiś wyskillowany w śpiewaniu, więc dużo bardziej moja rzecz to jest rap.
0: Spoko, ja cię nie będę odpytywał z lekcji śpiewu, więc nie musisz się martwić. Nie wiem, czy kojarzysz takiego też artystę, wokalistę, może rapera, Barek Przestań.
1: Nie, a powinienem?
0: Dobra, nie, niekoniecznie, po prostu z ciekawości, bo jego muza bardzo mi się kojarzy z twoją muzyką. Głównie ze względu na to, że Barek bardzo dużo w swoją muzę wkłada emocji i to mi się z twoją muzą bardzo kojarzy, jak słuchałem twoich singli, i zastanawiam się właśnie, jak z kolei ty określasz swoje kawałki.
1: Wiesz co, ciężko mi jest je określać w tym sensie, że nawet te emocje, no, których jest dużo u mnie, to już to mówiłem zresztą kiedyś, pamiętam, w czwórce, i ja chciałbym mieć lepsze wytłumaczenie na to, ale po prostu to ze mnie tak wypływo, że ja tego do końca nie kontroluję, nie? Nie chcę na pewno robić patosu, nie? Jakichś takich po prostu... No nie siedzi to ze mną, ale ja też siebie czasami nie kontroluję, więc totalnie nie wiem, w którą stronę to idzie.
0: Ja bym na pewno bym powiedział, że taki wolniejszy BPM, delikatnie, jest bardziej w twoim flow, takie luźniejsze kawałki.
1: Mhm. Ja... Myślę, że się zgodzę, no. Nie chcę się na to zamykać, ale do tej pory na to wychodzi.
0: Chociaż ostatnio widziałem, tylko przypomnij mi, o co chodziło, gdzie siedzieliście, tam był między innymi Kajetan Wolas, siedzieliście w czwórkę czy w piątkę i nawijaliście taki delikatny freestyle i tam było trochę mocniej, ale co to było, przypomnisz?
1: To był Spektrum, te eventy takie, gdzie oni zapraszają raperów, wszyscy siadają przy mikrofonach i rzucają parę wersów.
0: Dobra. Jesteś warszawiakiem, z tego co rozumiem.
1: No warszawiakiem, nie z pokolenia na pokolenie, ale warszawiakiem.
0: Tak. Dobra, do których miejsc wracasz najczęściej?
1: W Warszawie?
0: Tak, tak.
1: Przez to, że jestem z Bemowa, no to Forty Bema, tam właśnie jakieś działeczki z chłopakami, grill. Z takich warszawskich spotów, gdzieś na mieście, no to, nie wiem, może to będzie takie klisze, ale jestem ogromnym fanem Żoliborza. Gdzieś tam sady żoliborskie, mój ulubiony bar Mleczny, bar Sady, gdzie od dzieciaka chodziłem, bo do podstawówki chodziłem na Żoliborzu. Więc to są raczej takie, żegnam ciszę, witam niszowe spoty, ale związane stricte z moim jakimś dorastaniem, nie?
0: Bardzo mi się podoba to określenie, które rzuciłeś. Ja pytam, no.
1: Nie, ty mów, sorry.
0: Dobra, no co ja powiem. Ja powiem, a zaraz zagramy coś. Bo właśnie a propos tych miejsc, które odwiedzasz, ja dopytuję, bo w singlu Bilet właśnie powiedziałeś, że lubisz wracać do miejsc, które już dobrze znasz. I może taki bilecik teraz właśnie ci wręczę do tego, żeby zagrać może ten singiel. Co ty na to?
1: Jasne, ja jestem mega down na to.
0: Dobra, to gramy singiel Bilet od Leo, ale nie uciekajcie za daleko, bo to dopiero początek historii właśnie z tym człowiekiem.
1: Tak jest.

0: Dobra, jak jest tak ciepło, ty już wiem, że świętujesz, to myślałeś może, żeby gdzieś wyjechać, albo marzy ci się, żeby gdzieś wyjechać, albo nawet, nie wiem, dobra, rzućmy coś takiego. Gdzie byś kupił bilet, żeby zagrać właśnie na jakimś koncercie, to dokąd byś kupił bilet?
1: Zdecydowanie do teraz, tematycznie, przez to, że organizujemy z chłopakami ten jazzowy event w Chmurach, w klubie Chmury, w tą niedzielę, to dostałem wiadomości od ludzi, którzy wyjeżdżają do Paryża i mówią, przesuńcie ten koncert do Paryża. Ja mam takie, no gdybym mógł, to bym mega chciał, więc myślę, że Paryż, bo taki jazzowy klimat, trochę fajnego vibe'u, a poza tym Amsterdam, zdecydowanie Amsterdam, będzie w październiku koncert J. Cole'a, którego jestem fanem ogromnym, pierwszy koncert, na jaki pójdę w ogóle, taki hip-hopowy, mocniejszy z zagranicy, więc mega się jaram, więc Paryż i Amsterdam i Warszawa oczywiście, no, nie zostawiam.
0: Warszawa zawsze, wiesz, tak, ta krew w naszych żyłach będzie płynęła. A propos hip-hopu, to rozumiem, że kiedyś bardziej cię bujały, albo przynajmniej inspirowały takie dźwięki bardziej od Zbuka czy Hady?
1: Słuchałem obu, jak byłem takim bardzo małym szczylem, więc można tak powiedzieć.
0: Pewnie. Szczylem, a szczyla słuchasz?
1: Oczywiście.
0: A propos bycia szczylem, on chyba najbardziej wie, o co w tym wszystkim chodzi. A dzisiaj w takim razie, co cię buja najbardziej?
1: Dzisiaj... Już trochę mi się tak poszerzył ten gust muzyczny, że słucham wszystkiego, ale jakbym miał mówić, no to jestem ogromnym fanem na przykład 2010 lat Nowego Jorku, tam Pro Era wtedy kosiła i mój ulubiony Capital Cities, album American Corruption, więc to bardzo często mi leci od już ponad roku. Low End Theory, Tribe Called Quest, bardzo. I Things Fall Apart, The Roots. To gdybym miał takie trzy powiedzieć.
0: Tribe Called Quest, co ostatnio też słuchałem, bardzo mam też w pamięci, więc naprawdę fajna muza. A co byś powiedział o tym, bo użyłeś w jednym z wywiadów takiego określenia hip-hopolo. I chciałbym, żebyś mi to wyjaśnił, bo bardzo mnie to zaciekawiło.
1: Wiesz co, jakbym miał nie odpowiadać tak prosto, tylko pogłębić temat, bo w sumie się nawet nad tym ostatnio zastanawiałem.
0: Mhm, dawaj.
1: To według mnie przez to, że hip-hop w swoich jakby korzeniach to była muzyka buntu, jakby to była muzyka chłopaków, którzy, nawet ten inteligencki, nie gangsta rap, nie, to oni i tak zmagali się z problemami społecznymi typu rasizm. Oni mieli ból w sobie i dużo mieli do powiedzenia, nie? A przez to, że dużo ludzi po prostu chce robić muzę, też nie czuje tak tego, może nie jest na tyle wrażliwych na różne rzeczy dookoła, to po prostu ta muzyka przestaje być buntem, przestaje być czymś większym, czy jakąś większą informacją. I myślę, że hip-hopolo w dużej mierze się dziś opiera na tym, że ludzie po prostu chcą zrobić kawałek, który buja, często to wychodzi corny i nic nie mam do nikogo, po prostu faktem jest, że u nas się podzielił teraz trochę ten hip-hop.
0: A podzieliłbyś stwierdzenie, że obecnie w rapie dalej gdzieś siedzimy w czymś takim, że jest dużo kapitalistycznych stwierdzeń, w sensie, że pieniądze, samochody, bogactwo i kiedyś nie miałem, a teraz mam?
1: No tak, no i tutaj też te korzenie idą głęboko przez to, że ten, wiesz, muzyka buntu, która była antysystemowa, no to co zrobił system? Oczywiście chłopakom, którzy po prostu, no aż nie szło odmówić, no zaoferowali im po prostu jakieś pieniądze, bogactwo, położyli im łańcuchy na szyję złote, sportowe auta i jakby to była ich ucieczka, a teraz właśnie to już jest takie puste, dlatego że tutaj większość ludzi nie ma od czego uciekać. Oni po prostu idą w tą komercjalizację, bo nie mają nic więcej sobą do pokazania.
0: Czyli rozumiem, że taki kierunek raczej nie odpowiada twojej muzie.
1: Nie chcę mówić, żeby jakby nigdy nie mów nigdy, bo potem się okaże, że będę hipokrytą, ale obecnie nie widzę siebie totalnie, bo wiem po prostu, że mam jeszcze po prostu dużo od siebie do powiedzenia.
0: Wiesz co, ja bym nie bał się stwierdzenia, że byłbyś hipokrytą. Ja bym tego tak nie powiedział. Ja bardzo lubię używać stwierdzenia, że każdy album każdego artysty, nie tylko hip-hopowego, to jest jakby twoja taka książka, to jest twoja historia i właściwie bardzo fajnie się to czyta w momencie, kiedy, nie wiem, w 2016 roku wydajesz single, które są bardzo takie kapitalistyczne, to co powiedzieliśmy, potem w 2020 trochę inaczej, a w, nie wiem, 2030 będziesz jazzówę wydawał i to jest, wiesz, taka fajna książka. BDS-a znasz.
1: No, wiadomo.
0: On sam nazywa się raperem, który jest najbardziej populistyczny na polskiej scenie. Może coś w tym jest, faktycznie coś w tym jest, skoro sam on dostrzega to. Ale on jest dobrym przykładem, że kiedyś nagrywał różne single, których teraz jak czasami na live'ach, na streamach ogląda i słucha, to ma takie łapie się za głowę, matko, co ja myślałem, ale z drugiej strony właśnie ma takie coś, że wiesz, no dobra, wtedy byłem taki, teraz jestem
1: rozwija
0: inny.
1: Się, no.
0: I dokładnie, i patrzy na to z innej perspektywy. Inne rzeczy już noszę w plecaku niż wtedy właśnie, kiedy wiesz, było się młodym czy w innym etapie.
1: No zgadzam się totalnie. Też myślę, że akurat w przypadku BDS-a to na pewnym poziomie jakby legendy już nikogo nie obchodzi w zasadzie, co ty robisz, dopóki zostajesz prawdziwy dla siebie, więc, bo BDS mi się wydaje, że może być przykładem. Nie mi oceniać czyją szczerość, więc patrząc na niego tak ogólnie, to mi się wydaje, że on po prostu jest przykładem osoby, która się bardzo rozwinęła i zmieniła i tyle.
0: No i w tym wszystkim dosłownie aż tak... Nie wiem, czy brutalnie to jest dobre słowo, ale że zostaje sobą, tak wiesz, od początku do końca.
1: Mhm.
0: Tak samo jak myślę o tym, że ostatnio jest głośno o tym, że wiesz, dzisiaj Tako gra i jutro koncert, ostatnio Mata na Narodowym i oni nie wyprzedali Narodowego, a jedyny, który to zrobił, to był Quebo. No ja tak się zastanawiam, kurczę, czy to jest faktycznie takie istotne, żeby dostać ten haczyk, odznaczenie, że wiesz, sprzedałem Narodowy od A do Z, czy po prostu to jest zarąbiste, że ktoś potrafi dwa dni z rzędu zrobić ogromny koncert i dobra, kilka tysięcy biletów się nie sprzeda, ale nadal to jest PGE Narodowy.
1: No, myślę, że marzenie każdego twórcy.
0: No właśnie, a widzisz się na takich scenach, czy raczej underground to jest coś, co ci odpowiada?
1: Chciałbym się widzieć. Głupotą by pewnie było, gdybym powiedział, że nie, ale nie wiem, czy no, to, co będę tworzył, będzie na tyle jakby szerokie, żeby to się stało kiedykolwiek. Życzę sobie tego, ale też nie chcę. W idealnym świecie moim, moja muzyka dużą część ludzi porusza i coś im daje, ale też duża część ludzi uważa to za totalne gówno, bo wtedy to znaczy, że robisz coś, co się właśnie wyłamuje. To może zostać na dłużej.
0: Czyli co? Czyli w pewnym momencie nawet gdyby tak się udało, to chciałbyś właśnie skręcić do tego mainstreamu i żeby właśnie się przebić troszeczkę.
1: Na pewno nie na siłę, no ale wiesz, im większe pole ludzi, które słucha, tym więcej możesz powiedzieć. To...
0: Dobra, ja myślę, że najwięcej raperzy potrafią powiedzieć w swoich singlach, więc ja myślę, że gramy kolejny singiel.
1: Jasne.
0: Czy gdybyś istniał, będzie git?
1: Jasne, super singiel.
0: Leo, gdybyś istniał teraz w Radiu Campus, ale Leo dalej z nami będzie i będziemy dalej z nim rozmawiać o jego muzie.

0: Leo, gdybyś istniał, 19 minut po godzinie 16, no i Leo dalej z nami w studiu na antenie Radia Campus, ponownie siema siema.
1: Jesteśmy tutaj, tak?
0: Gdybyś istniał, to chyba w tej chwili twój najpopularniejszy singiel na streamingach.
1: Chyba tak, no najwięcej się słucha na pewno ostatnio. Też otwiera, wiadomo, jakiś nowy etap u mnie. Zacząłem do tego trochę tak poważnie podchodzić przy tym singlu. Pierwszy raz klip, pierwszy raz wylądowałem jakąś playlistę na Spotify'u, więc ten, mega się cieszę, bo podoba mi się ten numer.
0: A czy to jest singiel, który kierujesz do kogoś, gdybyś istniał?
1: Kurczę, nie chcę takich w interpretację, żeby każdy sobie mógł interpretować, ale ta piosenka jest trochę o mnie. Tam jest ten zaczęcie tej rozmowy, że jest... Nieważne. Jest w każdym razie... Zapomniałem.
0: Posłuchajcie sobie.
1: Tak. Ciągle pytam, czy to wszystko tylko w moich myślach. Odpowiadasz bez znaczenia, że już jakbyś istniał. To jest z życia wyjęte. Siedziałem ze swoją dziewczyną w kawiarni, mieliśmy mega fajną rozmowę i tą frazę wyciągnąłem i potem napisałem resztę piosenki.
0: Okej, okay. A co mi powiesz o frazie? Czasem się zamykam w sobie, bo gdy gadam z samym sobą, to jakbym gadał z Bogiem.
1: Kurde, no jednak myślę, że największą kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje wokół mnie, no mam ja sam, więc trochę tak to można nazwać Bogiem. Jestem Bogiem, a no warto czasami się troszeczkę wyciszyć, spojrzeć trochę w głąb, przekminić sobie, nawet pójść spać, bo sny dużo mówią, więc po prostu to jest taki wers, no.
0: Okej, okay, czyli nie mieszasz tu wiary na przykład do tego?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Dobra, bo właśnie byłem ciekawy, jak odczytywać te wersy. Ty na swoich streamingach wydajesz pojedyncze single jak na razie. Na początku widziałem, znalazłem w twojej dyskografii epkę, taką króciutką. Mhm. I właśnie, czy płyta, którą podejrzewam, że jest gdzieś twoją aspiracją, żeby wydać, czy to właśnie będzie zbitka takich singli pojedynczych, czy jakiś taki płyta koncept?
1: W płytę koncept na pewno chcę iść kiedyś. Na razie planuję na wrzesień wydać mixtape. Będę teraz systematycznie wypuszczał single, tworzę też ciągle muzykę. Najlepsze rzeczy po prostu położę na mixtape, bo mega ważny jest dla mnie po prostu jakiś większy projekt, bo tak jak mówisz, ja tak naprawdę ciągle wypuszczam single. Ta epka to jest po prostu przypadek, można powiedzieć. Ja byłem wtedy na końcu pierwszej bądź w drugiej klasie liceum, zupełnie innym człowiekiem byłem, inną muzę robiłem, ale fajnie, no widzę jak się zmieniam, nie? Więc też na razie się nie spieszę, żeby ją wyrzucić, ale mega sieram na ten następny projekt.
0: A w przeszłości był już pomysł, żeby wydać płytę?
1: Ja już chciałem 3 razy wydawać płytę, to moi koledzy się śmieją.
0: I co się stało?
1: Mam takiego ziomala DJ-a, który ciągle, on robi też muzę i ciągle albumy nam nowe wysyła swoje. Ja też ciągle mówię, że zrobię i ciągle nie dowożę w tym sensie, że ja coś kończę, potem zmieniam nagle zdanie, co mi się podoba, robię zupełnie co innego. Też ten mixtape, o którym teraz mówię, już miał wyjść, chciałem go wypuścić przed 18, bo chciałem sobie zrobić taki kamień milowy, ale tak się potoczyło. Też teraz właśnie trochę na poważnie zacząłem to brać, że jednak warto zaczekać do tego września.
0: Czyli jesteś perfekcjonistą w tym, co robisz?
1: Zupełnie nie.
0: Nie?
1: Zupełnie nie. Nie jestem w stanie się zmusić do niczego, już tu mówiłem, to brzmi corny nawet trochę, ale no nie jestem w stanie się do niczego zmusić, więc jestem perfekcjonistą tylko wtedy, gdy naprawdę mi się chce, a bardzo rzadko naprawdę mi się chce.
0: Okej, okay, ja myślałem właśnie, że idziesz w tą stronę, że nie miałeś już 3 razy wydawać album, ale gdzieś zawsze, wiesz, coś byś poprawił, coś nie do końca ci pasuje i myślałem właśnie, że może to się objawia jako ten perfekcjonizm.
1: Bardziej w tym sensie, że ja się tak szybko zmieniałem do tego momentu, że te projekty nie nadążały po prostu za tym. No. Ciągle coś innego chciałem.
0: Okej, okay, no to ci powiem, że jestem bardzo ciekawy w takim razie, jak będzie brzmiał ten mixtape.
1: To będzie takie, wydaje mi się, podsumowanie troszeczkę tego etapu w moim życiu, tych 4 lat, liceum, jakieś moje przeżycia, doświadczenia i myślę, że jest na co czekać, bo to będzie taki fajny debiucik, ja to nazwę swoim debiucikiem.
0: A jak nie chcecie czekać, bo chcecie już usłyszeć Leo, to nie ma problemu, Leo będzie grał w Chmurach w niedzielę.
1: Dokładnie. Chciałem o tym wspomnieć. Z chłopakami robimy w klubie Chmury event, gdzie będzie oprócz mnie 3 innych raperów, Spioła, Marceli, MC Barabana i z kapelą jazzową, z bandem jazzowym robimy event, będzie trochę jazzu, trochę rapu, więc zapraszam wszystkich.
0: Także Leo najbliższy przystanek robi w Chmurach, no a tutaj Leo powoli właśnie będzie zbierał się na tego grilla, z tego co rozumiem, więc życzę ci dobrego popołudnia i do zobaczenia w takim razie, mam nadzieję, w Chmurach.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Gramy Leo przystanek.
2: Normalnie o tej porze.

pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam.

0: za parę chwil godzina 16:30, a w studiu jest Julia Zwidryn.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Podziękowanie dla Trumpa. Przełom dla małżeństw jednopłciowych. Ostatni mecz legionistów.
1: Wiadomości.
2: Szef MSZ Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za podjęcie decyzji o wysłaniu wojsk NATO do Polski. Chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że rotacja oraz obecność wojsk amerykańskich w Polsce zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Chcę podziękować prezydentowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tej decyzji. Nad szczegółami umowy pracuje obecnie stały przedstawiciel Polski przy NATO Jacek Najder, który pozostaje w kontakcie z amerykańskim odpowiednikiem. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego bez potrzeby czekania na wyrok Naczelnego czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rozporządzenie wejdzie w życie za 3 miesiące. Kompania reprezentacyjna Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy kolejny raz przeprowadzi uroczystą zmianę posterunku honorowego. Wydarzenie już w tę niedzielę pod grobem nieznanego żołnierza. Uroczystość otworzy oficjalne obchody 35-lecia wspomnianej formacji. Będzie się ona składała z 20 strażniczek i strażników miejskich. Wydarzenie rozpocznie się od przypomnienia historii pomnika.
1: Sportowy kampus.
2: Piłkarze Legii Warszawa przygotowują się do ostatniego meczu w tym sezonie. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
3: Legioniści w 34. kolejce Ekstraklasy podejmą Motor Lublin. Podopieczni Marka Papszuna jeszcze niedawno nie byli pewni utrzymania w lidze, a dzisiaj są w grze o zajęcie 5. miejsca w tabeli. Ta lokata daje możliwość gry w eliminacjach europejskich pucharów. Jak do tego podchodzi sam trener Papszun?
4: W ten sposób, że przede wszystkim my musimy wygrać, bo jak nie wygramy, no to inne czynniki nie mają znaczenia. Warunek numer jeden jest zwycięstwo Legii Warszawa jutro i dopiero nasłuchiwanie, co się dzieje w Białymstoku i w Szczecinie. Ale ja jestem dobrej myśli, wierzę w to, że zajmiemy 5. miejsce.
3: Spotkanie z Motorem będzie ostatnim dla kilku piłkarzy stołecznego klubu. Z Łazienkowską pożegnają się Kacper Tobiasz, Radovan Pankow, Jurgen Elitim, Patryk Kun oraz Ermal Krasniki. Początek meczu Legia Motor, jak i wszystkich pozostałych spotkań ostatniej kolejki już jutro o 17:30.
1: Korki.
0: Stoi Wybrzeże Gdyńskie i Pułkowa w kierunku Wójcickiego. Tam nawet do godziny korek. Również bardzo długi korek w Alejach Jerozolimskich. Korek także na Żwirki i Wigury w kierunku Komitetu Obrony Robotników. Postoicie także na Powstańców Śląskich i Dźwigowej w kierunku Połczyńskiej, a także na Grochowskiej, Warszawskiej w kierunku Ronda Jana Pawła II czy w Alejach Solidarności.
1: Pogoda.
0: Cały czas mamy 21 stopni, no i ja dalej powiem, że jest chłodno, ponieważ jutro temperatura nawet do 25 stopni, a w niedzielę do 28 stopni. Częściowo może być pochmurno, ale jednak przede wszystkim ciepło i słonecznie. No tutaj Leo, który był w studiu Radia Campus jeszcze parę minut temu, rozpalił taką chęć, żeby rozpalić grilla właśnie w ten nadchodzący, zbliżający się ciepły weekend. No i wam tego życzę, żebyście fajnie ten weekend spędzili. Mi nie pozostaje nic, tylko powiedzieć wam siema siema. Dawid Buczek, do usłyszenia w kolejne piątki.

0: sample, covery, bajery.
1: Artysta, wokalista, raper, producent, muzyk grający na fortepianie, gitarze, perkusji czy basie. Po raz kolejny w samplach, coverach, bajerach.
2: Do

to kolejny raz, kiedy po twórczość tego rapera, producenta sięgamy. Od razu odsyłam do pierwszej części. Tam dość dużo mówiłam o biografii, o tym, co się działo po śmierci Maca Millera, bo ten niestety z nami już nie jest od kilku dobrych lat. Po jego śmierci postawiono zarzuty. Odsyłam do sampli coverów Bajerów o Macu Millerze, część pierwsza. W dzisiejszym programie skupimy się na wątkach jazzowych, bo kończąc pierwszą część sampli coverów Bajerów dotyczącą właśnie Maca Millera, mówiłam, że wielka szkoda, że go z nami nie ma, bo odszedł w momencie, kiedy ten jazz fajnie wchodził w rap, rap wchodził w jazz. To taki romans odwieczny, mam wrażenie, ale myślę, że byłby w stanie stworzyć naprawdę dużo, bardzo dużo fajnych rzeczy. I właśnie te jazzowe wątki między innymi będą. Zacznę od kilku takich może formalnych informacji. Mac Miller, Malcolm McCormick, urodzony w styczniu 1992 roku, bardzo szybko debiutował muzycznie. W wieku 13-14 lat już się muzyką zajmował. W wieku 15 lat wydał mixtape But My Making Ain't Easy, potem kolejne mixtape'y i tak naprawdę droga do mainstreamu. Mac Miller miał wiele osobowości muzycznych, alter ego, tak można chyba powiedzieć, bo między innymi jako Larry Lovestein możemy go kojarzyć, zaraz o tym jeszcze będę mówiła, ale tych przydomków miał kilka, nieraz się podpisywał jako producent też oddzielnym nickiem. Brał też udział w różnych grupach, że tak powiem, muzycznych. Tam z kolei też inaczej się nazywał. Ogromny, ogromny dorobek muzyczny. Zresztą po jego śmierci jego przyjaciele zadbali o to, żeby no nie leżało to gdzieś w archiwach, tylko żeby kończyć te numery, które zaczynał Miller i żeby je wydawać. I to się dzieje, to się działo. Najświeższy przykład jest taki, że Thundercat wypuścił numer nagrany wspólnie z Maciem Millerem. She Knows Too Much to numer, który promował album Distracted Thundercata.

Undercut, jak mi się wydaje, był jakimś takim bliższym współpracownikiem, kolegą, przyjacielem Maca Millera. Zresztą pod koniec tego programu wrócimy do Tiny Deska. To jest taka super inicjatywa, gdzie artyści grają dosłownie kilka numerów na malutkim biureczku w innych aranżacjach niż zazwyczaj. No i właśnie na tym Tiny Desku z 2018 roku, dosłownie kilka miesięcy przed śmiercią artysty, Thundercat z nim zagrał She Knows Too Much. To jest utwór, do którego trzeba zobaczyć klip. Naprawdę jest przepiękny, to jest animacja w różnych stylach, ale jest tam nawiązanie do filmu Big Lebowski. She Knows Too Much, o tym numerze najświeższym mówię, Thundercat Mac Miller, i tam też już od razu możemy przejść do sampli. Znajdziemy tam coś. Posłuchajmy She Knows Too Much, 2026 rok, Mac Miller i Thundercat.

mówiła na początku sampli coverów Bayerów, że będzie trochę o samplach z jazzu u Maca Millera. No i przejdźmy. Na pewno już wam znany sample. Ja nim opowiadałam już w poprzednim odcinku o Millerze, ale może dla przypomnienia. 2014 rok, album Faces, numer pod tytułem Diablo.

0: Long.
1: Rap Diablo.

Diablo 2014, Mac Miller z Faces, a teraz oryginał. No i jakiż to duet. 1963 rok to Duke Ellington i John Coltrane. In a Sentimental Mood.

Na tym samplu Mac Miller zbudował swój numer pod tytułem Diablo. To nie jedyny przykład, jak Mac Miller korzystał z jazzowych sampli. Jeszcze będziemy do tego wracać, bo jak mówiłam, to piękne rzeczy są w twórczości właśnie Maca Millera. Teraz Blue World 2020.

Oryginał sampla Blue World Maca Millera to rok 1955. It's a Blue World, The Four Freshmen, taki kwartet wokalny z tamtych czasów.

oryginału Samplas Blue World Millera. Mam wrażenie, że Mac Miller bardzo lubił przesłuchiwać, przeglądać stare nagrania. Na YouTubie znajdziecie też, jak wrzucicie hasło Mac Miller, taki program, format, który polega na tym, że artysta, w tym przypadku Mac Miller, na ślepo niejako, z zawiązanymi oczami, wybiera randomowo winyle i ma za zadanie na samplach wybranych z tych winyli stworzyć numer. Fajnie to się ogląda, polecam, można na YouTubie właśnie poszukać. A co jeszcze jazzowego u Mac Millera? On sam w pewnym momencie swojej kariery, Mac Miller, wydał epkę. Nie wydał tylko Mac Miller, ale wydał pod pseudonimem Larry Lovestein and the Velvet Revival. Możecie i polecam obejrzeć chociażby okładkę, bo ona nawiązuje właśnie do takich sensualnych okładek z lat 60., 70., takich jazzowo-soulowych okładek. I ciekawostka jest taka, że w tym czasie, kiedy się ta epka ukazała, nie było wiadomo, że to on. Po prostu Mac Miller sobie tak nagrał, wypuścił bez żadnego rozgłosu. Wydaje mi się, że był bardzo, bardzo, bardzo płodnym artystą i tu sobie po prostu siadł dwa wieczory i coś takiego pięknego się wydarzyło. Epka nosi tytuł You. Zresztą jest tam też duet z chyba ówczesną dziewczyną Maca Millera, bo to jakoś tam się rozkładało oczywiście, nie pamiętam dokładnie, z Arianną Grande. I w tym momencie właśnie ten cover, bo nagrali coś bardzo, bardzo ładnego. To był 2012 rok i sięgnęli po utwór z 1949 roku.

0: tym momencie zagrajmy. Mac Miller, Diablo.
1: Sample, covery, bajery.
2: Rap Diablo.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj w samplach, coverach, bajerach Mac Miller. Raper, producent, artysta, multiinstrumentalista. W 2017 roku zagrał na openerze. Pamiętam, że to chyba było otwarcie sceny głównej, bo jakoś grał koło godziny 18. W roku 2018 zmarł. W pierwszym odcinku o artyście opowiadam dokładnie, jakie były okoliczności i późniejsze śledztwo i jakie było zdziwienie aresztowaniem jednego z dealerów, bo była to przypadkowa, bardzo przypadkowa śmierć Maca Millera. W internecie są też najróżniejsze materiały i nagrania z takich dorocznych wspomnień artysty. Bardzo dużo miał przyjaciół, był, wydaje mi się, bardzo miłym człowiekiem i wciąż jest pamiętany, jak mówiłam wcześniej. Po jego śmierci też są wydawane jego numery, które są kończone przez przyjaciół, producentów, współpracowników. Wracamy do wątków jazzowych u Maca Millera. Love Lost to numer z 2011

0: do oryginału sampla Herbie Hancock, You Bet Your Love. Na tym samplu powstał Love Lost Maca Millera. Teraz kolejny ogromny artysta, jeżeli chodzi o jazz, ale myślę, że globalnie o muzykę XX wieku, może XXI sobie też dodajmy, jeżeli chodzi o wpływy. Wpływy kogo? Milesa Davisa. Friends to Faces, album Faces Maca Millera, tutaj z Coolboyem Q, 2014.
1: Mr. Davis? Okay. Yeah. Okay, okay. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Yeah, snowflakes keep falling on my expired debit cards. Don't know why I'm still awake.
0: Friends, Mac Miller, Schoolboy Q, a teraz oryginał. Miles Davis, The Ghetto Walk.

to oryginał sampla Miles Davis i w tym odcinku sampli coverów Bayerów oprócz Milesa Davisa pojawił się przecież Herbie Hancock, no i Duke Ellington z Johnem Coltrane'em. Myślę, że to są wystarczające dowody, przykłady na to, jak blisko było artyście do jazzu. Teraz całkiem inna rzecz, całkiem inna stylistyka, ale warta uwagi, tym bardziej w czasach nam współczesnych. Dawno, dawno temu, chciałoby się powiedzieć, bo to był rok 2011, Mac Miller nagrał numer Donald Trump. Jak opowiadał w wywiadach, to nie było tak, że pisząc numer myślał o Donaldzie Trumpie, po prostu potrzebował imienia i nazwiska, które pasowałoby do całej treści tego numeru. I tu historia jest przepiękna, bo najpierw oczywiście wielka miłość, Donald Trump był zachwycony tym, gratulował mu, chwalił Maca Millera. Potem oczywiście wszystko się pozmieniało i moim zdaniem jest to jedna z najwspanialszych momentów bitwy muzyczno-politycznej, bo najpierw Donald Trump zażądał jakiejś tam kasy za użycie imienia i nazwiska. Mac Miller bardzo mocno na każdym kroku mówił, że Donald Trump nie jest godny żadnego zaufania politycznego czy jakiegokolwiek. Wystąpił też w takim late night show, gdzie po prostu wyrecytował przepiękną wiązankę, tak bym to nazwała, na Donalda Trumpa. Mówię o tym w jednym z rolek na Instagramie Radia Campus, więc jakby co, odsyłam. No ale posłuchajmy, bo to numer też zbudowany na samplu. Donald Trump, utwór autorstwa Maca Millera, 2011.

Jeszcze jeden sample, który jest jednym z moich ulubionych. Nigdy nie ukrywałam, nie ukrywam mojej ogromnej miłości do Beatlesów, do Paula McCartneya, i Mac Miller kilka razy sięgał po twórczość czwórki z Liverpoolu. I teraz jeden z przykładów. Subplexus, Inside of Complexes and Duplexes, 2013 rok. This is madness. Madness. This is an outrage. An outrage. In fact, this is outrageous. Outrageous. Yeah, young sire. Slap the fuck out John Cryer. Rough rider, bra bust inside a vagina like I want kids. My head continues to be haunted. I burn a city down while I'm unconscious. Maybe gone, take some quaaludes, conversate with Jesus, batting practice with the mother. No i oczywiście oryginał. Strawberry Fields Forever. Beatlesi z roku 1967.

To oczywiście oryginał sampla przepięknie użyty przez Maca Millera w 2013. Polska teraz, Polska. Świetny polski artysta, bardzo lubię od lat. I u niego też znajdziemy sample z twórczości Maca Millera. O kim mowa? 2023 rok, epka Abstrakcja, Pożegnanie.

0: spada.
1: Piękny sample słowny, właśnie słowa Maca Millera w utworze Pożegnanie, poważny PZ-a z 2003 roku, a oryginał pochodzi z numeru America 2012. Tu oprócz Maca Millera m.in. Joey Badass.

0: Na koniec sampli coverów Bayerów w drugiej części o Macu Millerze, jeszcze ciekawostki filmowe. Bardzo dużo tego u niego jest. W ogóle album Kids przecież powstał inspirowany filmem Kids. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać. Ja to pamiętam sprzed kilkudziesięciu lat jako takie troszkę traumatyczne na początku przeżycie, no ale generalnie jest to jakiś taki klasyk pokazujący życie młodych ludzi w latach 90. I do właśnie tego filmu z 1995 roku Larry'ego Clarka nawiązuje album Kids Maca Millera. Sama okładka też do tego wszystkiego nawiązuje. No i tam są sample i z numerów użytych w tym filmie Kids i znajdziemy tam też cytaty. Samplowe oczywiście. Mac Miller też samplował fragment filmu kolejnego takiego, które gdzieś w mózgu mocno może utknąć. Rekwiem dla snu z roku 2000. To film, bardzo mocny film o uzależnieniach, o tym, co człowiek może zrobić i jak bardzo najróżniejsze substancje uzależniają ciało, umysł i podporządkowują całe życie pod kolejną dawkę. Na koniec sampli coverów Bayerów Mac Miller z Thundercatem z Tiny Deska, o tym mówiłam na samym początku. To parę miesięcy przed śmiercią Maca Millera nagranie z małego kameralnego koncertu z całkiem innymi aranżami. To jest chyba mój ulubiony występ Tiny Deska. Polecam serdecznie, wrzucę też na mojego Instagrama, żebyście mogli sobie pooglądać. Mac Miller, Thundercat, What's the Use? To były sample, covery, bajery. Wszystkie odcinki wpadają na wszystkie portale streamingowe. A jeżeli macie jakieś pomysły, zapytania, na Instagramie mnie też znajdziecie. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: Guilty.
1: Make a little bit more noise for Thundercat one time. You know what I mean?
2: Make a little more noise for Mac.
3: Radio Campus, same sztosy.
4: 7 minut 8 po godzinie 17. Dzień dobry, cześć, Zuza i Łęda przy mikrofonie na posterunku. Zapraszam, zaczynamy.
3: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radio Campus.
4: Tak jak jingle powiedział, to wy wybieracie, co poleci na antenie Radia Campus, czy jedynka, czy dwójka z zaproponowanej pary. No i ja właśnie proponuję jedynkę.

0: Oczywiście The Prodigy, Breathe, taka jest jedynka. Jak się podoba i chcecie, żeby poleciała w całości, poleciało to The Prodigy, a ta jedynka, no to musicie dać znać.
1: Alternator.
0: A to jest dwójka. New Way, New Life, Asian Dub Foundation.

0: Alternator.
1: Mówię, żeby dawać znać. Niektórzy wiedzą i piszą SMS-y i bardzo dobrze. Jeżeli wy też chcielibyście to zrobić na przykład po raz pierwszy, albo nie pamiętacie numeru, nie zapisaliście sobie, to śpieszę z pomocą. 886-971-971. Tam SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. Tutaj widzę, są nawet jakieś propozycje jeszcze do pary. Bardzo dobrze. To jest dobry moment w programie, żeby proponować rzeczy do pary, bo jestem w stanie jeszcze gdzieś to sobie zaplanować po prostu w tym wszystkim. Więc SMS-y, głosówki, wideo, filmy, propozycje co do pary albo nie do pary. Tam wszystko na SMS-y niech wpada, a możecie też się dodzwonić na 22827205. Wtedy ja odbieram i brzmi to tak. Dzień dobry, cześć!
2: Dzień dobry, cześć, Mikołaj z tej strony.
1: Witaj, Mikołaju, jak się masz?
2: A bardzo dobrze się mam. W końcu piątek, piękna pogoda.
1: No i w weekend ma być ciepło, można planować aktywności?
2: Można, można, dokładnie.
1: I jakie w planach?
2: No akurat jutro głównie dzień w podróży, bo jadę z naszej pięknej stolicy do Dąbrowy Górniczej. Mhm. Otwieram kłada z serwisu, w związku z tym niedziela raczej będzie w naturze.
1: Wspaniale, to i tak jest bardzo zacny plan. I co, potem z powrotem na poniedziałek do Warszawy, czy chwilę dłużej masz urlopu?
2: Nie, no z powrotem do Warszawy. Urlop dopiero od 29 maja. Cały tydzień zamierzam się bawić dobrze potem.
1: Bo to tak, to ten Bożocielny wychodzi? To wtedy?
2: Tak jest, Bożocielny, z Bożym Cielcem będę się bawił, dokładnie.
1: Bardzo dobrze. Powiedz, do czego chciałbyś się teraz bawić? Jedynka czy dwójka?
2: Powiem ci tak, jak usłyszałem, że już alternator i że jedynka wygląda w ten sposób, to nie czekałem na propozycję numer dwa.
1: Ja to szanuję. Ja to szanuję, Mikołaj. O takich słuchaczy walczyliśmy właśnie. Dziękuję ci bardzo w takim razie.
2: Cieszę się.
1: Zapisałam twój głos.
2: Ja również dziękuję.
1: Dobrego weekendu.
2: Wzajemnie. Trzymajcie się.
1: I pytanie mam do was. Kto tak jak ja ma dzisiaj w planie koncert Taco Hemingwaya? Bo jestem tym faktem absolutnie zachwycona. Jakoś bardzo się nie mogę doczekać tego koncertu. Ja jestem typem mało stadionowym, ale na tyle mi się też podobała ta ostatnia płyta, że naprawdę się na to cieszę, pomimo tego, że to jest stadion. Ale mam dla was informację, po której ja się nie mogłam pozbierać, bo poza tym, że lubię płytę Taco Hemingwaya, Latarnie wszędzie dawno zgasły, to lubię też Love is Blind. I oglądałam sobie polską edycję. I być może nawet jeżeli nie oglądaliście, to w internecie obiło wam się o ekrany telefonów śmiechy z jednego z bohaterów, czyli z Jacka. Jacek, który robi au i robi nice. No i tak się śmiejemy, że taki millennials, on to robi non-stop, tylko potem człowiek słucha sobie po obejrzeniu Love is Blind płyty Taco Hemingwaya i słyszy, że on robi au i nice i żadne z nas nie myśli, że to dziwne. No i puszczam wam tramwaje, bo on tam robi au. Słuchajcie się.

pies bezpański za mięsem. Biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie. Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsuła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: się te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: sądzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Na samym początku było, bo nie śpię, au. I przysięgam, że to nie jest jedyne au na tej płycie. Mega dziwne.
3: Alter

0: kusi mnie teraz, żeby wtrącać sobie to AU i Nice przez cały program dla krotochwili, ale nie wiem, czy wy to zniesiecie, więc może się powstrzymam, ale to jest jedynka.
1: AU.

0: Piątkowy numer bardzo. W sumie ta jedynka też. Zdecydujcie, który bardziej, jak zaczynamy ten weekend. Czy jedynką, czy dwójką. To wasza odpowiedzialność. Alternator. Wy dzwonicie, ja odbieram. Taka jest kolej rzeczy. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, Zuza. Au.
0: Au.
1: Jak głosuję na jedynkę. Natomiast wywołałaś tym tako Hemingwayem.
0: No.
1: Ja też się wybieram.
0: O.
1: Natomiast tak bardziej międzypokoleniowo, bo idę z córką, także liczę na udany koncert. Chociaż też nie lubię stadionów i wolę tako z tych mniejszych miejsc. Chociażby z poprzednich koncertów warszawskich. Także myślę, że będzie naprawdę mega świetnie i też nie mogę się doczekać, bo też jestem bardzo dużym fanem.
0: Ja liczę, że to będzie dobre show i że no jednak to nagłośnienie po prostu wytrzyma, bo umówmy się, no Torwar brzmiałby lepiej, ale przy tym, że wyprzedał chyba dwa stadiony.
1: No, brzmiał bardzo dobrze, no tutaj zobaczymy.
0: No.
1: Także trzymam kciuki za twój dźwięk i za swój, bo to wiadomo, na stadionie zależy, gdzie się człowiek ulokuje.
0: To prawda, miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
1: Różnie.
0: To przyjemności. Dzięki.
1: Udanego koncertu również. Hej, cześć.
0: No, nie zdążyłam odebrać kolejnego, a przy okazji zupełnie bezwiednie wrzuciłam to nice. Jednak jak się człowiek nasłucha czegoś, to potem mu to wchodzi w krew. Ale ja mam wrażenie, że my lubimy się tak trochę podśmiewywać z raperów. No bo ja na przykład też się śmieję, nie wiem, z Bad Bunny'ego, bo Bad Bunny tak samo jak Belmondo, oni robią o. I to jest komiczne, jak sobie z całego koncertu wytniecie 50. Halo, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, Grzegorz po tej stronie.
0: Cześć Grzegorzu, co dla ciebie?
2: Jan Nierwa.
0: Przepraszam, nie dosłyszałam.
2: Ale jestem tam?
0: Tak, jesteś, tylko nie słyszałam, czy jedynka, czy dwójka.
2: Halo.
0: Halo. Coś ewidentnie postanowiło nam utrudnić zagłosowanie, więc jak Grzegorza rozło...
2: Okay.
0: O, może...
2: Jestem?
0: Tak.
2: Jestem?
0: Tak.
2: Jedynka... O reaju, no super, cieszę się.
0: Jedynka czy dwójka, Grzegorzu?
2: Dwójka.
0: Wspaniale. To jak już cię całkiem sensownie słyszę, to powiedz, jak się masz i jakie plany na weekend?
2: Smutno mi.
0: Bo?
2: Gdyż każdy telefon... do pani może być jednym z ostatnich telefonów do pani.
0: Och, Grzegorzu, nie teraz. Mamy 2 godziny programu i jeszcze kilka alternatorów będzie. Proszę...
2: Ale nie, jak się nie dodzwonię?
0: Zejść z tonu, bo będziemy płakać. Nikt nie chce płakać na antenie.
2: Ja już wolę mieć to trochę za sobą. Gdybym się w przeciągu miesiąca nie dodzwonił, na przykład jakiś piątek, to co?
0: Rozumiem. Doceniam bardzo i bardzo to jest miłe. Dzięki wielkie.
2: No dobra. Dobrego piąteczku.
0: Zapisane do następnego.
2: A.
0: No i co, gramy The Prodigy, bo tak wybraliście. To Breathe, oczywiście. I za moment wiadomości na antenie Radia Campus.

The Prodigy Brief za nami. Mówiłam, że za moment wiadomości, ale zanim one, to jeszcze jeden numer przed nami. Gestiulka i numer Zdrabka razem z Gestiulką jeszcze Asleep. I Ermucha. Musiałam go rozszyfrować przez sekundę, ale udało mi się.

0: Autopromocja.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: 17.30, Julia Zwidryn.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Wilanów za darmo. Manchester bez Guardioli. Unia znosi cła.
4: Wiadomości.
3: Czy pałac w Wilanowie otworzy się dla mieszkańców? Prezydent Rafał Trzaskowski złożył w tej sprawie wniosek do ministry kultury Marty Cienkowskiej.
5: Całe terytorium pałacu, ogrody są absolutnie niebywałe, mnóstwo zieleni. No i oczywiście zależy nam na tym, żeby warszawianki i warszawiacy mieli do nich dostęp. I najlepiej dostęp za darmo.
3: Prezydent chce, żeby wejście na teren wszystkich ogrodów było bezpłatne. Pierwsze kroki w tym kierunku podejmuje już pełniący obowiązki dyrektora Piotr Gurajec, dzięki któremu od jutra po dziedzińcu pałacu przejdziemy się bez biletu. Zmiana następuje po kontrowersjach wokół imprezy techno, po której mieszkańcy skarżyli się na hałas i zniszczenia trawników. Około godziny 22 drogowcy zaczną wymieniać nawierzchnię na ulicy Marszałkowskiej od Ronda Dmowskiego do Świętokrzyskiej. Objazd będzie prowadził Alejami Jerozolimskimi, ulicą Emilii Plater i Świętokrzyską. Dodatkowo zalecane objazdy będą ulicą Chałubińskiego i Aleją Jana Pawła II lub Wisłostradą. W związku z pracami autobusy linii 171 w kierunku Chomiczówki zmienią jutro trasę. Unia Europejska zniosła cła na wybrane nawozy azotowe takie jak mocznik i amoniak. Decyzja ma obowiązywać przez rok. To reakcja na gwałtowny wzrost cen nawozów na światowych rynkach przez niemal całkowite zablokowanie transportu przez cieśninę Ormus. Decyzja ma złagodzić skutki kryzysu w sektorze rolnym. Zawieszenie ceł nie obejmie produktów sprowadzonych z Rosji i Białorusi.
4: Sportowy kampus.
3: Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
6: Hiszpański trener pożegna się z angielskim klubem po 10 latach w pracy. Niedzielny domowy mecz przeciwko Aston Villa będzie ostatnim na ławce trenerskiej klubu ze stadionu Etihad. Cóż to był za czas, który razem przeżyliśmy? Nie pytajcie mnie o powody, przez które odchodzę. Nie ma powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Nic nie jest wieczne, bo gdyby było, zostałbym tutaj. Wieczne będą uczucia, ludzie, wspomnienia i miłość, którą darzę mój Manchester City. Powiedział szkoleniowiec w filmiku opublikowanym przez klubowe media. Manchester City z Guardiolą na ławce zdobył 20 trofeów przez dekadę. W tym dorobku jest m.in. 6 mistrzostw Anglii i jedna dla nich w historii Liga Mistrzów. Następcą Hiszpana zostanie Włoch Enzo Maresca, który uzgodnił już warunki umowy z klubem.

0: Genesis Owusu's Most Normal American Voter to za nami 25 minut do 18.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
2: Jeśli tylko chcesz tu być, daj znać. Dobrze wiem, że nie muszę, ale biorę na siebie twój lęk, twój strach.
0: Kolejne minuty mijają alternatora i kolejna para też teraz przed nami, to jest jedynka.
2: Kiedy wrócę, ale na pewno nie będzie tam sztucznych praw, sztucznych barw, sztucznych nas.
0: To Święty Bas i

0: Jeżeli chcecie, żeby PZ wybrzmiał w całości, to głosujecie na dwójkę, chyba że wolicie święty bas, to wtedy jedynka czeka na wasze głosy.
1: Myślę o tym, co było i mi chyba nigdy nie przeszło.
2: Alternator.
0: Przypominam, 886-971-971 albo telefon 2287-7205. Można się dodzwonić na antenę Radio Campus, pogadać, opowiedzieć, co tam u was, na przykład jakie plany na ten gorący weekend. Gorący, tak serio, serio, ma być 27 stopni. Ja jestem dzisiaj, słuchajcie, w kietce bez rajstop. To jest jakieś szaleństwo. Jakby to jest moment, że naprawdę przyszedł maj, jak można wyjść bez dodatkowej warstwy i się tym nie przejmować. Wspaniały moment. Dzień dobry, cześć.
3: O, siemanko, dzień dobry, hej.
0: Hejo, z kim mam przyjemność?
3: Łukasz, to jest z okolicy Warszawy.
0: I co dla ciebie, Łukaszu?
3: No ja bym chciał generalnie serdecznie pozdrowić tą grupę Ewetr Trans tutaj z takiej naszej firmy logistycznej. I co? No i wszystkich słuchaczy, nie?
0: To fantastycznie, dołączam się do pozdrowień. A powiedz, czy gramy jedynkę, czy gramy dwójkę?
3: Nie, no jedyneczkę, zdecydowanie jedyneczkę.
0: Święty bas.
3: Dokładnie.
0: Tak jest, zapisałam, dzięki za telefon.
3: Ekstra, dzięki, pozdrawiam.
0: I wy też tak możecie kogoś pozdrowić, bo dlaczego nie? O, a tutaj ktoś po włosku, słuchajcie, głosuje. Sprawdza mnie, czy ja umiem, a ja wiem, że Uno to jest jeden. Tak jak Kamil Uno był w Love is Blind i nikt nie wie, dlaczego on jest Uno jako ksywka, bo nikt tego jeszcze nie wytłumaczył. Może będzie w niedzielę. Ja naprawdę czekam. Gramy

numer 533 podesłał taką propozycję do pary, ale ja nie wymyśliłam, z czym to sparować, więc pomyślałam, że zagramy po prostu. Mall Grab EFT, I Love VIP.

0: Feuermusa.
1: Piątkowo jest, a nie to Tito. Jeżeli stoicie w korkach, to mam nadzieję, że przy tych numerach, które są i przy tych w parach będziecie mieli poczucie, że trochę szybciej to idzie. Chyba, że nie ma korków, to dajcie znać. Daniel Hall i Kaha Tererep.

0: Alternator.
1: Nie pamiętam twoich ust.
2: Na dwójce Run Forest.
1: Nie pamiętam twoich słów.
2: Numer to jest Boxer w remiksie Kopi.

0: Senator.
1: Wydaje się, że to trochę mniej znane propozycje w tej parze, więc dobrym kluczem jest pokierowanie się tym, co chcielibyście poznać bardziej. Nieco bardziej wam się podobało, bo może tak po fragmencie, jedno dobre, drugie dobre, ale co wzbudza większą ciekawość? Jak już uzgodnicie sami z sobą, to dajcie mi koniecznie znać. Niezmiennie do godziny 19 SMS-y i wiadomości na WhatsAppie na 886-971-971 albo telefon. Zapraszam i zachęcam, bo ktoś dzwonił, jak grałam jeszcze ten poprzedni numer. I to wtedy jest trudne, żeby odebrać, a teraz się uda. 228 27 72 05. I przypominam, że można dawać znać, jak sytuacja na drogach, to innym powiem też, żeby się na przykład nie pakowali tam, gdzie wy, to takie pożądane społecznie zachowanie, a pożądane społecznie też jest głosowanie w alternatorze. Jakby próbowaliście kiedyś tak kogoś zagadać na przykład na imprezie? Na zasadzie, hej, cześć, co tam, jak tam, czym się zajmujesz? A, tam czym się zajmuję, ale słuchasz alternatora w piątki? To dopiero jest super. A on mówi, tak, słucham i głosowałem ostatnio na XYZ. Słuchajcie, to jest tekst na podryw, to jest tekst na znalezienie przyjaciół, bratniej duszy. Tak trzeba robić. Zwycięzca poprzedniej pary, nie? Maszyn.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: Teraz decydujemy, co zabrzmi po godzinie 18, co w drugiej godzinie alternatora. Czy jedynka, czy dwójka? To oczywiście jest jedynka. Sex Laws, back, jedynka.

magic number. I na dwójce też oldschoolowo, ale jednak trochę inaczej. Magic number, De La Soul.

0: and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase and Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter.
1: Alternator.
2: No i co dla was? Jedynka czy dwójka? Halo, halo?
3: Cześć, cześć.
2: Cześć, kto się dodzwonił do Rady Campus?
3: Cześć, cześć, bardzo fajnie, że się udało dodzwonić. Z tej strony Wojtek, Kasia, Wiktoria, Melania i Konstancja. Do radia się dodzwoniliśmy, dziewczyny, udało się, super.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Posłuchaj, cześć, stoimy właśnie na korku, stoimy... Poczekajcie, ciszej, dziewczynki. Stoimy właśnie na korku na S2 w kierunku Lublina. Jedziemy na weekend na konie całą bandą, pod Kazimierz Dolny. No i tak słuchamy was, słuchamy Alternatora i mówimy, dobra, chodźcie, spróbujemy się dodzwonić, może się uda. No i się udało.
2: I to jest wasz pierwszy serdecznie. Raz?
3: No pierwszy raz, tak, tak. No.
2: Uwaga, to jest fanfara dla was, bo za taki wyczyn, jak dodzwonili się po raz pierwszy, należy się fanfara. Gratuluję.
3: Bardzo nam jest miło. Jeżeli chodzi o Alternator, wybieramy jedynkę. Bardzo lubimy Beka, więc to jest nasz wybór.
2: Pięć razy?
3: Jeszcze raz?
2: Pięć razy, bo was tam jest piątka w aucie.
3: Ja myślę, że możemy policzyć to jako pięcioosobowy głos, czyli razy pięć. Zdecydowanie tak.
2: Dobra.
3: Dziewczynki, chcecie pozdrowić wszystkich słuchaczy?
4: Tak, a poza tym stracimy ogłoszenie dziewczyno!
3: Nie, dziewczynki mają swoją ulubioną piosenkę, ale niestety obawiam się, że jest to poza zasięgiem... Poza zasięgiem repertuarowym kampusu. W każdym razie nie będziemy przedłużać. To było bardzo miłe doświadczenie dodzwonić się do radia. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Dotarło. Dzięki wielkie. Okay. Pozdro też.
3: Super, dzięki. Miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Trzymajcie
2: Dziena.
3: Się.
2: To było, słuchajcie, tak słodkie, że muszę zaraz zmierzyć cukier, czy nie dostałem cukrzycy. Halo, halo, dzień dobry.
5: Cześć, witam. Adam z tej strony.
2: Cześć, Adam. Co dla ciebie?
5: Na dwójeczkę poproszę.
2: Na dwójeczkę dla równowagi. Sam tym razem?
5: Tym razem sam.
2: Dobrze. A jakie plany na weekend, powiedz?
5: Przygotowywanie się do imprezy urodzinowej.
2: Ale swojej?
5: Nie, córki.
2: No właśnie tak brzmiałeś niezbyt optymistycznie jak na urodziny.
5: Nie, ja to już nie liczę, że tak powiem, a no, dużo się nawarstwiło rzeczy na jedną chwilę i taki jestem mało optymistycznie do tego nastawiony, natomiast no, z jednej strony mam nadzieję, że wszystko się ułoży.
2: Byle młoda była zadowolona finalnie, nie? O to się zawsze rozchodzi.
5: Miejmy nadzieję, że będzie.
2: No dobra, to powodzenia w takim razie i zobaczymy, jak tam inne głosy. Dzięki za telefon.
5: Nie, dziękuję i do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Sprawdźmy, co w SMS-ach. Co wy na to, czy jedynka, czy dwójka? Siemiatycz ktoś napisał. O, jak dobrze. Pozdrawiam, Siemiatycze. Halo, dzień dobry, ostatni telefon.
6: Dobra, witam, witam serdecznie. My też jedziemy samochodem, stoimy w korku. Na wylocie do Łosia, także jest cudownie, pięknie, fantastycznie. I chcieliśmy zagłosować. Ja chcę dwójeczkę.
2: Aha.
6: A Pola? No mów szybko.
2: Pola.
6: No, ona jest szóstka, a chyba nie ma.
2: Sześć się dzieli przez dwa, czyli na dwójkę.
6: No dobra, to niech będzie na dwójkę. Także dziękujemy uprzejmie.
2: Dzięki, pozdro.
6: Mara.
2: To, co powiedziałam, jest zupełnie bez sensu, bo sześć przez jeden też się dzieli. No więc nie wiem, jak to, może to jest jakieś ustawianie głosowania w moim wypadku, ale no słuchajcie, jakoś to trzeba wybrnąć z tego. Przypominam, że SMS-y, nawet jeżeli się nie odzywam, można słać. 886-971-971, ja na nie wszystkie zerkam i zapisuję te głosy. Widziałam Łukasz, asystent lekarza, napisał do nas, tak jesteś podpisany, mój drogi, numer 600, Papa Lenkiewicz. Widzę te wszystkie głosy i je oczywiście notuję. Reklama.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
2: To zwycięzca poprzedniej pary Run Forest i numer Boxer w remiksie. Kopii, tak wybraliście.

Pytałam, na co głosujecie, czym zaczynamy kolejną godzinę, więc byłabym niesłowna, gdybym zaczęła czymś innym, a wybraliście Beck i Sex Loss, więc tym zaczynamy drugą godzinę Alternatora. Jestem z wami do 19:00.

5 minut po godzinie 18, kolejna para przed nami. Pusha T i Nicolas Brito, Puppets, Succession Remix. Jakiś czas temu ten numer namiętnie wygrywał każde starcie alternatorowe. Zobaczymy jak tym razem.

Nie wiem, czy to jest nagrywane z takiego prawdziwego flecika, czy to jest nagrywane z syntem, ale mi się to kojarzy tylko z tymi takimi grupami a la Indianie, którzy są czasami gdzieś, wiecie, na placu defilad, gdzieś tam w tym przelocie między patelnią a dworcem centralnym. Taki flecik, no.

To, co byście chcieli w tym alternatorze? Czy byście chcieli jedynkę, czy byście chcieli dwójkę? Proszę dawać znać. Przypominam, że na jedynce jest Pusha T i Nicholas Brito z Puppets Succession Remix, a na dwójce jest Crowd Goes Mild of No Way, czyli mamy elektronikę, jedna bardziej z rapsami, a druga z flecikiem, jak już powiedziałam, z czegoś. Tutaj preset synta, ale świetnie oldschoolowy, Kubula pisze. No tak myślałam, że to jest jednak preset synta, ale no trochę brzmi jak ten flecik. W sensie równie dobrze można by to zrobić było z palca. A biorąc pod uwagę zalew sztucznej inteligencji i w ogóle, że wszystko to sobie można wygenerować, to jaki to jest flex powiedzieć, że nie, to żaden synt? Ja miałam tę taką śmieszną tubkę grającą, którą nazywa się fletem. No od razu plus 100, a jak jeszcze palec się ocknie i wyjdzie krzywo, to w ogóle najwspanialej, bo żadna sztuczna inteligencja by tego nie zrobiła. Tak ja przynajmniej sobie myślę. Możecie dawać znać, co wy o tym myślicie, czy wolicie sobie, czy idzie to dalej, tak jak teraz w tej mojej wypowiedzi, że lepszy byłby żywy instrument niż synty, czy to jednak nie w tą stronę droga. Ja natomiast mówiłam, że wybieram się na koncert Taco, a że zagrałam numer zwycięzcę poprzedniej pary przed tym starciem, że mamy to Puppets i mamy to i Crowd Goes Mild, no to teraz po tymże starciu, w oczekiwaniu na wasze głosy na 886-971-971, zagrać coś muszę, no a że idę na ten koncert, to stwierdzam, że więcej tego Hemingwaya Campus wytrzyma. A jest to Deszcz na betonie oczywiście, bo widziałam, że na którymś z poprzednich koncertów już tej trasy grał Taco i mam nadzieję, że dzisiaj też zagra.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać do...

Dwójka. Rage Against the Machine. I tytuł przed sekundą padł. Sleep Now in the Fire.

0: na tor.
1: No i co dla was? Jedynka czy dwójka? I tak swoją drogą, jak się dodzwonicie, jak dodzwaniacie się, a ja wystrzelam tylko pytanie, cześć, co dla was? To mam wrażenie, że moja kwestia nie różni się niczym od tej pani z drive-thru w jakimś tam Maczku, czy KFC, czy w czymkolwiek. I od kiedy sobie o tym pomyślałam, to bardzo mnie to bawi. To znaczy znajdowanie tych, wiecie, wspólnych punktów w rzeczywistości, że to samo mówi radiowiec i to samo mówi pani w okienku w Macu. Wspaniała sprawa. Jeżeli chcecie, żebym to powiedziała, to trzeba się dodzwonić. 22827-7205, jedyny słuszny numer. I czekam i zapraszam, a poza tym SMS-y 886-971-971. Przypominam, że She's Like Heroin, System of a Down to jest jedynka, a Sleep Now in the Fire, Rage Against the Machine to jest dwójka i widzę, że już jakieś SMS-y wpadają. 790 widzę i dziękuję i pozdrawiam serdecznie. I tak, mam jeszcze do zagrania a jednak ktoś tutaj dzwoni. Halo, halo?
2: Halo?
1: Siemanko.
2: Hej.
1: Cześć, cześć, co dla ciebie?
2: Zbaram ostra baraninę na grubym.
1: Okej, właśnie.
2: Dwójka.
1: Czyli zestaw numer dwa. Dobrze, dziękuję. Frytki do tego?
2: Dzięki. Nie, dziękuję.
1: Okej.
2: Kola dietetyczna.
1: Dzięki, pozdro.
2: Na razie.
1: Słuchajcie, już się zapomniałam. O, jeszcze był drugi telefon, nie zdążyłam. Zadzwoń jeszcze raz. Bo ja tym razem zdążę odebrać i tym razem się nie pomylę. Bo to wiecie, tyle wątków, już zaczęłam szukać zwycięzcy poprzedniej pary i się zgubiłam w swoich obliczeniach. Nie wiem, co wygrało. Jest to lekka tragedia, mówiąc szczerze. Ale musimy się w tym odnaleźć. Okej, może się uda.
3: Musimy się w tym odnaleźć.
1: Cześć, okay. Co dla ciebie?
4: Cześć, dzwonię drugi raz.
1: Dzięki.
4: Co dla mnie? No coś dietetycznego bym poprosił, no. Ale z pary to dwójeczka.
1: Z pary to dwójeczka. Dobrze, zapisałam. U mnie był dzisiaj grany najprostszy makaron z tuńczykiem, bo uważam, że jak temperatura na zewnątrz przekracza pewien stopień, a mieszka się w bloku, to nie można odpalać kuchenki na dłużej niż 15 minut.
4: Dlatego u mnie będzie tortilla z kurczaczkiem i właśnie kurczak już się marnuje od 2 dni, ale jadę po jeszcze składniki do tortilli.
1: No, no i to jest właśnie to o to chodzi, bo kurczak się usmaży szybko, tortilla zgrzewa się szybko tak. I się chata nie nagrzeje. No i takie są priorytety.
4: Dokładnie.
1: Takie są priorytety. Dzięki wielkie, pozdro!
4: Dobra, pozdro, hej!
1: Kiedy gadałam tutaj ze słuchaczem, to znowu kolejnego telefonu nie odebrałam. Proszę się dodzwonić. Jeszcze raz. A ktoś mnie pyta, czy ładne mam zdjęcie. Wczoraj mówili, że straszne. Tak, to jest straszne zdjęcie, Mateuszu. Okropne. Nie wolno tak robić kotu. Był taki wiersz Szymborskiej i on się adaptuje do twojego profilowego. XD. Bardzo mocno. Dobra, ostatni telefon. Cześć, co dla ciebie?
5: Zestaw numer 1, System of a Down, poproszę.
1: Dobrze, jestem ciekawa, System of a Down, gdyby był daniem, to jakim? Masz na to odpowiedź?
5: Jeżeli ten, no to coś ostrego, tortilla na ostro, albo z jalapeno, już wiem. Są takie chyba w jednej z jadłodalni, są hamburgery z jalapeno.
1: A, hamburgery z jalapeno, bo już myślałam, że jak tortilla tak. Z jalapeno, to takie System of a Down, ale po wycieczce do Meksyku.
5: Raczej nie, chociaż biorąc pod uwagę ich armeńskie korzenie, to jakiś, może jakiś coś z jogurtem.
1: To jest bardzo ciekawy trop. I chyba muszę zadawać częściej to pytanie, bo ono jest bardzo kreatywne. Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam do następnego.
5: Pozdrawiam.
1: I jeszcze patrzę w SMS-ach. Długi SMS, to przeczytam go później na office, żeby wam tutaj nie marudzić do mikrofonu, a gram zwycięzcę poprzedniej pary w międzyczasie, kiedy rozmawiałam z wami, to udało mi się dojść do porozumienia z samą sobą, że wygrała Pusha T i Nicolas Brittle. Puppets Succession Remix.

jadę. Kolejna para i kolejna jedynka. Mapie, mapie, mapie, mapie, mapie, mapie. Dzisiaj przed siebie po jadę. To tak dla tych, co jadą, ewidentnie jest ta jedynka. Mapy i Jordan.

którego głowa chodzi. I to tak porządnie. No i teraz znowu patrzcie, jak w rapie ktoś powie albo grubo, albo wcale, to spoko, ale jakby ktoś tak wam w żywe oczy powiedział, to chyba trochę cringe, nie?

0: a to dwójka. Bez łez,
1: bez skarg. Takie miłe disco.
0: Sonar i Pod prąd, to dwójka.

I jeżeli chcecie usłyszeć któreś z tych numerów w całości, to czekają na wasze głosy. Ja też czekam. 886-971-971. Piszcie. Alternator. Kubula słusznie pisze, pozdrowienia dla wszystkich z sektora gastro za wytrzymałość godzinową i temperaturową podczas pracy. Jak najbardziej jesteście wielcy, bo ja na przykład wczoraj, już widząc temperaturę, stwierdziłam, że nie chce mi się grzać chaty i po prostu wjechały burgery, które ktoś mi zrobił przy gorącej kuchence, ale to nie była moja kuchenka. I o to właśnie chodzi. Więc wielkie dzięki dla was. 608 pisze, ja jeżdżę, dziś czuć pieniądze w powietrzu, tyle koncertów. To prawda, że w ogóle się dużo dzieje. Jest też dzisiaj, jeżeli nie wybieracie się na taco. Nie wiem, jak będzie słychać to, bo zawsze ze stadionu się bardzo mocno niesie, ale barka jest po zachodniej stronie, więc może na barce nie będzie aż tak słychać, ale gra absolutnie świetny skład, grupa Torpedo, która gra polski funk. Wiem, że w audycji funkowej, piątkowej kiedyś byli, więc bardzo polecam, jeżeli wybierać się na spacer nad Wisłę, to na barkę wskoczyć i posłuchać, bo oni odgrzybują mega stare kawałki funkowe, polskie i grają w swoich reinterpretacjach. Bardzo to są dobre rzeczy. I Kuba z nimi rozmawiał, więc być może właśnie niektórym się obiło. A jak nie, to tym bardziej warto nadrobić. Chyba to jest dzisiaj o 20. A poza tym to faktycznie jest tego jeszcze bardzo, bardzo dużo. Nie tylko stadionowych, ale też mniejszych. No ale w sumie co? Sezon się zaczął. No to trzeba. Przypominam, mapy i Jorda na jedynce, pod prąd Sonara na dwójce. To wy decydujecie, czego posłuchamy po wiadomościach o 18.30. A na teraz zdecydowaliście, że to będzie Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. Więc wlatuję.

Za moment wiadomości o 18.30 na antenie Radia Campus, a teraz zlatuje Archie Hamilton i Frank C z numerem Emergency, a ja się słyszę z wami z ostatnią parą po 18.30.

0: 18.30 Julia Zwidryn.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Zmiana prędkości, sezon na siatkówkę oraz pogoda na weekend.
1: Wiadomości.
0: Warszawa wprowadza nowe zasady w użytkowaniu wynajmowanych hulajnóg. Dzięki nowym porozumieniom podpisanym z operatorami zwiększona została liczba miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę. Są to ulica Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny, a także most pieszo-rowerowy. Hulajnogą nie wjedziemy już do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Zakaz ruchu nadal dotyczy też Starego Miasta, Ogrodu Krasińskich i Łazienek Królewskich. Szwecja jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisała ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie o współpracy technologicznej. Oznacza to rozszerzenie współpracy w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, biomedycyna, energetyka czy przestrzeń kosmiczna. Szefowa dyplomacji Szwecji Maria Malmer Stenergard podkreśliła, że dzięki umowie liczne wzmocnienie konkurencyjności Szwecji oraz ochronę jej interesów biznesowych. Wcześniej podobne porozumienia ze Stanami zawarły Wielka Brytania, Japonia i Korea.
1: Sportowy Kampus.
0: Siatkarze i siatkarki rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
2: Reprezentanci Polski, prowadzeni przez trenera Nikolę Grbicia, rozgrywają towarzyski turniej w Sosnowcu. W pierwszym meczu przegrali 2-3 z Serbią. Dzisiaj o 20:00 zmierzą się z Ukrainą, a jutro na zakończenie zmierzą się z Bułgarią. Z kolei biało-czerwone, trenowane przez Stefano Lavariniego, biorą udział w turnieju we włoskiej Genui. Polki grają teraz z Turczynkami. Aktualnie przegrywają 0-2 w setach. Jutro zmierzą się z Serbkami, a w niedzielę z Włoszkami. Polki i Polacy w kolejnej fazie sezonu będą rywalizowali w Lidze Narodów. Natomiast najważniejszą imprezą roku będą dla nich Mistrzostwa Europy.
1: Pogoda.
0: Weekend zaserwuje nam namiastkę letniej aury. W sobotę termometry pokażą około 24 stopni w centrum. Na przeważającym obszarze kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie ze słabym wiatrem i bez opadów. Co z kolei przyniesie nam niedziela?
3: Nadal sporo słońca, ale od zachodu zacznie zaznaczać się wpływ Zatoki Niżowej i frontu zbliżającego się z nadzachodniej Europy, dlatego lokalnie, szczególnie na zachodzie, północnym zachodzie i północy mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, punktowo również burze. Temperatury w niedzielę będą wysokie, przeważnie 23-25 stopni, na zachodzie około 26-27 stopni i lokalnie tutaj możliwe są jeszcze wyższe wartości.
0: Zaprognozowała synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Początek przyszłego tygodnia wciąż powinien być pogodny.

0: 19 minut do godziny 19, kolejna para przed nami.
1: Będę słuchać sobie lat 80. szerokiej drogi, mówi mi Krzysiu Hołowczyc. Nie jestem
0: Szafter i Good Will Hunt.

0: Jeżeli chcecie, żeby jedynka poleciała w całości, to trzeba głosować. 886-971-971 to ostatnia szansa.
1: Teraz, gdy mam możliwości, zrobię.

0: żeby nie próbować.
1: No i jeżeli chcecie ten numer usłyszeć w całości, to oczywiście możecie pisać tak jak i przy jedynce, ale i przy jedynce, i przy dwójce można się dodzwonić na antenę Radia Campus. To ostatnie momenty. 22 827 72 0.

0: Co wy na to? Proszę dawać znać, czy gramy jedynkę, czy gramy dwójkę. Widziałam, że ktoś próbował się dodzwaniać, kiedy jeszcze proponowałam jedynki i dwójki i to wtedy się może nie udać. Ale teraz jak najbardziej się szansa powiedzenia zwiększa. Powodzenia. Powiedzenia? Lol. Nie wiem, jakbyście coś teraz widzieli przed oczyma, jak ja mówię, to nie wiem, czy to dobrze. Halo, halo?
1: Halo, halo, Messie Royal się kłania.
0: No, siemanko.
1: Wpisując się w misję edukacyjną Radia Campus, dzwonię przed brutalnymi fejkami. W internecie widziałem ostatnio filmik wygenerowany przez AI, w którym osoba łudząco podobna do dzisiejszej prowadzącej program mówiła coś o rozstaniu z Radiem Campus. Zgłaszajcie takie posty.
0: Była to absolutna szczera prawda. To ja tak wyglądam, ja tak mówię i są to fakty.
1: Czyli ten program prowadzi bot. No, tak sądziłem.
0: Nie, alternatorowo...
1: Przepraszam bardzo, kto wyraził na to zgodę? Gdzie konsultacje społeczne? Czy tak wygląda demokracja?
0: Tak.
1: Ja wyrażam stanowczy sprzeciw.
0: Bardzo mnie to rozczula, bardzo dziękuję. Uspokajam jeszcze do końca czerwca. Usłyszymy się kilka razy w alternatorze, więc to nie jest ostatnia audycja. Jeszcze w czerwcu się pojawię, jeszcze zagłosujemy, jeszcze podzwonimy. Zapraszam i zachęcam.
1: Czyli jeszcze. Wszystkich się nadzieję.

0: A powiedz, Rojanku, no co w tej parze? Jedynka czy dwójka?
1: A co jest na dwójce? Bo Shaftera to... A, Ace jest na dwójce, tak?
0: Tak, i Polski Sen.
1: Bo się wyrwałem za wcześnie z dzwonieniem. Tak, to dwójeczkę Ace'a poproszę uprzejmie serdecznie ładnie.
0: Dobra, zapisałam. Miłego.
1: Miłego, pa, pa.
0: Pa. I co? Zerkam jeszcze w SMS-y, zapisuję sobie głosy. Możecie oczywiście jeszcze dalej pisać, a ja gram zwycięzcę poprzedniej pary.

Ostatnia para w tym alternatorze, 12 minut do 19. Wierzyć, że mogę. Zabawa, Cats and Dogs, remiksuje Krzysztof Zalewski w oryginale.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale ma to fenomenalny teledysk, który był zrobiony w ramach Papaya Young Directors, czyli w konkursie, i to jest taki teledysk w... nie w krematorium, nie w hospicjum, to takie miejsce, gdzie się trzyma trupy. Pomocy, ratunku, uciekło mi słowo.
1: Alternator. Cały dzień, a później jeszcze noc.
0: Kostnica.
1: Oczy, ale osłania...
0: To było to słowo, które zgubiłam, a to jest dwójka, nie kostnica.
1: Robię ci dzień. Mistrz nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, mistrz nocy.
0: Na dwójce Raw Performance i Mistrz nocy.
1: Nocy, mistrz nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, mistrz nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, nocy, ej.

Na dwójce Rau, więc dawajcie znać, czy chcecie jego właśnie na dwójce, czy chcecie jedynkę Krzysia Zalewskiego w remiksie Kacendoksów. To wy wybieracie, jak kończymy ten program.

0: Alternator.
1: SMS-y oczywiście spływają i widzę razem z tymi minkami zachwytu i widzę, że idzie tak całkiem łeb w łeb. To znaczy i są fani jedynki, i są fani dwójki. Cieszę się bardzo, że trafiłam. I co? I zapraszam, żeby się dodzwonić. To jest ostatni moment. 22 827 7205. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Cześć, z kim mam przyjemność?
2: Masz przyjemność z Mateuszem. Nie chcę zabierać dużo czasu, bo już zbliża się koniec programu, więc szybciutko jedyneczka.
1: Spokojnie, mamy czas. No przecież do 19 tu mam antenę, to trzeba monologować, żeby tę antenę zapełnić. Powiedz, gdzie zmierzasz?
2: Zmierzam po swoją dziewczynę z pracy, tej ze szpitala.
1: O.
2: Kiedyś do was dzwoniłem, ale to już dawno dzieje.
1: I jakie plany na piątek?
2: Trochę chillera, a potem się zobaczy.
1: Chillera
2: nie
1: i potem...
2: Chillera
1: i potem się zobaczy, to najlepszy plan na weekend. Ja takie szanuję bardzo. To przyjemności w takim razie i dzięki za telefon.
2: Dzięki, miłego.
1: No i proszę bardzo. Można się dodzwonić? Można. Da się, da się. Pozdrawiam Szymona, pozdrawiam Majkiego, który ratował mnie również z moim zgubionym słowem. Już je odnalazłam oczywiście. 609. Widzę ten entuzjazm twój na kacendoksów. Bardzo mnie on cieszy. A w WhatsAppie 797 i 512 również wysoka piona dla was. A jeżeli jeszcze chodzi o aktywności weekendowe, to poza koncertami licznymi, jeżeli nie dotarliście na Millennium do Oxygen z Gravity, kiedy było stacjonarnie w Warszawie, to bardzo was zachęcam i polecam, żeby sobie odpalić jakiś dokument w domu, bo teraz trwa festiwal online i naprawdę wspaniała jest ta selekcja doksów, więc coś trochę ambitniejszego w weekend, jeżeli macie chęci, to zapraszam i zachęcam, bo to jest naprawdę dobre, dobre kino. A ja gram zwycięzcę poprzedniej pary i to była... Dwójka, czyli Polski Sen. Old School nie umiera nigdy remix.
3: Ilu z nas ma ten polski sen? Ilu z nas ma ten polski sen?

No i za moment godzina 19, więc ja zmykam, bawić się na koncercie. Jeżeli wy też gdzieś imprezujecie, to bawcie się doskonale i dziękuję za wszystkie SMS-y i telefony dzisiaj w Alternatorze. Zuza i Wenda, do usłyszenia. Słyszymy się jeszcze w Alternatorach w czerwcu, a kto jest ciekawy, co tam u mnie jeszcze, to odsyłam na swoje sociale Zuza i Wenda na Instagramie przede wszystkim. Pa!

wrocławski Tajfun, tak się nazywa ten numer, od Jonesa, którym niniejszym rozpoczynamy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj w magazynie muzycznym, jak zapowiadałam w środowym alternatorze, będzie Plavgo, będzie Conor, to w związku z tym, co wydarzyło się kilka dni temu, nowy album Plavgo, rzeczy, które robimy zamiast. O tym wszystkim za chwilę, ale przez moment jeszcze zostaniemy w wrocławskim towarzystwie. Gestiulka wypuszcza album, w sumie wypuściła dzisiaj, niniejszym. Za tydzień, jak wszystko się uda, Gestiulka wpadnie opowiedzieć o tym, co się wydarzyło muzycznie. Póki co teraz Bystra Woda, Julka, a za chwilę zapowiada Nigo.

0: było wczoraj nasze, fajne. Czy masz zajrzeć, bo dziś moje jest smutniejsze. Pragnę gadać całą noc, choć rano mamy przecież pracę.
1: Cześć, sprawdź może.
0: Czy zostawiłaś ładowarkę albo serce? Sprawdzę.

Czy chcę znać na pamięć każdą twoją dziarę, wiedzieć zawsze, gdzie i kiedy mam położyć palec i jak reagujesz na mnie pod kolanem, a ja na ciebie? Czy chcę wiedzieć, że już tylko z tobą

0: rzeczy, które robimy za miast. Tak nazywa się album, o którym będziemy rozmawiać. Plawgo i Konor ze mną. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Na początku smoltoki. Cieszę się, że się widzimy, bo z Plawgo, z Kacprem widzieliśmy się, wydawało mi się, że całkiem niedawno, a okazało się, że prawie rok, bo no tak jakoś czerwiec, lipiec zeszłego roku. Z Konorem nie widzieliśmy się, ale nasz chłop, że tak powiem, tak brzmi.
1: Tak jest. Tak
0: zresztą
1: jest.
0: To was łączy, nasza akcja Tak Brzmi. To jest akcja, która trzyma kciuki, to znaczy my trzymamy kciuki za artystów i chyba nie w tym samym roku byliście, ale...
1: Tak, chyba rok po sobie, ale tak.
0: Ale łączy akcja, tak sobie teraz słodzimy, to znaczy ja słodzę Radio Campus, że łączy was akcja Tak Brzmi, ale wiem, że łączy was oprócz muzyki też miasto rodzinne.
3: Tak, oba jesteśmy z Koszalina.
1: Zgadza się.
0: A myślicie, że z Koszalina albo okolice Koszalina to jakiś szczególny gatunek muzyczny? Jak sobie myślicie o swoich okolicach, to myślicie, że nie wiem, coś tam było mocniejsze przez lata albo, nie wiem, bardziej wypływało? Bo teraz tak się zastanawiam, oprócz koleżanki Mai z Koszalina, zastanawiam się, czy są jakieś takie, wiecie, rzeczy, że mówicie Koszalin i jakiś nurt muzyczny, gatunek?
3: Nie mam takich skojarzeń gatunkowych zresztą z żadnym miastem, może poza Nowym Jorkiem, ale też dla mnie to nie jest takie oczywiste, ponieważ ja z Koszalina wyprowadziłem się jako dziecko i myśmy się poznali z Olafem już w Warszawie. Tak, poznaliśmy się w Warszawie.
1: Tak, ja w sumie, jeżeli chodzi o jakieś nurty muzyczne, no to wydaje mi się, że jakby Koszalin miał bardzo fajną scenę hip-hopową, jeszcze może przed tym, jak ja wchodziłem w tą kulturę jakoś bardziej, ale obecnie, no to w sumie większość osób, z którymi współpracuję jakoś muzycznie, no to łączy nas to, że jesteśmy z Koszalina, a gatunki są bardzo rozstrzelone, więc to jest też super, czyli powiedziałbym, że różnorodnie na pewno.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle różnorodność to, co może was bardzo łączyć, bo jeżeli myślimy o was razem przy okazji albumu, czy o was oddzielnie z innymi produkcjami, to też trudno zdefiniować gatunek wasz, który uprawiacie, mówiąc tak jakoś bardzo formalnie albo rolniczo, uprawiacie gatunek.
3: Dla mnie też to rozróżnienie jest nieoczywiste i cieszę się, że to dostrzegasz, natomiast nazwać te gatunki byłoby mi niezwykle trudno. Tutaj też chciałem przypomnieć, nie wiem, czy to jest na to miejsce, ale że tę płytę zrobiliśmy w połowie z Olafem, a w drugiej połowie ze Stefanem,
1: tak,
3: Ksywa Flair, z którym zrobiłem całą poprzednią płytę, więc on dzisiaj nie może z nami być, ale to jest, chciałem tylko przypomnieć, tak. że to jest druga bardzo istotna część, albo trzecia tego albumu.
0: Tej układanki całej. Pozdrawiamy serdecznie. Kojarzę bardzo mocno produkcję z numeru nie wiem, z Laurek. Więc duchowo jest z nami, pozdrawiamy jeszcze raz. Moi drodzy, przejdźmy do albumu. Rzeczy, które robimy zamiast. I zanim dopytam o jakieś szczegóły, czy pojawiają się już takie podpowiedzi, odpowiedzi? Rzeczy, które robimy zamiast czego?
3: No, rozumiem, że pytasz mnie o te odpowiedzi, tak?
0: Tak, tak. Uwaga, mówi Plawgo, jak ktoś nie widzi.
3: Tak, no... W moim idealnym świecie jest tak, że ludzie sobie sami zadają to pytanie i sami na nie odpowiadają, natomiast biorę pod uwagę to, że te podpowiedzi mogą być potrzebne. Dla mnie to jest tak, że po prostu jest mnóstwo rzeczy, ja tam, to jest, tytuł jest Robimy, ale tak naprawdę dla mnie to jest też Robię, jest mnóstwo rzeczy, które odciągają mnie od esencji, w sensie od po prostu istoty bycia sobą, albo od bliskich kontaktów z ludźmi, od bliskich kontaktów z ludźmi, to wydaje mi się, że to jest najistotniejsze, natomiast cała masa rzeczy, w które angażuję swoją uwagę, którym oddaję swoją uwagę, a tak naprawdę nie do końca są tego warte, bo nie dają żadnego zwrotu, w sensie dają może szybki zastrzyk pseudonagrody, ale nie dają faktycznego ciepła, które jak dla mnie można właśnie dostać tylko z relacji. Lubię też być w ciszy, być w naturze, być sam bez zgiełku i widzę, jak bardzo rzadko pozwalam sobie na to i widzę, jak rzadko robię sobie na to miejsce w życiu, więc to jest w skrócie dla mnie to jest, czemu tyle pracuję zamiast więcej się przytulać, albo czemu tyle gapi się w telefon zamiast po prostu do kogoś zadzwonić, albo się z nim spotkać. I myślę, że tych rzeczy co robię, zamiast czego, można wymieniać mnóstwo. A też wydaje mi się, że tak powiedziałem za dużo.
0: Czy to jest pole do interpretacji?
3: No już mało go zostawiłem, ale tak.
0: Bo ja chyba właśnie na Instagramie u ciebie zobaczyłam to przytulanie, czyli rzeczy, które robimy zamiast przytulania się, i pomyślałam sobie, to jest w ogóle moje takie skojarzenie chyba daleko idące. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś dawno, dawno temu była reklama sieci Era. Mogę chyba powiedzieć, bo nie istnieje Era. I tam była taka reklama kultowa, zadzwoń do mamy, taki brodacz mówił na samym końcu. Ja sobie o tym przypomniałam w kontekście albumu. Jak nie pamiętacie, bo to dawno było, można sobie obejrzeć, ale właśnie reklama polegająca na tym, co jest ważne w życiu. I to chyba jest na tym albumie, że tam są chyba, może nie tyle odpowiedzi, mocne sugestie, jak marnujemy czas.
3: No tak. Tak, zdecydowanie to jest temat tej płyty.
0: Zaraz do szczegółów dojdziemy, bo jest bardzo dużo tych aspektów. Zagrajmy coś z albumu. Nie ostrzegłam was wcześniej, bo ja mam taki zwyczaj, że proszę, żebyście to wy wybrali z albumu rzeczy, które robimy zamiast. Numer, który teraz zagramy. Co gramy?
3: Teraz mówiliśmy o tym, o przepracowaniu. Możemy zagrać 0,75.
0: Dobra, gramy. Super. Gramy w tym momencie Plavgo Conor, album Rzeczy, które robimy zamiast. Znaczy Plavgo Conor cały czas z nami, album też cały czas z nami. Gramy i do rozmowy wracamy za moment.

Wielokrotnie przejrzyj, potwierdź, piszesz ponownie. Gdzie podział się Piotrek? Płoną pieniądze. Polej, polej, polej, polej. Niedziela. Nie wiesz jak. Chcesz wieś mak.

0: 075, tak nazywa się numer, który przed chwilą wybrzmiał. Plavgo Conor z albumem Rzeczy, które robimy zamiast. I tu Conor już powiedział, że to faworyt 075.
1: Tak, w ogóle jakby ten, mega lubię to, że ten numer jest na 3 i w ogóle beat, bo tam Flair robił beat do tego.
2: Tak, z udziałem Artnays jeszcze.
1: Tak, to po prostu jest to super, mega to lubię i to jest chyba coś, jak ja, jak wychodzi jakiś album, przy którym coś robiłem, to bardzo w sumie mało słucham ogólnie tych numerów, a na przykład ten album i bardzo, bardzo często sobie teraz odpalam po premierze, więc tak, chyba to jest faworyt.
0: Plavgo nic nie może powiedzieć, jest zaskoczony tym.
2: Nie, cieszę się stary, że słuchasz tego albumu, bo to nie jest oczywiste, no tak, naprawdę, że już zwykle jest tak, że jest zmęczenie materiałem i się nie chce tego słuchać, więc to jest dla mnie jakieś takie, po prostu się cieszę, plus też jest trochę inspirujące, jak mi to powiedziałeś dzisiaj, jak jechaliśmy w autobusie, to właśnie się zorientowałem, że od kilku dni nie mogę odpalić swojej platformy streamingowej, bo zmieniłem telefon i tam coś się nie mogę zalogować, więc chętnie też bym posłuchał, tak jak inni to słyszą, a nie w studio, w którym to robimy.
0: Co, zblokowali cię na platformie streamingowej?
2: Nie, po prostu zapomniałem hasła.
1: Klasyczna sytuacja.
0: Ale powinno być jakieś boczne wejście dla artystów.
1: Właśnie.
2: Nie tylko w to miejsce powinno być.
0: No, ale wydaje mi się, że to łączy się też trochę tekstowo z albumem, bo gdzieś takie algorytmy, ale te hasła, to wszystko, które no, trochę nam przeszkadza, to też jest na tym albumie.
2: Tak, oczywiście to wynika z doświadczeń własnych. Po prostu też się orientuję się, jak czasami po prostu czuję się, jak mój mózg jest sformatowany w prostokąt i właśnie jak coś, co paradoksalnie może dawać dużo wolności i też daje dużo możliwości, że po prostu jak się tego źle używa, to albo tak, jak się tego źle używa, to może zabrać dużo czasu, który tak naprawdę można spożytkować dużo lepiej. Ale też widzę, jak w rozmowach międzyludzkich na co dzień, jak ludzie używają słowa algorytm, że to jest w ogóle, zaczęło być powszechne słowo i że ludzie w ogóle się po prostu dopasowują do robota. To jest dla mnie, że my się dopasowujemy do robota, to trochę mi się nie mieści w głowie, a jednocześnie słyszę, co będzie bardziej skuteczne, jakby co algorytm, to jest tam tak naprawdę trochę właśnie, że ten robot się staje dyrygentem w różnych aspektach mojego życia. Nie jest to dla mnie ekscytujące, mówiąc szczerze, jakoś tak potrzebowałem się tym podzielić.
0: Mówisz, jakbyś był z ekipy Campusa, bo my jakiś czas temu rozkminialiśmy też to i wymyśliliśmy sobie hasło rytmy, nie algorytmy. Jako
1: fajne hasło.
0: Hasło przewodnie, że cały czas jesteśmy ludźmi i ta muzyka nie jest z algorytmu, nie jakiś robot nam ją wybiera. Więc gdzieś tam po drodze nam jest. Chciałam teraz trochę o podejściu muzycznym do albumu pogadać, bo tekstowo pewnie jeszcze będę dopytywała, bo tam jest naprawdę bardzo dużo treści psychologiczno-socjologicznych, mam wrażenie, ale to zaraz jeszcze do Plavgo i do tekstów wrócimy. Conor, jak ty podchodziłeś do produkcji numerów, bo czy to jest wasze pierwsze zetknięcie się ze sobą, bo pierwszy album Plavgo to nie twoje produkcje, a to jest pierwsze wasze spotkanie muzyczne?
1: W sumie nie pierwsze, bo jakby poznaliśmy się przed jeszcze premierą Laurek, czyli poprzedniego albumu i robiliśmy wtedy w studio bardziej takie pojedyncze numery. Jeden zresztą został wypuszczony, czyli Żeton, który wyszedł jakby pomiędzy tymi albumami. Ale to chyba jest takie pierwsze zetknięcie przy większym projekcie, takim bardziej albumowym. I tak jakby z mojej strony, z tej części jakby bitów, które robiłem, to podejście było bardzo różne zależnie od numeru, bo też były bity takie jak na przykład do Tańcz Ty, to jest chyba drugi albo trzeci numer na płycie, to tam pracowałem też na materiale, który zrobili Artnails i po prostu ja tam dorabiałem jakieś rzeczy od siebie i odpowiadałem bardziej za aranżację. A jeżeli chodzi o inne numery, no to każdy ma w sumie inną historię. Tak na krótko powiem, chyba taki, który jest dla mnie też bardzo ważny w sumie z tych, co zrobiłem, no to do Dnia Dziadka, no to był beat, który po prostu zrobiłem w nocy nie siedzieliśmy razem w studio, tylko po prostu odpaliłem komputer i jakby o trzeciej w nocy zrobiłem go tak bardzo bazowo i następnego dnia rano Plawgo do mnie przyszedł, puściłem ten beat i miał takie, że on to chce od razu i tekst też został napisany bardzo szybko.
2: Tak, ja bardzo lubię w ogóle takie historie, że jest beat, który od razu wiadomo, że się prosi o piosenkę, taki, że trafia po prostu, czasami wiem już o czym będzie, czasami nie wiem, ale po prostu, że wiem, że to jest beat, z którego chcę zrobić piosenkę i faktycznie to tak było, że wiedziałem, podpisaliśmy go, bardzo ładny beat.
1: Tak.
2: I potem po prostu jakby tekst przyszedł sam z sytuacji życiowej i tak, to jest jedna, bardzo lubię takie sytuacje, w których to idzie wszystko łatwo, nie ma grzebania, nie ma zmieniania po 100 razy i oczywiście takie zmienianie też jest potrzebne, natomiast ta sytuacja, w której rzeczy się układają, beat jest taki, że wiadomo, tekst pisze się nieomal sam. To jest świetna sytuacja dla współpracy,
1: tak,
2: mam wrażenie.
1: To prawda, prawda.
0: A z dnia dziadka rozumiem, że dziadek prawdziwy.
2: Dziadek prawdziwy jest. I dziadek jeszcze jest. Nie podejrzewam, że słyszy, ale pozdrawiam go bardzo i ciepło o nim myślę.
0: Podłączam się. Puszczając Dzień Dziadka kilka dni temu, po nim zagrałam chyba dwa numery Kamila Piwota, bo on ma taki projekt Henryk o jego dziadku. I pomyślałam sobie, że łączą was dziadkowie. On z kolei ma pomysł, że będzie wypuszczał co miesiąc numer z albumu Henryk o dziadku. W ogóle, okay. Więc możecie zagrać trasę z jakimś tam motywem dziadkowym.
1: Dziadkową trasę.
0: Jak już to powiedziałam na głos, to nie brzmi najlepiej. Ale cóż. Wracając jeszcze do produkcji, bo Conor mówił o na przykład Dniu Dziadka, ale parę razy się pojawiło, że Art Nails mówicie. Ja nie wiem, czy to są ludzie, duet, kto, co to jest?
2: Art Nails to jest bardzo, bardzo undergroundowy duet z Berlina, na który się składa w połowie moja siostra, w drugiej połowie jej partner. I po prostu ja bardzo lubię pracować z rodziną albo z ludźmi, z którymi jestem blisko. W sensie i to jest dla mnie, i oni są akurat takimi osobami i po prostu to jest dla mnie inspirujące, że jadę do nich, do Berlina, robimy sobie weekend, w którym po prostu oni coś tam grają, ja sobie idę, to mnie odpala, potem idę na spacer, wracam z tekstem, coś nagrywamy, ale że oni się nie zajmują tym na co dzień, tak, i nie mają tyle czasu, żeby po prostu no tak, żeby się tym tak zająć. Poza tym też mam po prostu producentów, z którymi pracuję. To w wypadku tej płyty było tak, że do trzech numerów zaczyn zrobiłem z nimi, po czym przyjechałem, przywiozłem te rzeczy do Warszawy. Już Olaf, Conor i Flair, Stefan zajęli się tym po prostu bardziej produkcyjnie, dodali coś od siebie. Dla mnie to też jest świetne, że rzecz przechodzi przez kilka osób. Właśnie to jest zupełnie inny tryb działania niż ten, o którym mówiliśmy w przypadku Dnia Dziadka, gdzie jedna osoba zrobiła beat, ja go biorę, nic tam nie zmieniamy, kładę tekst i dziękuję. Tutaj jest właśnie takie grzebanie, cztery głowy muzyczne nad jedną rzeczą. Z drugiej strony tryb działania inny. Dla mnie też ciekawy, inspirujący. Mam nadzieję, że dla
1: tak,
2: reszty
1: też. Oczywiście, oczywiście. Dla mnie to jest też jakby trochę inny proces niż robię na co dzień, ale taki bardzo odświeżający, bo to też fajnie pracować na jakiejś takiej bazie, w sensie jakiejś takiej nawet emocjonalnej, którą ktoś już zrobił w tym numerze i bardziej wejść w to, wczuć się to i po prostu bardziej pociągnąć ten temat dalej. To też jest fajny tryb pracy. Mm.
0: A jak się z siostrą pracowało? Bo ja mam brata i tukliśmy się strasznie jako dzieciaki. Teraz nie wiem, żebym była z nim w stanie popracować. Znaczy pewnie tak, jesteśmy dorośli. Ale jak się z siostrą pracuje?
2: Wiesz co, pracuje mi się z nią świetnie. Jest to jedna z moich ulubionych osób do współpracy, ponieważ po pierwsze świetnie się rozumiemy w kwestii gustu i tego, co lubimy. Oczywiście są rozbieżności w tym guście, natomiast bardzo jej ufam i też jak ona gra jakąś melodyjkę, to prawie zawsze ta melodyjka trafia w moje serce. Po prostu coś musi być takiego, że no prawdopodobnie rzeczy, że to, że między innymi to, że się wychowaliśmy na podobnej muzyce, bo mieszkaliśmy razem i po prostu
0: nie dało się uciec.
2: Był jeden zgrywaliśmy sobie rzeczy, zgrywaliśmy muzykę na iPody z tego samego komputera, więc czy ja, czy ona tam coś wrzuciliśmy, to po prostu oboje potem mieliśmy to na słuchawkach, więc na pewno to wpłynęło na to. Poza tym po prostu bardzo się lubimy. Myśmy się też bardzo długo byli w stanie wojny, jak byliśmy dziećmi. Naprawdę, to było...
0: Wiadomo.
2: Myślę, że to nie jest oczywiste. Znam rodziny, w których dzieci są wychowywane tak, że uczy się je, że to jest twój to jest twoja bardzo bliska osoba i zawsze musicie się wspierać. Więc tak czy inaczej, myśmy byli na wojnie, a potem przestaliśmy być na wojnie i zaczęliśmy po prostu normalnie rozmawiać, a potem po prostu bardzo się zaprzyjaźniliśmy i teraz to tak jest. Więc współpraca z Julią jest dla mnie naprawdę świetną rzeczą.
0: Pozdrawiamy. Było dziadek, jest Julia. Ekstra. Zagrajmy w tym momencie coś z albumu Rzeczy, które robimy zamiast. Co gramy w tym momencie?
2: No to zagrajmy może numer, który jest we współpracy z Art Nails także. I jest tam moja siostra gościnnie z wokalizą, czyli Ona Ma.
0: Ten numer otwiera album. Gramy Plavgo Conor cały czas ze mną.

To było przedwczoraj czy pół roku temu. Zadzwonić już trochę ciężej. Może poczeka, może to oni, może jednak się odezwą. Przy łóżku na szczęście poza tabletem nieprzeczytaną mastertę. Może nadrobi, nadgoni to w końcu. Może zapomni, że czeka.

0: i czekolada, kiedy jest trochę zła. Wino i czekolada, gdy zły jest trochę świat. HBO i Amazon, kiedy nie może spać. A rano niewyspana, wybiega to przez park. Wino i dżoncik, bo boli ten kark. Wino i dżoncik, znów nie może spać. Rick i Morty, bo chce jej się śmiać. Rano nowy rekord, znów biegnie przez park.
1: Ona ma ten numer za nami. Tutaj się już dowiedzieliśmy, że jest Julia. Plavgo, Connor cały czas ze mną. Album Rzeczy, które robimy zamiast. Art Nails, tutaj trzeba podkreślić też. Flara też pozdrawiamy. Robi się niezła banda tutaj. Trochę wirtualnie, trochę niewirtualnie. Album Rzeczy, które robimy zamiast. Wyszedł, jest Śmiga. Czy wy już zdążyliście złapać dystans do niego? Bo chwilę temu był taki wątek, że Connor mówił, że słucha wciąż, Plavgo mówił, że fajnie, że słuchasz, bo nieraz jest takie zmęczenie materiału i się nie da słuchać swojego albumu, który świeżo wyszedł. Jak wy jesteście? Na jakim etapie jesteście? Czy jeszcze euforia po premierze? Czy był poród i teraz leżycie i to się nazywa połk chyba? Przepraszam, możecie tego nie wiedzieć. Jak wy się macie? W jakim etapie po albumie jesteście?
2: No ja się czuję delikatnie w połogu. Oczywiście jest ekscytacja i radość z tego, że to wyszło. Jest ten element też taki, że o Jezu, w końcu to wyszło. Natomiast to są mieszane uczucia po prostu. Trochę w połogu, ale z lekkim uśmiechem. No plus też, jak to dziecko już jest, to nie można go teraz zostawić. Teraz trzeba się nim zajmować, trzeba przyjść do radia i o nim porozmawiać, trzeba wypromować je, i żeby świat po prostu je mógł podziwiać, więc jakby można sobie marzyć o długim połogu, ale tak naprawdę nie ma za bardzo czasu na leżenie, tylko jest praca do wykonania.
3: Prawda. No, z mojej strony to jest takie, że chyba teraz odkrywam też ten album trochę na nowo, bo rzeczywiście proces jego tworzenia trwał dość długo i dużo było takiego, zwłaszcza w tej końcowej jakby części dłubania jeszcze, czy coś tam zmieniać, czy nie zmieniać i w ogóle. Ale teraz się cieszę bardzo tym, że to wyszło i mam takie też na pewno spełnienie, no bo to też jest fajnie, że udało nam się zrobić taką większą też formę, gdzie się pojawiły też moje produkcje i to dla mnie jest bardzo, bardzo też fajnie budujące. Ale na pewno jest trochę zmęczenia też takiego, więc to myślę, że mamy podobne dosyć odczucia, ale no teraz trzeba promować, więc to się nie kończy.
1: A jak myślicie o promowaniu muzyki w XXI wieku, w takim czasie, kiedy naprawdę wychodzi bardzo dużo rzeczy najróżniejszych, kiedy te formy promocji się pozmieniały, bo ja mam takie wrażenie, że oprócz tego, że trzeba mieć świetny content, muzykę, to gdzieś trzeba się pokazywać, jakieś rolki i tak dalej, i tak dalej. Jak wy do tego podchodzicie? To jest dla was wyzwanie? Czy myślicie po prostu o planie, który realizujecie?
2: Dla mnie to jest

0: że głównie jakby też chyba najlepiej do ludzi trafiają rzeczy, które są oparte też na takim po prostu szczerym zamiarze i to po prostu jest jakieś takie autentyczne, nieważne jaka to jest dokładnie treść, ale jest jakoś podbudowana taką autentycznością, więc trzeba to robić też po swojemu na pewno i to myślę, że przynosi efekty.
1: Trzeba pchać do przodu.
0: Tak jest.
1: Chyba, że w bok, jak chcecie. Jakie są plany koncertowe związane z albumem? Czy już coś planujecie? Czy myślicie o lecie, jesieni?
2: Tak, plany się są w trakcie realizacji. Nie mogę jeszcze nic powiedzieć poza tym, że zagramy małe after release, after party 19 czerwca. Jeszcze nie mogę też powiedzieć w jakim miejscu, ale to za kilka dni będę mógł.
1: Ale w Warszawie?
2: Tak, w Warszawie zagramy właśnie takie after release, after party. Mówię, dodaję to after, bo to jest miesiąc po, a nie od razu. Natomiast koncerty są planowane i będą. Jeszcze też nie mogę powiedzieć na razie o szczegółach, bo są dopinane te rzeczy.
1: Jak to na scenie będzie wyglądało? Producenci wszyscy?
2: Nie, na scenie będzie to wyglądało tak, jak wyglądało do tej pory, czyli będę ja i zespół. W zespole jest jeden z producentów, Flair. Olaf grał ze mną na początku w zespole, potem jego rolę przejął Flair i gra na klawiszach. No i po prostu gram w tradycyjnym być może składzie, perkusja, bas, gitara, klawisze i ja.
1: Tradycyjny sposób, bo mam wrażenie, że gdzieś o tobie myśli się jako o raperze, więc może po prostu producent, który przygotuje, a ty sam? Myślałeś o takich konfiguracjach?
2: Oczywiście myślałem i biorę to pod uwagę, natomiast dla mnie to jest po prostu duża przyjemność grać z zespołem. To jest zupełnie inny rodzaj energii i wiesz, to mi po prostu, mi też to dużo daje. Jako słuchacz, jako odbiorca zawsze bardzo lubiłem wersję live rapowych kawałków, że to było dla mnie jakieś zawsze po prostu usłyszeć to w innej fakturze, w innych barwach, a jednocześnie ten sam numer z tymi samymi harmoniami albo podobnymi, zawsze to mnie jakoś ekscytowało i do tej pory tak jest, więc w ogóle tak naprawdę to było dla mnie naturalne, że tak będzie. Jeśli jakoś tego nie analizowałem, to nie po prostu jakoś wiedziałem, że tak będzie. Jak pytasz, czy biorę pod uwagę granie z DJ-em albo z jednym z producentów, biorę to pod uwagę, ale tylko w sytuacjach, kiedy zagranie z bandem nie jest możliwe, bo są takie sceny, na których, albo takie kluby, w których nie da się, albo to jest bardzo trudne, natomiast na ten moment po prostu chcę grać z bandem, bo to mi daje dużo przyjemności.
1: Mhm. Powiedz ci proszę już prawie na sam koniec naszej rozmowy. Na albumie Rzeczy, które robimy zamiast jest wątek serialowy. Do posłuchania ja nie będę teraz dopytywać, ale powiedzcie, czy wy macie teraz jakieś seriale albo, no seriale, chyba że filmy, które gdzieś tam są z wami na dłużej albo obejrzeliście, albo jesteście w trakcie i jakoś wpływają na was i nie wiem, na odbiór albo na to, co się będzie działo artystycznego z wami. Przedłużałam pytanie, żebyście się mogli zastanowić.
2: Ja aktualnie nie oglądam żadnego serialu. Zresztą nie jestem osobą, która... Są osoby, które mają zawsze jakiś serial, który w tym momencie oglądają. Znam wiele takich osób, że zawsze po prostu, co teraz oglądasz? I zawsze jest odpowiedź na to pytanie.
1: To ja ze trzy ci wymienię od razu.
2: A jakie oglądasz seriale?
1: No ja w Picie jestem trochę wkręcona. The Pit, czyli taki medyczny.
0: Chciałem chociaż... powiedzieć, właśnie go skończyłem. Więc...
1: No, chociaż ja jestem z ery, że pamiętam Doktora House'a i jeszcze Emergency, więc Pit aż mnie tak bardzo nie zaskoczył. Ale oglądam jeszcze Rywale o latach 80. rywalizacji. No, o telewizję satelitarną wtedy w Anglii. To jest całkiem ciekawy serial. I co jeszcze oglądam? O, Hacks. Super serial o starszej pani stand-uperce. Przepiękny serial, bardzo zabawny. Super.
2: To brzmi ciekawie. To brzmi bardzo ciekawie. Zainteresowałaś mnie. Nie, jakoś dla mnie, zwłaszcza ta pora roku, jest mało telewizyjna i mało serialowa. Wolę posiedzieć na dworze, jak mogę. Natomiast... Byłem ostatnio na kilku filmach na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i tam widziałem film, którego tytułu nie pamiętam, oprócz tego, że był w nim coś typu Zaczarowany Lis. I ten film był historią osoby, która uciekała, w sensie, która próbowała się wydostać z Iranu.

0: I cały film jest filmowany jej telefonem i ona była przez całość realizacji tego filmu, a to było, ona, to, te próby trwały, nie wiem, typu kilka lat, że ona przez Turcję się próbowała wydostać. Cały film po prostu jest filmowany jej telefonem. Soraya ma na imię ta osoba. I ona wzięła od wujka chyba 460 lekcji przez właśnie przez internet. 460 lekcji, jak ona ma filmować. To był wujek, który reżyserował to zdalnie, niejako ten film. I ten film jest, jest niesamowity, bo po prostu ma nieomal hollywoodzką konstrukcję i hollywoodzką historię. To jest w zasadzie hollywoodzki scenariusz, tyle że jest to film dokumentalny, który sama bohaterka sfilmowała w całości. Bardzo chciałbym sobie przypomnieć teraz jego tytuł, ale myślę, że jest łatwe.
1: Bo ja kojarzę coś z Lisem i mogę dać wskazówkę taką, że wydaje mi się, że to jest też film dokumentalny polecany przez Fundację Una Venza i Młode Głowy, ten projekt, że oni, pamiętam, gdzieś mi wskoczyło, że dużo o tym mówili, że ten dokument jest wart uwagi. Teraz online jest festiwal, więc można nadrobić też, jakby ktoś usłyszał, tak, jak Plaw go mówi o...
0: Zdecydowanie polecam. A, i z rzeczy, które były może nie najgłębsze i najbardziej ciekawe, ale bardzo muzyczne. Rozmawiamy tu o muzyce. Byłem z całym swoim zespołem na pokazie filmu Tokio na winylach. Bardzo ciekawa rzecz. Nie wiedziałem o tym, że tam są w Tokio takie bary, w których od lat, w których można słuchać muzyki, ale słucha się tam cały płyt, a właściciele są pasjonatami, którzy wkładają całe swoje życie w to, żeby zbudować po pierwsze sound system, a po drugie atmosferę, która sprzyja słuchaniu muzyki. Film jest w porządku, nie jest wybitny, natomiast jego temat i te rzeczy, które się, i to, że można zwiedzić niejako Tokio od środka, bardzo fajna rzecz dla właśnie muzyczna, polecam.
1: Tokio na winylu.
0: Tokio na winylu, tak.
2: Ja jeszcze, jeżeli chodzi o ten numer, to muszę tu powiedzieć, że na nim jest w ogóle też gościnnie na serialach. Jest Felix Madera, który robi wokale na refrenie i też go serdecznie pozdrawiam, bo też kolejna osoba, która współpracowała przy tym albumie. Ale jeżeli chodzi, bo padło tutaj The Pit też, to bardzo ostatnio się wciągnąłem w ten serial. Mnie w ogóle mega pochłaniają rzeczy. Ja jestem jedną z tych osób, które ciągle coś oglądają i jakby zawsze jak się z Kacprem widzimy w studio, to on mnie pyta, co aktualnie oglądam. Ale teraz oglądam serial Gomorra, w sensie dopiero go zacząłem, ale na razie mi się bardzo, bardzo podoba. Ale też z takich polskich bardziej klasyków ostatnio na jednym festiwalu oglądałem, to jest chyba film Szulkina, tak mi się wydaje, Obi-Oba, koniec cywilizacji ze Szturem i bardzo fajne takie polskie science fiction i super, super film w ogóle, bardzo, bardzo polecam też.
1: Jeszcze raz tytuł?
2: Obi-Oba, koniec cywilizacji, coś takiego.
1: Okej, okay. Po Szturze trzeba szukać jakby co.
2: Tak jest.
1: Dobra, moi drodzy, gratuluję albumu, rzeczy, które robimy zamiast. Ja nie zadałam bardzo dużo pytań o treść, o teksty, bo wydaje mi się, że jak siądziecie, drodzy słuchacze, posłuchacie, to wszystko skumacie.
0: Miejmy nadzieję,
2: tak jest.
1: Przesłanie. Posłuchacie, to skumacie. Co na koniec gramy?
0: Na koniec zagrajmy może Gdzie miłość.
2: Super.
1: Gdzie miłość, gdzie miłość, gdzie miłość. Bardzo mi ten numer kojarzy się z nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
0: Lubię powtarzać słowa.
1: Ale tak, tak, ale to są moje, tak, ulubione numery. Gramy, Plawgo i Konor byli ze mną z albumem Rzeczy, które robimy zamiast. Dziękuję pięknie.
0: Dzięki.
2: Dzięki bardzo.
3: O, jakie asetyczne ciasteczka.
4: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewadne.
3: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

klance w dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: widać zasiek tyle, gdzie jest miłość.
1: Plavgo i Conor to album, to znaczy rozmowa dotyczyła albumu Rzeczy, które robimy zamiast. Plavgo za tym albumem stoi. Conor, jak słyszeliście, produkował numery. Ta rozmowa, jeżeli włączyliście się za późno, waszym zdaniem wpada w podcast, będzie można jej posłuchać na przykład na stronie Radia Campus. Na koniec magazynu muzycznego jeszcze piękna rzecz. W samplach, coverach, bajerach, w programie, który prowadzę na antenie Campusa w czwartki, w piątki po 16:30 była mowa, opowiadałam po raz kolejny o inspiracjach, powiązaniach, o dorobku muzycznym Maca Millera. Zawsze, kiedy o nim myślę, no myślę sobie, że za wcześnie, chłopie, tyle jeszcze można było zrobić. Odsyłam do podcastów Sample, Covery, Bajery. Dzisiaj skupiłam się trochę też na jazzowych aspektach duszy Maca Millera. I na sam koniec zagramy fragment z Tiny Deska. Jeżeli nie znacie tej inicjatywy, to polecam. Bardzo kameralny występ, trochę inne aranżacje. Na koniec Mac Miller. To był magazyn muzyczny. Kasia Rodek. Do usłyszenia.

Dobry wieczór, wybiła godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What's Funk i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba i przez najbliższą godzinkę serwuję wam same piękne funkowe sztosy. Co prawda zaczęliśmy sobie tak troszkę spokojnie, jednak dużo bardziej soulująco, ale nie martwcie się, czeka nas dzisiaj dużo dobrego funku. Więc zostańcie z nami przez godzinkę, w większości będą nowości, będzie kilka starszych utworów, ale to ja też nie będę dużo gadał, po prostu zostawiam was na tą najbliższą godzinę z dobrym groove'em, bo mam nadzieję, że wy też jesteście teraz na barce, gdzie właśnie zaczyna się koncert grupy Torpedo grającej polski funk. No więc wybaczcie, ale musiałem tam być. Także dzisiaj dlatego tylko dobra muza dla was, a za tydzień słyszymy się już normalnie na żywo. No dolećmy.

I tak prawie doszliśmy do końca tej godzinki z warszawskim funkiem w Radiu Campus. Mam nadzieję, że trochę Was rozruszałem, jeżeli jesteście tutaj z nami na żywo. A jeżeli słuchacie sobie podcastu, no to mam nadzieję, że była to naprawdę miła godzinka z dowolnym odpowiedzią dla Was. Moi drodzy, zakończymy sobie muzyką, nazwijmy to jazzową, ale już nie taką klasyczną, jak myślicie. A to dlatego, że 26 kwietnia będą setne urodziny Milesa Davisa. No i tak się składa, jak pewnie wiecie, że mamy swój podcast z Janem Laskowskim z Sunday Soul Cellar, który nazywa się Funkologia i w którym opowiadamy o ważnych postaciach muzyki afroamerykańskiej. No więc wiadomo, że z taką okazję musieliśmy zrobić odcinek o Milesie Davisie. Tylko co ważne, zrobiliśmy go dwuczęściowo. Więc teraz, jutro dokładnie, pojawia się część pierwsza, która będzie opowiadać o tak zwanym Milesie akustycznym. Czyli to, co robił od początku swojej kariery do roku 69. Ale tej muzy nie zagram Wam w tej audycji, bo trochę to nie pasuje. W tej audycji zagram Wam to, o czym będziemy mówić w drugiej części naszego podcastu, czyli za dwa tygodnie, kiedy będziemy mówić o elektrycznym Milesie, ponieważ wtedy Miles odkrył zdecydowanie dużo bardziej funkującą muzykę i w takie kierunki poszedł. Zrobił to oczywiście po swojemu, zdecydowanie, ale nadal grupuje to niemiłosiernie. Więc zostawiam Was na koniec utworem On The Corner z albumu On The Corner. Nie, sorry, utwór się nazywa One and One, a płyta to jest On The Corner, Miles Davis, lata 70. I zapraszam oczywiście do odsłuchania pierwszego z dwóch odcinków o Milesie Davisie, no i w ogóle świętowania jego setnych urodzin. Dzięki wielkie, ja nazywam się Kuba, to była audycja What's Funk i słyszymy się za tydzień, moi drodzy. Yo!

9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jak drzwiami albo z grudzi welur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta, turyt. Miatu jak wszyscy, byle do emerytury.

życie mi z nimi. No w końcu nie poszedłem. No a tu ten skwert dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet, tu dziewczyny stoją. Jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną. No może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie

wyżej było niebezpieczne. Tam skąd jestem, drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jestem, yeah, yeah. I graliśmy sobie, ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5 na 10, ale nie.

niego coś kojarzę. Miałam kilka z tobą związanych kiedyś marzeń. Odbiło mi jak ADHD. Dziwię się sobie samej, wiem, to było głupie. Ale wtedy łykałam twoje słowa jak suple.

0: Campus. Same sztosy.
1: Bio.

potrzebujemy pana na sito. Doktorze, gdzieś?

PSP by Marlon Music.

Anything and everything you have done.

moich oczach slow-mo. To co robię teraz świeże, kiedyś będzie folklor. Bardzo mała, choć na balkon wszędzie widzę las rąk, uciekam przed całym miastem, jakbym miał pięć gwiazdek. Do domu z buta, a nie autem. Mam złote serce, a nie złotą kartę. Gały w narodowe barwy i legalną trawkę. Ona bierze zapalarę, olej pożegnanie. Tam i tak nikt nie wie.

0: szkoły.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
2: Fresh. Antiquant. Włody. Patyna. Wiem jak być zdradzonym i jak zdradzić.

0: nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Sadzę grill, szpan, jak ty Bóg szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka, aha. Nasza klasa miała hechę. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie, bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i śnie dzieje.

0: kapitanem Bessem.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służbę.

0: Sinbad.
1: Zasypiam na skrzydłach. Zasypiam na skrzydłach.

костюм на ютро. Вісі на дрі.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom znirwany i to

psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: Sex, money, murder, DNA.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
2: Selector. Easy. One time.